0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Co możemy powiedzieć o człowieku, o jego pasjach, radościach i smutkach, o tym, jak wpływał swoim życiem na innych w zaledwie 2 minuty? A jeżeli zamiast jednej konkretnej osoby trzeba będzie dokładnie w tym samym czasie wspomnieć aż o 108? A wśród nich są biskupi, kapłani, klerycy, osoby świeckie, ale także bracia i siostry zakonne? Czy możliwa jest w przypadku ich wszystkich taka sztuka, żeby teraz już tylko w 90 sekund oddać im należną cześć? Okazuje się, że tak, bo choć dzisiejsi patroni reprezentują 18 różnych diecezji i 22 zakonne rodziny, to jednak jest coś, co trwale łączy ich ze sobą i sprawia, że wspominani są wspólnie. To ukochanie Boga aż do śmierci. I to śmierci, która przyszła na nich w okrutny sposób pomiędzy rokiem 1939 a 1945. Są więc wśród nich biskupi, którzy w obliczu zagrożenia życia nie porzucili swoich diecezjan, siostry i księża ratujący Żydów, teściowa, która oddała swoje życie za ciężarną synową, ale też duchowni służący w obozach koncentracyjnych współwięźniom zarówno sakramentalną posługą, jak i ostatnią kromką chleba. Pamięć o świadectwie ich życia oraz męczeńskiej śmierci przetrwała horror wojny, pół wieku komunistycznej władzy w Polsce i w końcu w 1999 roku podczas mszy świętej odprawianej w Warszawie znalazła należne jej miejsce, gdy święty Jan Paweł II dokonał uroczystej beatyfikacji. Kogo? 108 polskich męczenników II wojny światowej. Gdyby jednak arbitralnie całe ich doświadczenie oddać w jakimś zdaniu, które padło z ich ust, to niech będą to słowa błogosławionego księdza Józefa Czempiela, proboszcza parafii w Chorzowie Batorym, który aresztowany w roku 1940 powiedział do najbliższych: "Zostańcie z Bogiem, pozdrówcie moich parafian, a ja idę na śmierć, jeśli taka jest wola Boża."
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dobranoc z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie, ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu w doświadczeniu miłości braterskiej. Czyż Jezus nie powiedział: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: No to lecimy z tym piątkiem. W tym momencie minęła godzina 6. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W stolicy Wielkopolski działa już pierwsza onkobaza. W informacjach Radia Emaus zajrzymy też nad jezioro Rusałka, gdzie rozpoczyna się Lotto Plaża Wolności. Chorzy onkologicznie i ich bliscy będą zaopiekowani w Poznaniu. Wczoraj oficjalnie otwarto onkobazę, czyli pierwsze takie miejsce w całej Polsce, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc psychologa, seksuologa, ale także prawnika, czy po prostu środowiska, które zna doświadczenie choroby nowotworowej. Na pomysł wpadła prezeska Fundacji Dar Szpiku Dorota Raczkiewicz i został on współfinansowany z budżetu miasta. Z onkobazy mogą korzystać pacjenci i ich bliscy, którzy czekają na leczenie, są w jego trakcie lub zakończyli je w ciągu ostatnich 2 lat. Placówka mieści się przy ulicy 27 grudnia. Już dziś poznaniacy za odpady otrzymają kwiaty. Osoby, które odwiedzą jedno z 3 gratowisk, otrzymają pelargonie. Katarzyna Jałkrz-Zalewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnia, że akcja odbywa się w ramach obchodzonego kilka dni temu Dnia Środowiska.
3: Chcemy w ten sposób promować zarówno punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli pokazywać, że są ważne i że tam powinny trafiać właśnie takie odpady jak zużyty sprzęt elektryczny, ale też chcemy nagrodzić mieszkańców tych, którzy korzystają i którzy może nie wiedzą o akcji, akurat przyjadą do punktu selektywnej zbiórki.
2: Kwiaty za odpady będą wydawane do wyczerpania zapasów. Będzie ich łącznie 600, po 200 na każde gratowisko.
1: Informacje sportowe.
2: Poznańskie Święto Siatkówki startuje już dziś. Boiska nad jeziorem Rusałka zmieniły się w arenę zmagań Lotto Plaży Wolności. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 100 zespołów nie tylko z Polski, ale także z Libanu, Czech, Litwy i Ukrainy. W związku z dużą ilością uczestników zawody zostaną rozegrane aż na 6 boiskach. Organizator turnieju Damian Lisiecki podkreśla, że jest to dowód na rosnący poziom sportowy wydarzenia.
4: Czy wyższy jakościowo też na pewno, ale na pewno wyższy pod względem, że ilość par może pretendować na miejsce na podium. To jest ciekawe. Nie ma pary jednej, która wygrywa, tylko tu może na każdym etapie, że tak powiem, z rozgrywek tych finałowych, sobotnich, niedzielnych albo para awansować, albo odpaść.
2: Wśród pretendentów do tytułu znajdują się również reprezentanci Poznania. W kategorii kobiet drugie miejsce w rankingu zajmują siatkarki Poznań Beach Volley Group, Justyna Czupryniak i Weronika Antczak. Finałowe spotkania zaplanowano na niedzielę.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Dziś wchodzi w życie pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w tym roku z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszana do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Komisja Europejska przekonuje, że pomogą one krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy oraz zapewnią ochronę granic. Polska, choć jest wyłączona z puli solidarnościowej, nie zamierza wdrażać wszystkich regulacji i przyjmie tylko kilka z nich. Nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym czy wdrażać tam procedur azylowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już prawie 5 minut po godzinie 6 po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Ja się trochę śmieję, drodzy słuchacze, że dopiero co byłem tutaj wczoraj, przecież od 14 do godziny 18, a teraz już jestem z wami o poranku. No i druga rzecz, razem z Anią rozmawialiśmy sobie tak poza anteną, że ta pogoda to się nie może zdecydować, bo jeszcze przed chwilą było duszno, było ciepło, a wczoraj przecież, przynajmniej w Poznaniu, było tak, że raz było słońce, raz deszcz, właściwie odwrotnie, raczej dużo deszczu, mało słońca, jak już się pojawiało, to na moment. Dzisiaj z kolei mamy 11 stopni na termometrach, ale za to bardzo takie, bym powiedział, ostre słońce, więc uważajcie, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, na siebie, no bo również to słońce może przeszkodzić w płynne jeździe. No ale my zapraszamy was do płynnego słuchania. Tak a propos słowa płynny, sobie tak krążymy. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, pogramy na początku piątku energetycznie Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Tak zaczynamy poranek, tak zaczynamy piątek, a skoro zaczynamy, no to trzeba to powiedzieć. Dzień dobry.
1: Let's go.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut już po godzinie 6:00. Za nami na naszej antenie Shania Twain, Aloy Black, a także Mardika. A teraz sprawdzamy, jak wygląda dzisiejsza kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 12 czerwca, 163 dzień roku. Imieniny uchodzą dzisiaj m.in. Mieczysława, Antoni, a także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj aż 4, bo mamy tak: Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci, a także Międzynarodowy Dzień Falafela. Przysłowie na dziś mamy tylko jedno, ale za to bardzo trafne. Posłuchajcie: gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. No właśnie, tak się zastanawiam, czy pogoda w jednym miesiącu ma wpływ na samopoczucie w całym roku, ale faktycznie, jeżeli chodzi o samopoczucie w samym czerwcu, no może być ono nieoczywiste, bym tak to ujął. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od papieża Franciszka i brzmi ono następująco: prawdziwa miłość nie przejmuje się złem, którego doświadcza. Raduje się w czynieniu dobra. No i również, drodzy słuchacze, czyńcie dobro. 21 minut po godzinie 6:00. Gramy dalej, znowu gramy zagranicznie. Tym razem Craig David i Walking Away. Gramy!

0: Radio Emaus. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 21 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie jest Zdzisława Sośnicka, a także Dawid Podsiadło. No ale teraz nie o muzyce mowa, a o sytuacji na poznańskich ulicach. Zaglądamy tam, zanim godziny szczytu rozpoczną się na dobre. Przede wszystkim, drodzy kierowcy, uważajcie przynajmniej w Poznaniu na ostre słońce, które jest w tym momencie w pogodzie. No bo może to utrudnić wam płynną jazdę do celu i niestety może też prowokować, może nie prowokować, to jest może złe słowo, ale powodować to, że te incydenty mogą być bardziej prawdopodobne, może po prostu tak to ujmę. Patrzę najpierw na S11, na A2 i na S5. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez te trasy, no więc teraz wjeżdżamy już do Poznania. Najpierw patrzymy na dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, tutaj przejazd Poznań-Wola, niewielkie korki w obu kierunkach. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się na wysokości ulicy Wojska Polskiego. Także uważajcie już tutaj na to, że ten przejazd aż tak płynny nie będzie. Ulica Lechicka, teraz tutaj zaglądamy. Widzę, że od skrzyżowania Murtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa tradycyjnie korki w obu kierunkach. Na dalszym odcinku ulicy Lechickiej na szczęście sytuacja jest opanowana. Ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską w obu kierunkach niewielkie korki. Teraz już spójrzmy na poznańskie ronda, czyli rondo Śródka. Największy korek od strony ulicy Podwala, chociaż w sumie korek to jest trochę nadużycie z mojej strony. Po prostu chwileczkę postoicie, ale na szczęście później płynnie przejedziecie przez samo rondo. Po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego tutaj widzę, że są pewne utrudnienia, no ale tak jak tutaj mówię, często przypominam przy okazji serwisu komunikacyjnego, te utrudnienia są spowodowane pracami drogowymi. Ulica Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, też w obu kierunkach niewielkie utrudnienia, jeżeli chodzi o rondo Rataje, no to widzę, że największy korek, najdłużej postoicie od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Patrzymy teraz na rondo Starołęka. Jeżeli już miałbym wyróżniać jakiś dojazd, no to dojazd od strony ulicy Hetmańskiej, od strony ronda Żegrze, tutaj postoicie nieco dłużej niż na pozostałych dojazdach. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska wygląda tak, że od strony Hetmańskiej chwileczkę postoicie, korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego. No i jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską, tutaj niewielkie utrudnienia. Chwileczkę postoicie od strony wiaduktu, no ale później już płynnie przejedziecie dalej przez Górczyn, czy to na przykład możecie odbić w Grunwald chociażby właśnie w ulicę Ściegiennego i myślę, że też to będzie, jest to po prostu płynny przejazd. Jeszcze widzę, że a propos korków, możecie napotkać na niewielkie utrudnienia na węźle Poznań-Lumoń na wyjeździe od strony Poznania, bo od strony Lubonia widzę, że tutaj sytuacja jest w miarę opanowana, także nie jest to aż tak zła kwestia w tym momencie. Patrzę jeszcze na Poznań, na jakieś miejsca, które warto byłoby wyróżnić, wspomnieć. Ja nie widzę takich miejsc z korkami czy z jakimiś incydentami na trasie, ale jeżeli wy macie jakieś info, dawajcie nam znać, bo od razu te informacje przekażemy na antenie, a numer jest następujący do nas: 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033, to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu, pod którym możecie nam wysyłać informacje. No i również jesteśmy z wami na Facebooku i na Instagramie. Tam również wysyłajcie nam wiadomości, od razu przeczytamy je na antenie, żeby słuchacze po prostu wiedzieli, gdzie się najlepiej nie kierować w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Życzymy wam szerokiej drogi, drodzy kierowcy, i nie tylko drodzy kierowcy. Gramy dalej, tym razem na naszej antenie grupa T-Love i Stokrotka. No to co, gramy!

0: Radio Emaus na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziewięć minut zostało do godziny siódmej. Czas na czujnik smogu, czyli sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu. Obecnie jest ona bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi 18 mikrogramów na metr sześcienny, natomiast prognozowane stężenie PM10 na dziś będzie nawet nieco niższe od obecnej wartości, bo wyniesie 16 mikrogramów na metr sześcienny. Jutro natomiast to stężenie maksymalne będzie jeszcze niższe, bo wyniesie 13 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona, no to niedługo, no dokładnie o godzinie 7 sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Prezydent Grzegorz Rusiecki z absolutorium Rady Miejskiej Leszna. W tym wydaniu informacji powiemy także, co na najbliższe miesiące planuje Estrada Poznańska. Prezydent Leszna z wotum zaufania i absolutorium za budżet. Działania Grzegorza Rusieckiego większość radnych oceniła wczoraj pozytywnie. W obu głosowaniach poparło go 16 samorządowców, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami, wskazując jako przykład decyzję o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej nr 1. Opozycja doceniła jednak fakt, że w ubiegłym roku udało się zmniejszyć zadłużenie miasta. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej chwalili z kolei prezydenta za konkretne działania i widoczne efekty jego pracy. Wakacje w Poznaniu upłynęło z Estradą Poznańską. Wczoraj instytucja ogłosiła, że do końca sierpnia będzie organizować w przestrzeni miasta liczne wydarzenia. Już w przyszły weekend odbędą się Święto Wianki, czyli jak tłumaczy Jadwiga Troczyńska z Estrady, festiwal inspirowany tradycją Parady Sobótkowej, przygotowywany przez przedstawicieli wszystkich poznańskich osiedli.
3: Rozbudowaliśmy tą formułę, będzie ona w tym roku dwudniowa. Mamy nadzieję na więcej dni, na więcej partnerstw. Chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych.
2: Program wydarzenia będzie rozwijał się wokół motywu 4 żywiołów, który wyznaczył charakter poszczególnych stref. Po świętowiankach od 4 lipca rozpocznie się kultowy już festiwal Animator.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Do poznańskiego zoo wraca noc marzeń. Tylko tego jednego wieczoru w roku ogród odwiedzać mogą wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami. Dziś, kiedy codzienni goście opuszczą teren ogrodu, o 18:00 otworzy się on dla gości niezwykłych. Razem z przewodnikami będą mogli poznać szczegóły dotyczące życia zwierząt, ale także dowiedzieć się, dlaczego na terenie zoo stoją ule. W spotkaniu wezmą udział także strażacy i policjanci. Noc marzeń w zoo to międzynarodowa inicjatywa odbywająca się w ogrodach zoologicznych na całym świecie.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Parafianie z Kiekrza będą wielbić Boga wspólną modlitwą i śpiewem. Już jutro na placu przed kościołem świętego Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się wieczór wielbienia. Wydarzenie wypełnią rozważania, taniec oraz śpiew w wykonaniu lokalnego chóru z Kiekrza. Jedna z organizatorek wydarzenia, Ola Siwińska, wyjaśnia, że uwielbienie może przybierać różne formy.
4: Widzimy w ludziach różne potrzeby. Wydaje nam się, że jest miejsce na ciszę i na to, aby adorować Najświętszy Sakrament właśnie w kościele, tylko ze swoją wewnętrzną modlitwą, ze swoim wewnętrznym słowem, ale jest też czas na to, aby adorować Jezusa Eucharystycznego wspólnie, razem, cieszyć się tym, okazywać tą chwałę z taką radością.
2: Spotkanie odbędzie się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, początek o godzinie 19:00.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 5 minut po godzinie 7 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszam was bardzo gorąco, aby zostać razem z nami. Zwłaszcza, że już za moment pojawi się kartka z kalendarza. Przygotowałem dla was parę wydarzeń właśnie z 12 czerwca, które pokażą nam, co działo się w historii, no właśnie w historii ogólnie po prostu tej bliższej i tej dalszej. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam was bardzo gorąco do zostania z nami. A na samym początku godziny 7 pogramy utwór, no bardzo taki energetyczny. To jest wręcz piosenka, która nie wiem, czy powinna lecieć o poranku, a może właśnie powinna lecieć o poranku, żebyście się rozbudzili. Ja rozumiem, że jest piątek, że za moment będzie weekend, no ale słuchajcie, no dobrze jest troszeczkę się poruszać. Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Tak zaczynamy godzinę 7 od bardzo energetycznego kawałka, a ja wam mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 12 już na naszych radiowych zegarach. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza, czyli patrzymy na to, co wydarzyło się w historii 12 czerwca. Najpierw rok 1790. Stolicą Stanów Zjednoczonych na 10 lat została Filadelfia. Rok 1933. Polskie Radio Warszawa rozpoczęło nadawanie ogólnopolskiego programu porannego. No czyli w sumie to jest taka... taki protoplasta, taka podstawa

Politechniki Poznańskiej w latach 1994-1999. No i na koniec rok 2004 konsekrowano Bazylikę Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym. To wszystko w dzisiejszej karcie z kalendarza. Kolejna już w poniedziałek w okolicach godziny 7:10, a ja przypominam wam, drodzy słuchacze, o tym, abyście nas informowali o różnych utrudnieniach, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Bardzo chętnie podzielimy się tymi informacjami ze słuchaczami, aby bezpiecznie mogli dojechać do celu. No więc mówmy się tak, wysyłać nam wiadomości pod numer 601 077 033. Możecie podziałać z nami tą drogą. No i również możecie wysyłać nam wiadomości przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam Radio Emaus również znajdziecie i tam również możecie nas informować, gdzie, inaczej, co się dzieje na trasach, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to w ogóle na wielkopolskich trasach, ale przede wszystkim, drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, za paręnaście minut dokonamy takiej aktualizacji sytuacji na poznańskich ulicach.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Już prawie 25 minut zostało do godziny 8. Za nami Jennifer Lopez, a przed nami kolejne sprawdzenie sytuacji na poznańskich ulicach. Najpierw patrzymy na ulicę Obornicką, czyli to jest od strony Suchego Lasu. Umiarkowane utrudnienia na podkacie, więc nie jest to zła sytuacja. Natomiast nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o węzeł, na dokładniej przejazd kolejowy Poznań-Wola. W obu kierunkach niestety na podkacie na spore korki. Jeżeli chodzi o trasę Stachowską, korek zaczyna się między Alejami Solidarności a skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego. W obu kierunkach jest zakorkowana ulica Lechicka od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Dalszy odcinek tej ulicy również nie jest aż tak płynnie przejezdny, bo mniej więcej od wysokości ulicy Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską także postoicie. No i w sumie ten korek troszeczkę przenosi się też na most Lecha. Patrzymy teraz na rondo Śródka. Największy korek jest od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się jeszcze, czy też już za wiaduktem zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego możecie niestety napotkać na utrudnienia, które są spowodowane pracami drogowymi. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła II, między od ronda Lataje do ronda Śródka widzę, że nie jest źle, powiem szczerze, aż jestem pozytywnie zaskoczony, że akurat w tym obszarze jest płynny przejazd, ale w drugą stronę spodziewajcie się tego, że niestety trochę postoicie. Spójrzmy teraz na rondo Lataje bardziej pod lupę. No i widzę, że największy korek jest od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej. Jeżeli chodzi natomiast o ulicę, o rondo nawet Starołęka, największy korek, no właśnie, w sumie z obu stron ulicy Hetmańskiej podobnie jest zakorkowane. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, no i postoicie już do samego skrzyżowania z Głogowską od strony Hetmańskiej. A jeżeli chodzi już o ulicę Głogowską, patrzymy teraz na sytuację, którą mamy w okolicach pętli Górczyńskiej. No i cóż, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Spojrzę jeszcze teraz na inne fyrtle Poznania, a nawet w sumie okolice już Poznania, no bo widzę, że węzeł A2, wyjazd od strony Poznania, od strony Dębca, widzę, że tutaj trochę postoicie. Od strony Lubonia także nie spodziewajcie się zbyt płynnego przejazdu. Widzę też, że trwają prace drogowe na autostradzie A2 między węzłem właśnie Poznań-Luboń, a węzłem Poznań-Komorniki. Także również weźcie to pod uwagę, że nie będzie na tej autostradzie płynnego przejazdu, przynajmniej jeżeli chodzi o południową nitkę z racji tych prac drogowych. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, a ja przypominam o numerze SMS do kontaktu z nami 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości drogowe i nie tylko. Od razu je przekażemy na antenie, aby wszyscy mogli się dowiedzieć, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski, czy też na wielkopolskich trasach. Jeszcze raz, szerokiej drogi, dokonaliśmy przeglądu sytuacji na poznańskich drogach, a niedługo dokonamy innego przeglądu. Będzie to przegląd prasy, on pojawi się w okolicach godziny 7:45. No ale zanim sprawdzimy gazety, najpierw pogramy Phil i Lambery, gotowi na wszystko.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: 7:46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, czy piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, który dzisiaj wydaje swój magazyn. A tam między innymi Łazarz Wskrzeszony. W cyklu Nasze Osiedla Głos Wielkopolski opowiada o fenomenie poznańskiego Łazarza, ponieważ trwają dni tego miejsca, a także nie milkną echa decyzji prezydenta Poznania. Będzie wotum nieufności. O tym przeczytamy w dzisiejszym magazynie Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. W cieniu politycznej zadymy o UPA. O odbudowie Ukrainy. Za 2 tygodnie Polska będzie gospodarzem najważniejszej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Na dziś jednak główne pytanie brzmi, czy będzie na niej obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. O tym się przekonamy inaczej. O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz patrzymy na Rzeczpospolitą. Stop machinie aresztowej. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego procederu. Nadużywanie tymczasowych aresztowań, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, to problem, który od lat wytyka polskim władzom Europejski Trybunał Praw Człowieka. U jego podstaw leży nie tylko nastawienie sędziów i prokuratorów, ale również wady samych przepisów. Dość powiedzieć, że dziś już co dziesiąty osadzony to aresztant. Dlatego organizacje przedsiębiorców wspólnie przedłożyły rządowi projekt zmian w procedurze karnej ograniczający swobodę umieszczania w areszcie podejrzanych o przestępstwo. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już czas na dziennik Gazeta Prawna. Podobnie jak Głos Wielkopolski, jest to magazyn dzisiaj, ale w przypadku gazety, dziennika Gazeta Prawna, jest to magazyn na weekend. Nie brałem pieniędzy z Rosji. Łukaszenka zachował władzę dzięki Moskwie, co czyni z niego dłużnika. Spłacał dług współudziałem w agresji na Ukrainę, mówi Wiktor Babaryka, a także sprzątanie po Czarneckim. Resztkowe aktywa zarządzane obecnie przez syndyków banków Leszka Czarneckiego nie są jedyną problematyczną pozostałością po jego imperium, tak pisze Tomasz Jóźwik. No i przeczytamy o tym więcej w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna w magazynie na weekend. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Pola pełne plonów, rąk do pracy coraz mniej. Choć tegoroczne zbiory zapowiadają się obiecująco, polskie rolnictwo ponownie staje przed problemem niedoboru pracowników sezonowych. Coraz mniej Polaków jest zainteresowanych ciężką pracą przy zbiorach, wybierają lepiej płatne zajęcia za granicą. Rolników po części ratują cudzoziemcy, jednak i ich coraz trudniej przekonać do pracy na polach. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już w poniedziałek o godzinie 7:45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8, a przedstawi je Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Prekursorki Poznańskiego Muzeum Kultury Świata będą mieć swoją tablicę. W informacjach Radia Emaus powiemy także o wieczornej procesji ulicami Poznania. W Poznaniu kolekcję etnograficzną w Muzeum Narodowym można oglądać już od 105 lat. Z tej okazji pracownicy Muzeum Kultury Świata chcą upamiętnić osoby, które jeszcze przed I wojną światową rozpoczęły gromadzenie strojów dokumentujących kulturę Wielkopolski. Dziś na ścianie placówki zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa z nazwiskami dwóch najważniejszych postaci związanych z tym przedsięwzięciem – Heleny Cichowicz i jej córki Wiesławy. Kierownik Muzeum Aneta Skibińska podkreśla, że Helena Cichowicz samodzielnie stworzyła i finansowała całą wystawę.
3: Po prostu z własnych zasobów osobiście jeździła od wsi do wsi i przekonywała posiadaczy ówczesnych strojów. To nie były stare, to były aktualne, bieżące rzeczy, które ona skupowała po to, żeby zrobić wystawę.
2: Jej zbiory prezentowano w ówczesnym Muzeum Wielkopolskim, dzisiejszym Muzeum Narodowym. Z okazji jubileuszu muzealnicy przygotowali na weekend specjalne spotkania dla mieszkańców. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak konserwuje się dawne rysunki oraz jak interpretować ubiór w kontekście muzealnych zbiorów. Czy czeski przewoźnik powróci na poznańskie tory? W ubiegłym miesiącu firma RegioJet po zaledwie kilku miesiącach obecności na polskim rynku zawiesiła połączenia przebiegające przez Poznań, Warszawę i Kraków. Powodem miała być nieuczciwa konkurencja ze strony PKP. Jak informuje portal Rynek Kolejowy, przewoźnik złożył jednak wnioski o przydzielenie tras dla pociągów w rozkładzie jazdy na sezon 2026-2027, który ma wejść w życie w grudniu. Oprócz dotychczasowych obsługiwanych relacji, składy miałyby kursować także do Gliwic, Szczecina i Wrocławia. Cytowana przez portal rzeczniczka PKP przyznaje, że z formalnego punktu widzenia połączenia te powinny znaleźć się w rozkładzie jazdy. Rozmowy i tradycyjne tańce irlandzkie oraz szkockie koło gospodyń miejskich ze Strzeszyna ma już 3 lata i z tej okazji w najbliższą niedzielę zaprasza na swoje urodziny. Jak mówi jedna z gospodyń Magdalena Garczarczyk, po 3 latach koło ma się czym pochwalić.
4: Bardzo dużo projektów zrealizowanych, takich warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związany z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
2: Obchody 3 urodzin odbędą się w kawiarence w domu parafialnym parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio. Początek o godzinie 17.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Poznaniu tradycyjnie z tej okazji przejdzie procesja eucharystyczna. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 19. Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i świętego Floriana na Jeżycach. Eucharystii będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Następnie spod kościoła wyruszy procesję ulicami Dąbrowskiego przez Most Teatralny i Aleję Niepodległości na plac Adama Mickiewicza. Na zakończenie odbędzie się nabożeństwo wynagradzające ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 8, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami. Już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, myślę, że przy piątku niby człowiek zwalnia tempo, ale z drugiej strony, ponieważ jeszcze praca goni, no to jesteśmy cały czas w biegu. No i właśnie utwór o tytule W biegu otworzy nam godzinę 8, a zaśpiewa go Natalia Kukulska, więc cofamy się o prawie 30 lat, muzycznie przynajmniej na naszej antenie. Zapraszam was bardzo gorąco do zostania z nami, a ja wam mówię po raz kolejny dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Utrudzeni i obciążeni. To o nas. Każdy z nas dźwigał nieraz lub wciąż dźwiga brzemię porażki, bólu, straty, wstydu, poczucia winy, depresji czy beznadziei. Każdy z nas mógłby dodać coś do tej listy. Wszystko to może stać się częścią naszej relacji z Bogiem. Tylko szczerze przyznając się do swoich trudów i ciężarów, znajdziemy pokrzepienie. Tylko znalazłszy je, będziemy umieli dzielić się pokojem z innymi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni. Pomyśl, który z moich trudów jest najdotkliwszy? Dlaczego?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 8. Za nami Ewa Bemi z Kaldowie, za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem, a przed nami punktualnie o godzinie 8.30 ostatnia już na dziś poranna rozmowa. Od wtorku w Poznaniu oficjalnie działa Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. To jedno z 16 miejsc stworzonych z myślą o osobach, które na co dzień napotykają bariery w komunikacji z powodu niepełnosprawności słuchu, mowy lub wzroku. No i właśnie o tym miejscu dzisiaj porozmawiamy z Bartoszem Józefowiczem właśnie z Centrum Komunikacji w Poznaniu. Zapraszamy Was do porannej rozmowy. Ona startuje już o godzinie 8.30, a już teraz na naszej antenie zagramy grupę The Bangles.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: Poranny gość.
4: 8.30 na zegarach, przed mikrofonem Ania Hajduczek, kłaniam się jeszcze raz, a moim i waszym gościem jest dzisiaj telefonicznie pan Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień dobry, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
4: Od wtorku w Poznaniu oficjalnie działa Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jest jedno z 16 takich miejsc, które powstają w kraju. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i trochę sobie o tym projekcie dzisiaj porozmawiamy. Może najpierw, żeby wyjaśnić trochę tym, którzy pierwszy raz spotykają się z nazwą Regionalnego Centrum Komunikacji, powiedzmy, czym właściwie jest to miejsce, jaka jest jego idea, i może czym to centrum różni się na przykład od organizacji, które od lat istnieją w Polsce i niosą wsparcie tym osobom z niepełnosprawnościami?
5: Centrum Komunikacji to przede wszystkim jest w tym momencie projekt pilotażowy, który trójka partnerów podjęła się realizacji. Jest to miejsce, do którego mogą przyjść osoby z różnymi trudnościami komunikacyjnymi, bo to mogą być zarówno osoby słabowidzące, osoby głuche, to mogą być osoby z intelektualną niepełnosprawnością, osoby spektrum autyzmu. Cała rzesza osób, które z tego miejsca skorzystają, jest to wszystkie usługi oferujemy w jednym miejscu. To jest zupełnie innowacyjne. Wcześniej żadne organizacje nie oferowały tak szerokiego wachlarza usług, ponieważ organizacje pozarządowe specjalizują się w pewnego rodzaju usługach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tutaj realizujemy usługi dla szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim wszystkie usługi są bezpłatne.
4: Więcej o tych usługach powiemy sobie za chwilę, ale jeszcze dopytałabym się, czy widać tutaj jakąś potrzebę, czy takie miejsce było potrzebne w Poznaniu, w Wielkopolsce? Czy my się jakoś wyróżniamy na tle innych województw? Czy tutaj te wszystkie problemy i potrzeby są podobne w całym kraju?
5: Z tego, co zauważamy w tym momencie, nasz pion, który realizuje usługi ETR i AAC, zauważa olbrzymią potrzebę realizacji właśnie usługi ETR-u, czyli tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Poznań wiedzie prym w zamówieniach właśnie tej dostępnej informacji dla osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, ale też osób starszych czy osób z spektrum autyzmu. To wyróżnia Poznań zdecydowanie.
4: Tak jak już powiedziałam, to centrum u nas w Poznaniu działa od wtorku. Czy już jakieś pierwsze osoby przyszły?
5: Centrum oficjalnie działa od wtorku, natomiast tak naprawdę centrum działa od 20 kwietnia, kiedy to otworzyliśmy drzwi dla klientów. I właśnie pierwszy klient, między innymi usługi tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, to właśnie pan Krzysztof, który zresztą był na naszym oficjalnym otwarciu i to dla niego został przygotowany pierwszy tekst.
4: A możemy wyjaśnić, trochę więcej powiedzieć o tych tekstach łatwych do czytania? Na czym to polega?
5: Tak, oczywiście. Tekst łatwy do czytania i zrozumienia to jest specjalnie przygotowane opracowanie trudnego, standardowego tekstu. Może to być opracowanie na przykład umowy o pracę, którą zawiera osoba z intelektualną niepełnosprawnością. Może to być opracowanie aktu notarialnego, w którym osoba z intelektualną niepełnosprawnością czy osoba starsza jest wymieniona i jej ten dokument dotyczy. Ale może to też być najzwyczajniej w świecie artykuł popularno-naukowy czy artykuł związany z medycyną. Coś, co interesuje osobę, która niekoniecznie rozumie standardowo przekazaną informację, taką trudną, taką, którą czytamy w internecie, w prasie. My przygotowujemy na podstawie tych trudnych treści opracowanie właśnie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. I on się charakteryzuje standardami, które są bardzo dostosowane do możliwości poznawczych osób właśnie przede wszystkim z intelektualną niepełnosprawnością, osób w spektrum autyzmu czy osób starszych, które mają takie trudności poznawcze. On wygląda troszeczkę inaczej. On ma odpowiednio dobrane akapity, odpowiednie długości zdań, odpowiednie ilustracje. Także jest to tekst, który jest bardzo, bardzo dostępny dla każdego tak naprawdę.
4: I to jest jedna z tych usług, co do której możemy przyjść do Centrum Komunikacji i ją uzyskać. Tutaj też na stronie piszecie o komunikacji alternatywnej i wspomaganej. Mógłby pan rozwinąć, na czym tutaj ta usługa polega?
5: Tak, AAC to również usługa realizowana przez nasz pion. AAC to komunikacja, to wsparcie w komunikacji osób, które nie mogą komunikować się werbalnie, czyli osób, które nie mówią. Często jest tak, że ze względu na różne trudności, również wypadki, choroby, osoba wylewy, udary, osoba przestaje mówić. Komunikacja alternatywna jest po to, żeby tą osobę z powrotem skomunikować ze środowiskiem lokalnym, wesprzeć tą komunikację na różne sposoby. Mogą to być proste narzędzia do komunikacji, tak zwane niskiej technologii, jak tablice komunikacyjne, obrazki, symbole, a mogą to być narzędzia wysokiej technologii, takie jak chociażby tablety, gdzie montowane są oprogramowania, które wspierają mowę właśnie w ten sposób, już wysokotechnologicznie.
4: Mhm. I to są te jedne z dwóch usług, ale tutaj też planujecie inne formy pomocy. Czytałam na stronie, że na przykład będzie można wypożyczyć, że tak powiem, tłumacza, przewodnika, który będzie dostępny i stacjonarnie, ale też online, zgadza się?
5: Tak, już można z tych usług skorzystać. Są to usługi realizowane przez pion, za który odpowiada Polski Związek Głuchych, natomiast są oczywiście już dostępni tłumacze polskiego języka migowego. Można skorzystać z usługi transkrypcji mowy, z tłumaczeń i opracowań dokumentów właśnie w polskim języku migowym. Także te wszystkie usługi, które opisujemy na stronie, na którą zapraszam zresztą centrumkomunikacji.pl, wszystkie te usługi już są dostępne i już ze wszystkich usług od 20 kwietnia tak naprawdę można korzystać.
4: To jeszcze dopytam się na koniec, czy osoby niepełnosprawne tutaj w Wielkopolsce, czy w całym kraju w ogóle już wiedzą o tym Centrum Komunikacji i chętnie działają z waszych usług, czy to jest jeszcze na takim etapie informowania, przekonywania, zachęcania może do przyjścia?
5: Dam taki przykład, ponieważ my pilotujemy te rozwiązania, które docelowo chcemy, żeby weszły do polskiego systemu, więc mamy pewne ograniczenia. Mhm. Pilotujemy na przykład usługę AAC przez 2 lata trwania tego pilotażu. Mamy przypilotować na 960 osobach. W tej chwili, po miesiącu od otwarcia, no półtora już w tym momencie, na 960 osób, które możemy przyjąć do usługi AAC, mieliśmy już ponad 400 zgłoszeń. To pokazuje skalę potrzeb, jaka jest w całym naszym kraju.
4: Mhm. To ja tylko dodam, że w Poznaniu to centrum znajduje się na Górczynie przy ulicy Halera. Po więcej informacji również odsyłamy na stronę internetową Centrum Komunikacji. A ja dziękuję mojemu gościowi za rozmowę, którym był pan Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie 3 utwory prosto z Polski. Pojawił się Various Max, później grupa Manam, a przed chwilą zespół Lady Punk. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa The Stranglers.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 9 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Rusza cykl warsztatów Bezpieczny Poznaniak. W tym wydaniu informacji powiemy także o trwającym w Poznaniu Święcie Muzyki Etnicznej. Już jutro poznaniacy dowiedzą się, jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Rusza cykl warsztatów samoobrony w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Zajęcia odbędą się w Parku Wilsona i są skierowane do mieszkańców Jeżyc oraz Łazarza. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osobistego, budowanie pewności siebie oraz rozwijanie praktycznych umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, mówi prezes Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu Kamil Litke.
3: Uczestnicy poznają praktyczne zasady bezpieczeństwa osobistego i samodzielnie użyją gazu pieprzowego na manekinie treningowym. Warsztaty będą prowadzone według koncepcji dual defense, czyli zarówno prewencja, jak i zdolność reakcji, kiedy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. W ramach tej prewencji będziemy sobie rozmawiać o komunikacji, wykrywaniu zagrożeń, ale także o cyberbezpieczeństwie.
2: Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają około 2 godziny. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny na stronie Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu. Chorzy onkologicznie i ich bliscy będą zaopiekowani w Poznaniu. Wczoraj oficjalnie otwarto onkobazę, czyli pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym można uzyskać bezpłatną pomoc psychologa, seksuologa, ale także prawnika, czy po prostu środowiska, które zna doświadczenie choroby nowotworowej. Na pomysł wpadła prezeska Fundacji Dar Szpiku Dorota Raczkiewicz i został on współfinansowany z budżetu miasta. Z onkobazy mogą korzystać pacjenci i ich bliscy, którzy czekają na leczenie, są w jego trakcie lub zakończyli je w ciągu ostatnich 2 lat. Placówka mieści się przy ulicy 27 Grudnia.
1: Informacje kulturalne.
2: Wczoraj koncertem fińskiego akordeonisty Kimo wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu rozpoczął się festiwal Etnoport. Do niedzieli mieszkańcy mogą słuchać muzyki artystów z różnych części świata, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
4: Z Turcji, z Gruzji, z Hiszpanii, krajów afrykańskich, z Iranu. Ciekawym bardzo wątkiem tego festiwalu i w ogóle tej muzyki światowej, muzyki folkowej, muzyki tradycyjnej jest to, że odwiedzają nas artyści, którzy tworzą wspólne projekty, a pochodzą z różnych miejsc. Będzie na przykład Stringed Compass, tworzą ten projekt muzycy z Syrii i Kolumbii, czyli odległych terenów.
2: Dziś w ramach festiwalu od godziny 11 dostępny będzie kiermasz w Parku Adama Mickiewicza. O 15 rozpoczną się warsztaty muzyczne, a od 16:30 koncerty.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Dziś ma zapaść ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte z niego zostaną dodatkowe opłaty od aut spalinowych wpisane przez poprzedni rząd. Wstępną zgodę Komisji Europejskiej i unijnych ekspertów mają zatwierdzić ministrowie finansów krajów członkowskich. Negocjacje Polski z Komisją Europejską trwały w tej sprawie bardzo długo. Kiedy rewizja KPO stanie się faktem, rząd wyśle do Brukseli 8 wniosek o płatność, by otrzymać pieniądze we wrześniu, a w planach jest i 9 wniosek. To wszystko sprawia, że Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, wynoszącą ponad 25 miliardów euro.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 16 kresek na plusie. W Poznaniu jest słonecznie w tym momencie, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 19 stopni Celsjusza między godziną 14 a 16, a dzień zakończy się o godzinie 21:14. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 21 stopni Celsjusza, w niedzielę 16, w poniedziałek 18, a we wtorek znów wracamy do temperatur, które osiągną stan 20 stopni Celsjusza. Właśnie tyle maksymalnie będzie we wtorek.
1: Radio Emaus.
5: Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 9. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. A ja sobie tak pomyślałem, że ja w pogodzie powiedziałem o stanie temperatury. Poziom temperatury prędzej byśmy mogli powiedzieć. Wartość temperatury, stan temperatury. Stan to może być, no nie wiem, skupienia chociażby. No ale akurat tutaj sami słyszycie, że już powoli człowiek chciałby rozpocząć weekend, ale jeszcze będę z wami do godziny 10, więc na spokojnie jeszcze spędzimy razem ten czas, zwłaszcza, że już za moment o godzinie 9.15 pojawi się ostatni w tym tygodniu poranny konkurs. Nagroda czeka już obok mnie, podpowiedzi także, więc nic, tylko przedstawić wam w naszym porannym konkursie, który rozpocznie się, tak jak powiedziałem, o godzinie 9.15. No ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit. Tym utworem zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni w tym tygodniu konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Przypomnę jeszcze raz, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie dzisiaj na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja od razu podrzucam pierwszą podpowiedź do dzisiejszej zagadki. Może ona Was już nakieruje na poprawne rozwiązanie. Jaki to zespół? To angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Przypomnę jeszcze raz pierwszą podpowiedź. Jaki to zespół? To angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Czy już wiecie, o jaką grupę chodzi? Jeżeli tak, 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach, siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs startuje w tym momencie.

0: and sugar. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to zespół. Jaki to zespół? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja przypominam pierwszą podpowiedź do dzisiejszej zagadki i od razu dorzucam jeszcze jedną, żebyście byli może i bliżej poprawnego rozwiązania. To angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Nowa podpowiedź. Ostatni raz zagrali w Polsce w listopadzie 2021 roku w Warszawie i we Wrocławiu. Przypomnę jeszcze raz kolejną podpowiedź. Ostatni raz zagrali w Polsce w listopadzie 2021 roku w Warszawie i Wrocławiu. Czy już wiecie, o jaki zespół chodzi? Jeżeli tak, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach, siostry Beaty Zawiślak, a także Agnieszki Korcz. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, tak samo jak i trzymam kciuki za Anię Hajduczek, która już niedługo odwiedzi studio Radia Emaus i da znać, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. No ale zanim Ania się pojawi, teraz na naszej antenie Bryan Adams i Run to You.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: To 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
9: Dzień dobry, cześć.
8: Jak tam nastrój przy piątku, weekend zaraz?
9: Trochę wchodzi zmęczenie, ale pogoda na razie ładna. Miejmy nadzieję, że się utrzyma.
8: Tak jest.
9: Chociaż do końca dyżuru byłoby fajnie, tak. Więc jakoś leci.
8: No ja mogę się pod tym podpisać, również czuję już lekkie zmęczenie tym całym tygodniem. Różne godziny przychodzenia do pracy, ale jesteśmy dla Was, my przynajmniej do godziny 10 w tym składzie. Ania na pewno przedstawi serwis informacyjny właśnie też o godzinie 10. Starać, Ania, jakie tematy będą dzisiaj królować w naszych informacjach?
9: Na pewno zostajemy w tematyce obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. Sporo już mówiliśmy w ciągu ostatnich dni czy tygodni o konferencjach naukowych, o jakichś wystawach, na przykład na Placu Kolegieckim, a tym razem trochę bardziej na sportowo, bo 21 czerwca, czyli za tydzień w niedzielę, odbędzie się bieg czerwca, taki tradycyjny bieg po terenach dawnych zakładów Hipolita Cegielskiego. Tam jest do wyboru 5 albo 10 kilometrów, więc zdradzimy dzisiaj trochę więcej szczegółów na temat tej imprezy, jeżeli jeszcze ktoś chciałby się zapisać i dołączyć i uczcić tę pamięć bardziej na sportowo. Powiemy sobie też trochę o otwarciu pływalni w Parku Kasprowicza. Wprawdzie taka pogoda niezbyt zachęcająca do pływania na zewnątrz, ale POSiR zapowiada, że od jutra w południe ta pływalnia ma być otwarta, także zobaczymy najpierw, czy ta informacja jest cały czas aktualna, czy tutaj ta pogoda trochę nie napsuła planów POSiR-owi. Przejdziemy się też do Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie dzisiaj o godzinie 11 ma zostać dziennikarzom przedstawiona nowoczesna aparatura medyczna, którą udało się zakupić ze środków z KPO, także zobaczymy, jak tutaj pod kątem leczenia pacjentów usprawni się to w placówce. I przeniesiemy się na chwilę do Leszna, gdzie wczoraj radni miejscy udzielili wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu prezydentowi tego miasta, Grzegorzowi Rusieckiemu. W Poznaniu też coś takiego będzie się odbywało w najbliższy wtorek, a tutaj w Lesznie już prezydent po tym wotum kamień z serca pewnie niektórym spadł, także o tym również powiemy. No i z takich informacji jeszcze bardziej związanych z naszą archidiecezją poznańską zapowiemy dzisiejszą procesję Najświętszego Serca Pana Jezusa, która będzie po mszy o godzinie 19 w kościele na Jeżycach, kościele świętego Floriana.
8: Tak jest, zapraszamy oczywiście do uczestnictwa w tej procesji, jak i oczywiście do słuchania naszych serwisów informacyjnych, bo to oczywiście nie są wszystkie tematy, które Ania ma w swoim, można powiedzieć, informacyjnym arsenale. Więcej musi się usłyszeć o godzinie 10, a i w ogóle we wszystkich serwisach informacyjnych do godziny 17 będą przewijać się bardzo różne informacje, nie tylko ze stolicy Wielkopolski, bo z tego, co słyszeliśmy, Leszno również będzie się przewijać. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy, czy to z Poznania, czy to z Leszna. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. No i ja tobie również dziękuję za zajawienie paru informacji, paru tematów, które będą w naszych informacjach. Ania, dzięki wielkie.
9: Dzięki i słyszymy się o 10.
8: Tak, i słyszymy się o 10, a ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Przypominam najpierw warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypomnę podpowiedzi, które padły dotychczas i od razu dorzucam jeszcze jedną, abyście byli jak najbliżej poprawnego rozwiązania. Jaki to zespół? To angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Ostatni raz zagrali w Polsce w listopadzie 2021 w Warszawie i Wrocławiu. Nowa podpowiedź, uwaga, hity tego zespołu to m.in. Golden Brown, Always the Sun i Peaches. Wspomnę jeszcze raz nową podpowiedź. Hity tego zespołu to m.in. Golden Brown, Always the Sun, a także Peaches. Czy już wiecie, o jaki zespół chodzi? Jeżeli tak, wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach, autorstwa siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa na naszej antenie, ale nie czekajcie do ostatniej chwili.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Siostra po godzinach, siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148, to numer, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to zespół. Korcz, wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam wszystkie podpowiedzi, przypominam, pytam was dzisiaj, jaki to zespół. To angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Ostatni raz zagrali w Polsce w listopadzie 2021 roku w Warszawie i Wrocławiu. Hity tej grupy to m.in. Golden Brown, Always the Sun, Peaches. Przypomnę po raz ostatni wszystkie podpowiedzi. Bardzo chętnie bym przypominał wam o tych podpowiedziach cały czas, ale konkurs ma swój ograniczony czas. Przypominam, zadaję wam pytanie, jaki to zespół, a podpowiedzi są następujące. Angielski zespół rockowy, powstał w 1974 roku. Pierwsza płyta Ratus Norvegicus ukazała się w roku 1977. Ostatni raz zagrali w Polsce w listopadzie 2021 roku w Warszawie i Wrocławiu, a hity tej grupy to m.in. Golden Brown, Always the Sun, Peaches. Czy już wiecie, o jaki zespół chodzi? Jeżeli tak, zapraszam was bardzo gorąco do wzięcia udziału w konkursie 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jaki to zespół. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, ale macie ostatnie 4 minuty, uwaga, ostatnie 4 minuty na zgłoszenie się w naszej porannej zabawie. No ale zanim rozwiązanie konkursu, pogra nam Electric Light Orchestra, Last Train to London.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: Electric Light Orchestra za nami, a przed nami, słuchajcie, rozwiązanie porannego konkursu, ostatniego porannego konkursu w tym tygodniu, bo jeszcze oczywiście dzisiaj będzie konkurs popołudniowy, no ale on wystartuje o 15:15. Dzisiaj do wygrania była książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za liczne zgłoszenia w naszym porannym konkursie. Cieszymy się, że konkursy Radia Emaus cieszą się Waszym zainteresowaniem. A dzisiaj pytałem Was w konkursie, zadawałem Wam pytanie, jaki to zespół. No i dzisiaj odpowiedzią w konkursie jest zespół The Stranglers. Rozwiązanie konkursu to The Stranglers, wygrywa Zygmunt, do którego ląduje książka siostry Beaty Zawiślak i Agnieszki Korcz, Siostra po godzinach. Zygmunt, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać no już Twoją nagrodę. Także zapraszamy Ciebie bardzo gorąco do siedziby Radia Emaus, ale jeszcze oczywiście obserwuj swój telefon. Konkurs poranny już mamy zamknięty. Konkurs popołudniowy o godzinie 15:15 to najbliższa forma zabawy, można by powiedzieć, w konkursie na dzisiaj w naszym radiu. A ja za dziś również Wam bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za poranek. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Ani Hajduszek, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy w poniedziałek, także zapraszam już Was teraz bardzo gorąco. A od godziny 10 do godziny 14 będzie z Wami Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z nami. A ja uzupełniam informację, że w poniedziałek oczywiście widzimy się tak jak dzisiaj o poranku od godziny 6 do godziny 10. Dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiaj. Miejcie spokojny piątek, miejcie spokojny weekend. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Jest piątek, 12 czerwca, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus.
1: Zaprasza Ania Hajduczek.
2: Wyjątkowa noc w poznańskim Nowym Zoo. W tym wydaniu informacji powiemy także o wotum uzyskanym przez prezydenta Leszna. Poznańskiego Zoo wraca noc marzeń. Tylko tego jednego wieczoru w roku ogród odwiedzać mogą wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami. Dziś, kiedy codzienni goście opuszczą teren ogrodu, o 18:00 otworzy się on dla gości niezwykłych. Razem z przewodnikami będą mogli poznać szczegóły dotyczące życia zwierząt, ale także dowiedzieć się, dlaczego na terenie zoo stoją ule. W spotkaniu wezmą także udział strażacy i policjanci. Noc marzeń w zoo to międzynarodowa inicjatywa odbywająca się w ogrodach zoologicznych na całym świecie.
0: Informacje z regionu.
2: Noc ognia, muzyki i miłości. Już za tydzień w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Noc Kupały. Jest to duża impreza plenerowa, która nawiązuje do pradawnego słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca. Paweł Bąkowski z działu edukacji muzeum zdradza, że na uczestników czeka mnóstwo atrakcji.
3: Tradycyjnie będziemy zaplatać i puszczać wianki na tafle jeziora Lednica. Tego elementu nie może zabraknąć. Będzie również muzyka. Zarówno muzycy, którzy będą poruszać się pośród widowni, jak i ci, którzy będą występować na scenie. Zespół wokalny Dzikie Ziele, sam Kowalski, który będzie grał na rzadkim instrumencie gitalele oraz wyśpiewywał piękne radomskie oberki, a na koniec kapela Da Ognia, ponieważ tak się nazywa. Zespół Daj Ognia zakończy naszą imprezę energetycznym, nieco mrocznym sposobem interpretowania muzyki słowiańskiej.
2: Impreza tradycyjnie odbędzie się na terenie małego skansenu przy Ostrowie Lednickim. Wydarzenie rozpocznie się w przyszłą sobotę o godzinie 18:00. Prezydent Leszna z wotum zaufania i absolutorium za budżet. Działania Grzegorza Rusieckiego większość radnych oceniła wczoraj pozytywnie. W obu głosowaniach poparło go 16 samorządowców, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami, wskazując jako przykład decyzję o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej nr 1. Opozycja doceniła jednak fakt, że w ubiegłym roku udało się zmniejszyć zadłużenie miasta. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej chwalili z kolei prezydenta za konkretne działania i widoczne efekty jego pracy.
0: Informacje z kraju i ze świata.
2: Państwa europejskie będą musiały stopniowo przejąć część zadań realizowanych dotąd przez amerykańskie wojska w Europie, ocenia szef MSZ Radosław Sikorski. To reakcja na plany Stanów Zjednoczonych dotyczące znacznego ograniczenia sił udostępnianych NATO na kontynencie. Wicepremier mówi, że taka decyzja była spodziewana.
4: To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy przecież dokumenty takie jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych. Teraz będzie tak zwany posture review, czyli już decyzja o dyslokacji wojsk i Stany Zjednoczone dużą część swoich zdolności redukują w Europie. Europa musi tam, gdzie może, te luki wypełnić własnym sumptem.
2: Dziennik New York Times ujawnił, że USA zmniejszą liczbę myśliwców przeznaczonych dla NATO ze 150 do 100 oraz ograniczą flotę samolotów rozpoznawczych. Wycofane mają zostać także samoloty cysterny do tankowania w powietrzu, a także część sił morskich, w tym lotniskowiec i okręt podwodny.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Wszystko na to wskazuje, że pogoda wróciła na swoje właściwe tory, może nie zupełnie do końca, ale od rana mamy dużo słońca i nieco wyższe niż wczoraj notowania temperaturowe. Maksymalnie dziś będzie 19 stopni Celsjusza. W prognozie mamy również przelotne opady deszczu.

Mamy po 20 lat, to Halina Benedyk, polski Evergreen i piosenka, do której zawsze bardzo chętnie się wraca. Halina Benedyk wspomniała nawet o Jamesie Bondzie tam w tekście, jeśli dobrze słyszeliście. Pozdrawiamy 20-latków, 30-latków, generalnie pozdrawiamy wszystkich, którzy w tej chwili słuchają radia Emaus, a jeśli ktoś nie słucha, no to proszę oczywiście te pozdrowienia przekazać. 12 czerwca, w piątek, Mieczysława i Onufry to nasi dzisiejsi solenizanci. 163 dzień 2026 roku. Za chwilę zagłębię się w nasze menu, powiem wam, co w naszym programie dzisiaj do godziny 14, a teraz zaśpiewa Kelly Rowland.

Cold Heart to stary przebój Eltona Johna w nieco nowszej wersji i poranny duet w Radiu Emaus, czyli Elton John właśnie i Dua Lipa. W tej godzinie jeszcze muzyczna podróż w czasie. Dziś Paul Clark z grupy Devil Shoe i swoim wielooktawowym głosem dopełni muzyczną całość Mariah Carey, która dzisiaj ma wielkie święto. I to wcale nie są urodziny. O 11.10 słowo o słowie, felieton językowy profesora Jerzego Bralczyka, który dzisiaj będzie opowiadał o słowach przejętych z języka angielskiego, czyli na przykład weekend, no właśnie. 11.30 to serwis kulturalny, o 12.30 Wielkopolska nie tylko na weekend, czyli Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz będą Was namawiać do jakiejś sympatycznej podróży po Wielkopolsce, co warto zwiedzić w Wielkopolsce. Szczegóły wyjawią, tak jak mówiłem, o 12.30 i o 13.30 prawie jak zwykle zapraszam na Poznańskie Wspominki, czyli Kalendarium Poznańskie. Teraz piosenka prosto ze Szwecji.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Huey Lewis and the News, Power of Love. To piosenka jakby nie było filmowa. Kto wie, z jakiego filmu ten numer pochodzi? Jeśli ktoś wie, proszę bardzo, 601-077-033 dla osoby, która napisze pod ten numer wiadomość i poda tytuł filmu, z którego ta piosenka pochodzi. Podwójne zaproszenie do Multikina do wykorzystania do końca roku. Zapraszam serdecznie. Wczoraj po raz trzeci na etnoportowej scenie wystąupił Kimmo Pohjonen, akordeonista z Finlandii. Występował na początku w pierwszej edycji w 2008 roku, wtedy kiedy etnoport miał jeszcze, etnoportowa scena była w Starym Korycie Warty, potem w 2013 i wystąpił wczoraj. Dla nas dał niezwykle magiczny koncert. Kto nie był, niech żałuje. Więcej na temat wydarzeń w trakcie 19. Festiwalu Etnoport, który w Poznaniu rozpoczął się wczoraj, powiem w serwisie kulturalnym. Natomiast teraz zagra grupa At Bolshoi, prosto z Wielkiej Brytanii, grupa, która już dawno nie istnieje, ale cały czas można jeszcze ich nagrania znaleźć tu i tam, jeszcze tam. No to co? Pardon me, tak jest tytuł tej piosenki, a my zaczynamy muzyczną podróż w czasie, czyli muzyczne kalendarium Radia Emaus.

0: Brytyjska grupa The Bolshoi istniała tylko przez 3 lata od roku 1985. Myślę, że warto poświęcić troszkę czasu, poszukać tej płyty, chociażby tej, z której pochodzi ta piosenka, płyty Friends, i naprawdę zagłębić się w ich muzykę, bo jest niesamowita. Dzisiaj 64. urodziny świętuje Paul Clark, który był klawiszowcem grupy The Bolshoi.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Pani jazzu dzisiaj również mają święto, ponieważ 85 lat temu urodził się wielki Armando Antonio Correa, szerzej znany, bardziej znany jako Chick Corea. Był pianistą jazzowym, wybitnym zresztą, założycielem i liderem zespołu Return to Forever. Zmarł 5 lat temu. 77. urodziny świętuje dziś wybitny gitarzysta, basista i wokalista John Wetton. Chyba prościej byłoby powiedzieć, z kim nie grał, niż z kim grał, ale postaram się wymienić tutaj prawie wszystkie jego muzyczne projekty. To grupa Family na samym początku, potem Renaissance, potem King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK, Wishbone Ash i już na samym końcu grupa Asia. 75. urodziny świętowałby dziś Brad Delp, był wokalistą grupy Boston. 74. urodziny świętuje dziś Anna Treter, wokalistka i pianistka grupy Pod Budą. Występuje także ze swoim repertuarem solowo. Tak sobie wymyśliłem, że grupa Pod Budą zabrzmi u nas tuż po serwisie o 11. Natomiast teraz swoim pięknym, chyba 8-oktawowym głosem zaśpiewa Mariah Carey, ponieważ ona dzisiaj też ma wielkie święto. Dokładnie 46 lat temu premierę miał jej debiutancki album zatytułowany po prostu Mariah Carey. I z tej płyty zagramy.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 12 czerwca, piątek, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Zbliża się kolejny piknik na fest. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także, czy czeski RegioJet wróci na nasze tory. Wielkopolanie znów będą świętować podczas pikniku na fest. Już jutro w Leśnie rozpocznie się czwarta odsłona bezpłatnej imprezy organizowanej przez samorząd województwa. Na terenie lotniska staną różne strefy, miasteczko samorządowe oraz scena koncertowa. Motywem przewodnim wydarzenia będzie kosmos. Zainteresowani będą mogli zatem zobaczyć Słońce przez teleskop, a także sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu ich urodzin. Z kolei na Planecie Zdrowia będzie można zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi. Na scenie wystąpią Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Zalewski. Druga odsłona pikniku odbędzie się już za tydzień na poznańskiej Cytadeli. W Poznaniu trwają 36 dni Łazarza. Imprezę oficjalnie rozpoczęto wczoraj tradycyjną paradą ulicami dzielnicy. Do poniedziałku odbywać się tam będą liczne wydarzenia, w tym koncerty, animacje dla dzieci, zawody sportowe i kiermasze. Dzięki temu poznaniacy będą mogli lepiej poznać historię tego fyrtla, mówi Maria Łazarz z Rady Osiedla.
3: Historia targów będzie na tych ekspozytorach. Będzie też trochę informacji o poznańskim wydarzeniach, które się odbywały na Łazarzu, chociaż tak troszeczkę łukiem ten Łazarz był omijany. Przewodnicy po Poznaniu będą też opowiadać o Łazarzu, o historii trochę.
2: Główne wydarzenia będą odbywać się na Rynku Łazarskim, ale Dni Łazarza zawitają także do Parku Wilsona czy filii Biblioteki Raczyńskich.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Czy czeski przewoźnik powróci na poznańskie tory? W ubiegłym miesiącu firma RegioJet po zaledwie kilku miesiącach obecności na polskim rynku zawiesiła połączenia przebiegające przez Poznań, Warszawę i Kraków. Powodem miała być nieuczciwa konkurencja ze strony PKP. Jak informuje portal Rynek Kolejowy, przewoźnik złożył jednak wnioski o przydzielenie tras dla pociągów w rozkładzie jazdy na sezon 2026-2027, który ma wejść w życie w grudniu. Oprócz dotychczas obsługiwanych relacji, składy miałyby kursować także do Gliwic, Szczecina i Wrocławia. Cytowana przez portal rzeczniczka PKP przyznaje, że z formalnego punktu widzenia połączenia te powinny znaleźć się w rozkładzie jazdy.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Od dziś w całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę granic wewnętrznych oraz przyspieszyć odsyłanie osób, którym nie przysługuje prawo do azylu. Polska została wyłączona z tak zwanego mechanizmu solidarnościowego. Oznacza to, że przez najbliższy rok nie będzie zobowiązana do przyjmowania migrantów relokowanych z innych państw unijnych, ani do ponoszenia opłat za odmowę ich przyjęcia, przypominał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
4: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic, niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
2: Oprócz Polski z mechanizmu solidarnościowego w tym roku wyłączone zostały także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zwolnienia będzie podejmowana co roku.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Poznań jest dzisiaj zachmurzony umiarkowanie, niewykluczony jednak jest wzrost zachmurzenia do dużego i wystąpienie opadów deszczu w godzinach popołudniowych. Temperatura jeszcze rośnie, teraz 17 stopni Celsjusza, na barometrze 1019 hektopaskali. Wiatr wieje umiarkowany południowo-wschodni.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Mamy weekend, prawie weekend. Za chwilę będzie holiday, potem będą bank holiday. Mówię to dlatego, ponieważ profesor Jerzy Braczyk za parę minut będzie opowiadał o tych słowach przejętych z języka angielskiego, a parę tych słów by się tutaj u nas znalazło. Profesor Jerzy Braczyk już za parę chwil, teraz nasza dzisiejsza jubilatka zaśpiewa Anna Treter wraz z grupą Pod Budą.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr prosi mnie o zajęcie stanowiska w sprawie słów przejętych z języka angielskiego. Wielokrotnie to stanowisko zajmowałem. Nie jestem tutaj szczególnym purystą i uważam, że tam, gdzie te słowa są potrzebne, kiedy nie mamy polskich dobrych określeń, no cóż, trzeba je przyjąć. Ale pan Piotr daje tu konkretne przykłady. Minister mówi o learningu. Czy tak powinno być? Learning. Na reklamach widzi pan Piotr nazwy proporca powiewającego na wietrze jako windery. No właśnie, czy to są potrzebne słowa? Zacznijmy od tego proporca. A jakie słowo by pan proponował? Proporzec? Ale proporzec ma przecież takie konotacje wojskowe, bardzo wyraźne. Tak jak to było u Norwida, wieją proporce w Bema Pamięci, Żałobnym Rapsodzie. No ale czy dzisiaj te windery powinny zastąpić? Czy tam windery, pan napisał, windery, a może przyjęlibyśmy to w tym brzmieniu, w takiej wymowie, a więc windery. Przyznam, że nie spotkałem tego słowa jeszcze i być może potrzebne jest takie określenie czegoś, co pokazuje nam kierunek wiatru, a może także jego natężenie. Byłby tu problem choćby z tą wymową, winder czy winder, ale mógłbym pomyśleć, że może jakieś słowo tutaj w tym konkretnym odniesieniu potrzebne by było. A z learningiem przyzwyczaiłem się na przykład do takiego określenia e-learning. Chodzi tu o elektroniczne nauczanie. Jest to niezwykle wygodne. Elektroniczne nauczanie, jest to i za długie, i może nasuwać inne odczytania, że to się elektronicznie uczy. No, pewnie niekoniecznie na odległość. Wygoda. Wygoda kieruje nami, kiedy bierzemy zjawisko razem z nazwą. I przychodzą do nas z innych stron te zjawiska razem z nazwami i nie szukamy dla nich polskich określeń. Być może trzeba będzie to zaakceptować. Nawiasem mówiąc, trudno by mi było wyrzucić już teraz e-learning z roboczego języka, by tak rzec, czy nauczycieli, czy pedagogów.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
3: Następny radiowy performance profesora Jerzego Bralczyka w najbliższy poniedziałek, czyli według schedulu on time. Słuchacie Radia Emaus.

Grupa Red Box już niebawem na koncercie w Poznaniu. Za chwilę w naszym programie piosenka o pełni księżyca. Nie wiem, kiedy będzie pełnia księżyca, wiem za to, o której wstało słońce, o 4.29 to nastąpiło, o 21.14 zajdzie. Słońce najwyżej będzie dziś o godzinie... Już sprawdzam, słońce najwyżej będzie dzisiaj o godzinie 12.35, a dzień potrwa w sumie 16 godzin 45 minut. Grupa Red Box kończy, za chwilę The Waterboys.

The Water Boys właśnie teraz zagrają, a ja zapraszam o 11.30 na serwis kulturalny. Będzie oczywiście o Etnoporcie, a jakże będzie też o tym, co będzie można interesującego zobaczyć w tym miesiącu jeszcze w Multikinie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Wczoraj w Poznaniu rozpoczął się kolejny festiwal Etnoport. Po raz 19 już na naszej scenie. Wielki grand opening. Znowu te angielskie naleciałości. Wielki koncert otwarcia, rzecz jasna, o godzinie 19 w sali wielkiej. Kimo Pohjonen, który na Etnoporcie wystąpił już po raz trzeci. W sumie on to wystąpił na pierwszej edycji w roku 2008. Kiedy to scena temportowa mieściła się w starym korycie Warty, nad samą Wartą prawie że. Kimo Pohjonen, totalne szamańskie dźwięki, totalna symbioza z orkiestrą Amadeus, z kameralną orkiestrą Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duszmal-Mróz. No miło było posłuchać, bo dźwięki niesamowite. Zresztą Sala Wielka, Centrum Kultury Zamek, to jest dzieło sztuki po prostu. Tam jest taka akustyka, że wszystko po prostu słychać. No i raj też dla oczu, bo miło było popatrzeć na Kimo Pohjonena, jego asystenta, który grał na takich elektronicznych przeszkadzajkach, no i na całą kilkunastoosobową orkiestrę Amadeus pod dyrekcją Anny Duszmal-Mróz. Wczoraj jeszcze po koncercie, następny koncert, bo tak to jest, koncert za koncertem na Etnoporcie, na dziedzińcu zamkowym wystąpiła grupa Hajda Banda, to białorusko-polski projekt. No i w zasadzie tańce były na tym, tańce podczas koncertu grupy Hajda Banda rozpoczęły się nie od pierwszych minut, ale od pierwszych sekund. Ledwo zaczęli grać, już ludzie wyszli na tę drewnianą podłogę, zaczęli balować i tak było prawie do samego końca. Dzisiaj na Etnoporcie od 11 jest już czynny kiermasz festiwalowy w Parku Adama Mickiewicza. O 16.30 koncert flamenco, grupa Viguela z Hiszpanii. Na dziedzińcu zamkowym ten koncert. O 18.30 w Parku Adama Mickiewicza dziewczyńska grupa bębniarska z Czeczenii, a potem Tanda Choir, czyli chór Tanda prosto z RPA o godzinie 19 na scenie w Parku Adama Mickiewicza. Wczoraj, tuż przed koncertem otwarcia, dali mały show na schodach zamkowych, więc kto się nie spóźnił, ten na pewno widział. O 21.00 jeszcze dzisiaj w sali wielkiej koncert grupy Pankisi Ensemble z Gruzji. No i na koniec o 24.00 w klubie festiwalowym DJ, czyli set taneczny w rytmach arabskich. Też warto zobaczyć. Jutro między innymi koncert grupy Stringed Compass. To z kolei mariaż syryjsko-kolumbijski. O 19.30 na scenie w Parku Adama Mickiewicza wystąpi grupa z Wielkiej Brytanii, grupa The Turbans. W niedzielę mini koncert poznańskiej senioritki o 14.30 na otwartym dziedzińcu przed zamkiem. To też warto zobaczyć. W ogóle to wszystko warto zobaczyć. Ja jeszcze tutaj zarekomenduję jeden koncert niedzielny, absolutnie premierowy w sali wielkiej, Kujawski Ensemble. Czego się można spodziewać, nie wiem, ale na pewno dobrych dźwięków etnicznych, rytmów i wszystkiego, co najlepsze. Etnoport to nie tylko koncerty, to również różnego rodzaju warsztaty, seanse, na przykład dzisiaj o 15:00 jest warsztat z grupą Rastak. Zainteresowanych odsyłam na stronę etnoport.pl, tam szczegółowy program. Kto nie zaopatrzył się w karnet, bilety na pojedyncze wydarzenia można kupić jeszcze w kasach Centrum Kultury Zamek, bądź też za pośrednictwem internetu. Tanta Choir dzisiaj o 19:00 to naprawdę będzie wielkie etnoportowe wydarzenie, zatem do zobaczenia.

0: Poznań żyje dziś Etnoportem, ale rzecz jasna nie tylko w Teatrze Animacji, w samo południe Arabella o 17 na dziedzińcu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Olgi Sławskiej-Liprzyńskiej w Poznaniu przy ulicy Gołębiej Kobiety Czerwca. Spektakl o 18:00 Teatr Wielki Ajda, o 18:30 w Domu Tramwajarza finał konkursu piosenki kabaretowej imienia Bogdana. Jest to finał konkursu piosenki kabaretowej w ramach 24. Festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. To bardzo ważna wiadomość imienia Bogdana Smolenia. Na samym końcu tego wydarzenia koncert Andrzeja Sikorowskiego, który tak niedawno przecież śpiewał w Radiu Emaus. Tuż po 11:00 grała grupa Pod Budą. O 19:00 w Akademii Muzycznej w Aulinowej koncert z cyklu Nowe Interpretacje i o godzinie 20:00 w Teatrze Nowym film Porządni Ludzie. I jeszcze parę słów o propozycjach Multikina w tym miesiącu. W czerwcu można uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach prezentujących świat muzyki, teatru, opery i sztuki w programie m.in. koncert John Williams Tribute, jubileuszowy koncert 90. urodziny Pavarottiego, czy filmowe spotkania ze sztuką Nenufary Moneta, Cuda z wody i światła oraz Caravaggio, arcydzieła niepokornego geniusza. Na zakończenie tych niesamowitych spektakli będzie można zobaczyć jedną z najbardziej znanych oper w historii, czyli La Traviata Giuseppe Verdiego. To retransmisja z Arena di Verona. Szczegółowy program tych wydarzeń jak zwykle na stronie www.multikino.pl, a od 22 czerwca w Radiu Emaus o 9:15 konkursy filmowe, w których nagrodami będą właśnie zaproszenia do Multikina. No i czasem też można wygrać tak, w takim konkursie ad hoc, jak na przykład dzisiaj udało to się pani Joannie, która prawidłowo odpowiedziała, że piosenka Hugh Lewisa Power of Love pochodzi oczywiście z Powrotu do Przyszłości. Tak się składa, że Powrót do Przyszłości także będzie wyświetlany jeszcze tego lata na ekranach Multikina. Najbliższy seans 1 sierpnia, tak więc zapraszamy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień!

Za 16 minut minie południe. Magiczne słowa to grupa Zio. W naszym programie o 13.30 kalendarium poznańskie, a o 12.30 Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz zaproponują nam jakąś wielkopolską wycieczkę, a raczej wycieczkę po Wielkopolsce. Wielkopolska nie tylko to na weekend zapraszają, tak jak mówiłem, Maciej Gładysz, Radio Emaus, Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Teraz Krzysztof Krawczyk.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poznań ma Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Zdaniem ministra Domańskiego wynagrodzenia Polaków notują rekordowo wysoki realny wzrost. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji w Poznaniu odbędzie się msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i świętego Floriana o godzinie 19. Po zakończonej Eucharystii wyruszy procesja ulicami Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i Aleją Niepodległości na plac Adama Mickiewicza. Metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński zaprasza do wspólnej modlitwy w tym czasie.
3: Modlimy się o tych, którzy mają być w szczególny sposób w Kościele na kształt serca Jezusowego, którzy mają te serce Pana Jezusa gorejące miłością urzeczywistniać poprzez swoją posługę, czyli myślimy w szczególny sposób o kapłanach. Dzisiaj z naszej strony, ze strony księży, to okazja do szczególnego podziękowania wobec tych wszystkich, którzy o nas pamiętają, którzy modlą się za nas, którzy modlą się o świętość dla nas i w tej drodze nam towarzyszą.
2: Na zakończenie procesji odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
1: Informacje z Poznania.
2: W ostatni wtorek w Poznaniu otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To druga tego typu placówka w naszym kraju. Jej celem jest kompleksowa pomoc osobom mającym trudności w porozumiewaniu się, mówił w rozmowie porannej Radia Emaus Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
4: To mogą być zarówno osoby słabowidzące, osoby głuche, to mogą być osoby z intelektualną niepełnosprawnością, osoby spektrum autyzmu, cała rzesza osób, które z tego miejsca skorzystają. Wszystkie usługi oferujemy w jednym miejscu. To jest zupełnie innowacyjne. Wcześniej żadne organizacje nie oferowały tak szerokiego wachlarza usług.
2: Zauważalna jest potrzeba tego typu pomocy w Poznaniu.
4: Z tego, co zauważamy w tym momencie, nasz pion, który realizuje usługi ETR i AAC, zauważa olbrzymią potrzebę realizacji właśnie usługi ETR-u, czyli tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Poznań wiedzie prym w zamówieniach właśnie tej dostępnej informacji dla osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, ale też osób starszych czy osób z spektrum autyzmu.
2: Centrum oferuje wsparcie tłumaczy języka migowego stacjonarnie i online. Specjalną linię ratunkową SOS dostępni są także tłumacze przewodnicy. Ponadto placówka przygotowuje dokumenty w alfabecie Braille'a oraz w tak zwanym tekście łatwym do czytania, a także umożliwia testowanie sprzętu do komunikacji alternatywnej. Placówka mieści się przy ulicy Halera 6/8.
1: Informacje z Leszna.
2: W sobotę 13 czerwca lotnisko w Lesznie zamieni się w największe miasteczko samorządowe w regionie i muzyczne centrum Wielkopolski. Od godziny 13 do 22 na uczestników czekać będą darmowe koncerty, pokazy, warsztaty, animacje i atrakcje inspirowane kosmosem pod hasłem Wielkopolska ma talent. To piknik na fest, którego organizatorem są Samorząd Województwa Wielkopolskiego i miasto Leszno. Motywem przewodnim jest właśnie kosmos, ale taki zamiast odległych galaktyk będą planety pełne nauki, sportu, zdrowia i kultury. Wieczorem na głównej scenie koncertowej wystąpią Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder oraz Krzysztof Zalewski.
1: Informacje z kraju.
2: Wynagrodzenia notują rekordowo wysoki realny wzrost, oświadczył minister finansów Andrzej Domański. W przyszłym roku rząd zaproponuje 3-procentowy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Domański wskazał, że do wzrostu płac przyczynił się spadek inflacji.
5: Przez co realny wzrost wynagrodzeń, ten prawdziwy, ten, który się liczy, czyli wzrost wynagrodzeń skorygowany o inflację, mieliśmy w ostatnich latach na rekordowo wysokim poziomie. Również wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej rosły szybciej od inflacji, co nie było normą za rządów naszych poprzedników.
2: Minister Andrzej Domański dodał, że rozmawiał z Ministerstwem Edukacji o możliwych dalszych podwyżkach dla nauczycieli. W najbliższym czasie rząd planuje przedyskutować propozycje wzrostu wynagrodzeń z Radą Dialogu Społecznego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Piątek jest słoneczny, zachmurzenie umiarkowane, tak jak zresztą temperatura. Na termometrze teraz 18 stopni Celsjusza, a maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia będzie 19, w porywach nawet 20. Ciśnienie dzisiaj z tendencją spadkową, w tej chwili 1019 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: W tej godzinie słońce, które wstało dzisiaj o 4:29, będzie w zenicie o 12:35. Czekajmy na ten moment. Wcześniej o 12:30 w naszym studiu pojawią się Maciej Gładysz i Jacek. Oj, umknęło mi, Jacek Cieślewicz, umknęło mi to nazwisko. Jacek Cieślewicz z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Audycja Wielkopolska nie tylko na weekend zagości na antenie Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel, dzisiaj z wami do godziny 14:00. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Utrudzeni i obciążeni. To o nas. Każdy z nas dźwigał nieraz lub wciąż dźwiga brzemię porażki, bólu, straty, wstydu, poczucia winy, depresji czy beznadziei.

Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieśliwicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
2: Bierzemy się w miejsce, które chyba nasi słuchacze dosyć dobrze już znają, ponieważ byliśmy w tej okolicy raz i drugi. A konkretnie chodzi o Sieraków, czyli takie prawdziwe serce krainy Stu Jezior.
1: No ale dzisiaj chyba nie o jeziorach będziemy
2: mówić. Nie, i właśnie o to chodzi, że nie będziemy powtarzali tych samych motywów, nie będziemy mówili tym razem o Puszczy Noteckiej, nie będziemy mówili o tych właśnie ponad Stu Jeziorach, które tam się znajdują. Spróbujemy ugryźć temat historycznie, zabytkowo, ponieważ na ogół większości, myślę, osób kojarzy się Sieraków i te okolice z wypoczynkiem właśnie nad wodą, z łódką, może z wędkarstwem, z pływaniem kajakiem po warcie czy po jeziorach. No ale ta okolica przecież też ma mnóstwo historycznych zabytków, ciekawych pamiątek i wyjątkowych historii, które można się dowiedzieć, które można odkryć, będąc chociażby na takim długim weekendzie, który no, jest już za nami, czy właśnie podczas wakacji, które są jeszcze przed nami.
1: No właśnie, bo wakacje przed nami, tak sobie myślę, że można to idealnie połączyć. Albo plażowanie i kąpiele nad jednym z tamtejszych jezior z poznawaniem historii okolicy, albo odwrotnie, poznać historię okolicy, a przy okazji, jak będzie ładna pogoda, będzie ciepło, słonecznie, to poplażować trochę na plaży.
2: Wiesz, musi być też plan B. Jesteśmy w Polsce, także pogoda jest nieprzewidywalna. Przyznaję, że sam będąc ostatnio w Sierakowie i w okolicach, no to musieliśmy mieć zawsze na każdy dzień plan A i B. Często plan A to było na przykład pożyczenie kajaków i popływanie po jednym z jezior, no a plan B to na przykład odwiedzenie jakiegoś muzeum, czy przejście się właśnie na zobaczenie jakiegoś zabytku, który no tak się składało, że był pod dachem i był przez to odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: To my dzisiaj ten plan B, czyli poznawanie historii i zabytków muzeów. No właśnie, to zacznijmy.
2: No myślę, że takim najważniejszym miejscem do odwiedzenia i chyba pierwszym, które się rzuci w oczy, kiedy spojrzymy chociażby na mapę Sierakowa i okolic, to jest zamek w Sierakowie. Jedyny zamek właściwie w tej okolicy, który do naszego czasu przetrwał. Chociaż tutaj też taka mała gwiazdka, ponieważ tak naprawdę do współczesności, do wieku XX przetrwały tylko fundamenty części tego zamku, a to co widzimy dzisiaj, to jest rekonstrukcja z lat 90. Szczególnie, że rekonstrukcja bardzo, bardzo udana, gdzie oczywiście widać ten moment, w którym cegłę tą prawdziwą gotycką zastępuje cegła bardziej współczesna, ale jest to tak subtelna różnica, że całość wygląda jak naprawdę oryginalny gotycki zamek i jest on zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bardzo dobrze przygotowany. No a oczywiście zamek dzisiaj jest siedzibą muzeum pod nazwą Zamek Opalińskich w Sierakowie. No, wynika to z tego, że Sieraków, miasto prywatne, przez lata przechodził z rąk do rąk różnych możnych, potężnych rodów. Byli tam Szamotulscy, byli Górkowie, byli Opalińscy. Potem pojawił się też chociażby pruski król, który był właścicielem Sierakowa przez długie lata, którego też fundacja, czy za którego czasu powstała chociażby słynna stadnina koni. Ale wracając do zamków, to co widzimy dzisiaj, to jest mniej więcej to, jak duża część zamku wyglądała pod koniec średniowiecza, na początku epoki nowożytnej, czyli taki XV-XVI wiek, późny gotyk. Jest to jedno skrzydło, pierwotnie były dwa skrzydła, niestety drugiego nie możemy odbudować, no bo w jego miejscu dzisiaj przebiega droga. Droga no, notabene wytyczona w wieku XIX, ale oczywiście dzisiaj ważna też dla całego miasta, także zamek przy ulicy, jedno skrzydło odbudowane. Ekspozycja oczywiście jest przede wszystkim historyczna, tam jest i historia Sierakowa i okolicznych terenów, ale też mnóstwo wątków też prehistorycznych, bo wiadomo, że osadnictwo na tych terenach toczyło się znacznie dłużej. Co jednak najciekawsze, to co znajduje się w Zamku Sierakowskim, nie pochodzi z samego zamku czy jego okolic, zostało znalezione w samym mieście, a konkretnie w kryptach pod kościołem pobernardyńskim w centrum Sierakowa. I są to sarkofagi rodu Opalińskich. Fantastycznie odnowione kilka lat temu, bogato zdobione, z elementem tym bardzo charakterystycznym dla sztuki polskiego baroku, czyli z portretami trumiennymi, które miały no, przedstawiać zmarłego jeszcze za życia. To oczywiście wiązało się też z tym, że często na pogrzeb ta rodzina z ogromnej Rzeczpospolitej jechała po kilka tygodni. No więc pogrzeb z otwartą trumną nie był najlepszym pomysłem, dlatego żeby jeszcze raz spojrzeć na tego zmarłego, te portrety trumienne umieszczano i to właśnie one świadczą o tej wyjątkowości tych sarkofagów. One znajdują się w krypcie, która jest, czy właściwie takiej bardziej kaplicy, która znajduje się na zamku. I co jest też ciekawe, potrzebna była specjalna zgoda na to, żeby te trumny, w których do dzisiaj znajdują się szczątki opalińskich, mogły być właśnie w tym miejscu. Jest to kaplica, która jest w sumie czynna, ponieważ tam raz w roku jest odprawiana msza święta. Też jakby tą funkcję kaplicy grobowej pełni jak najbardziej skutecznie. Także oczywiście opalińscy to ta wielka historia, ale też pamiętajmy o tym, że ta historia jest żywa również do dzisiaj, jak gdyby co roku organizowane są na zamku różne wydarzenia, różne eventy, gdzie największym jest piknik historyczny, który no, całkiem niedawno w początkach czerwca miał miejsce. W tym roku było to pod hasłem Interregnum, tutaj łacińskie słowo, czyli to międzykrólewie dosłownie. Przypominano czasy koniec wieku XIV, kiedy w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego wybuchła wojna domowa, tak naprawdę, kiedy zbierały się dwa stronnictwa, Grzymalitów i Nałęczów, i tak naprawdę była rywalizacja o to, kto będzie miał wpływ na to, kto będzie przyszłym królem Polski. Oczywiście taki piknik to jest mnóstwo ciekawych elementów. Był tam kiermasz z rzemiosłem, z dobrym jedzeniem regionalnym, no ale tym, co przyciągało najwięcej uwagi, to były historyczne pokazy i rekonstrukcje. Co ciekawe, w Wielkopolsce na ogół są to pokazy i rekonstrukcję tego wczesnego średniowiecza, to o którym myślimy często myśląc o naszym regionie, czyli Piastowie, Mieszko, Chrobry i tak dalej. Tym razem było to dojrzałe średniowiecze, czyli mamy rycerzy w pełnych zbrojach płytowych, w kolczugach, mamy zupełnie inną broń. No i to, co było absolutnie wyjątkowe w tym roku, to pokazy walki na kopie, na koniach. No to oczywiście myślę, że jest to dosyć droga zabawa. Było to drogie w tamtych czasach, no i dzisiaj jako hobby myślę, że jest dosyć kosztowne, ale jest zarazem niesamowicie efektowne, kiedy się na to patrzy, kiedy ci rycerze na koniach faktycznie te kopie kruszą o swoje tarcze. Super, super wydarzenie. No ale oczywiście.
1: No właśnie, ale jak się domyślam, zamek to nie jedyna atrakcja, nie jedyny zabytek w tej okolicy.
2: Nie, nie starczyłoby nam czasu na ten cały dzień, jak gdyby, żeby wypełnić go, a na szczęście tych atrakcji jest więcej. W Siarkowie mamy dwa kościoły, jeden czynny i jeden już nieczynny. Zacznijmy od tego czynnego, czyli nazwanego Perłą Siarkowa, to jest dawny kościół Bernardynów. W sumie w mieście jest to jedyna historyczna budowla, która przetrwała pożar z początku XIX wieku. Tak więc większość zabudowy jest oczywiście dużo bardziej współczesna. Natomiast kościół, można powiedzieć, że cudem pewnym, przetrwał ten pożar i wygląda on mniej więcej tak jak w czasach swojej fundacji, czyli pierwsza połowa wieku XVII, około 1625 początek budowy tego kościoła. Oczywiście wyposażenie barokowe, bardzo bogate, bardzo ładne. I to jest właśnie też miejsce, gdzie właśnie były te krypty, gdzie znaleziono te sarkofagi rodu opalińskich. Prawdopodobnie są przypuszczenia, że jest, może być gdzieś tam jeszcze za zamurowanymi ścianami więcej, natomiast są to do tej pory tylko przypuszczenia. No ale mówiłem o tym, że są dwa kościoły. Drugi to był kościół ewangelicki, dużo bardziej współczesny, bo to jest tak naprawdę wiek XVIII, to jest lata 80. wieku XVIII, o konstrukcji szachulcowej. I ten kościół przez długie, długie lata stał w totalnej ruinie. Ewangelicy, jak gdyby już w Siarkowie nie mieszkają, większość z nich wyjechała po II wojnie światowej. Natomiast ten kościół się kilka lat temu częściowo zawalił. No i została podjęta decyzja, bardzo słuszna moim zdaniem, o jego odbudowie. Oczywiście na cele inne niż sakralne w tym momencie. W tej chwili znajduje się tam biblioteka miejska oraz Muzeum Rybactwa Śródlądowego, no bo jakby nie patrzeć, Sieraków, czyli miejsce, gdzie jest mnóstwo jezior i jeszcze rzeka Warta, faktycznie z tego rybactwa i z połowu ryb zawsze słyną. No i ta nowa funkcja gdyby też znacznie ożywiła tą część miasta, no bo ta odbudowana biało-czarna szachulcowa konstrukcja super wygląda. No i z perspektywy miejskiej i z perspektywy, kiedy patrzymy z brzegu Warty, no bo kościół właściwie nad całym brzegiem Warty się znajduje.
1: Czy coś jeszcze polecamy, czy dzisiaj robimy kropkę i zachęcamy do tego, by Sieraków odwiedzić? Mając właśnie te dwa plany A i B w zanadrzu, czyli wypoczynek nad jeziorem, ale też poznawanie historii Sierakowa.
2: Nasz czas jak zawsze ograniczony, a myślę, że można by jeszcze wspomnieć i o stadninie koni, która w XIX wieku powstała i właściwie jest, nawet nie stadnią, to jest stado ogierów, które jest bardzo słynne i do dzisiaj jest największym i najstarszym stadem ogierów w Polsce. Czy chociażby o betonowym moście nad Wartą, który często się przejeżdża, nie zwracając na niego uwagi, a pochodzi z 1909 roku, jest jednym z najstarszych w ogóle betonowych konstrukcji w Wielkopolsce, którą mamy, i też warto się mu przyjrzeć, bo to jest często zapomniany tych zabytków, czyli zabytek techniki, a ten jest jednym z tych naprawdę wyjątkowych.
1: No to zapraszamy, zachęcamy. Sieroków czeka, żeby go odkryć.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalapior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 12 czerwca, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jutro startuje pierwsza letnia pływalnia w Poznaniu. Malta Festival ponownie zaprasza na cykl Kino Kobiet. Niebo nad Polską jest bezpieczniejsze, ocenił premier Donald Tusk po przelocie F-35. Już jutro startuje pływalnia letnia Kasprowicza. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Jedna z największych sportowych atrakcji Łazarza wznawia funkcjonowanie. Mowa o pływalni letniej Kasprowicza. Do niedzieli 21 czerwca włącznie basen będzie działał w godzinach od 12 do 20. Od 22 czerwca wydłuży natomiast czas otwarcia, będzie czynny już od godziny 9. Uruchomione zostaną ponadto tak zwane godziny dla pływaków, czyli poranki od 7 do 9, podczas których będzie możliwe skorzystanie wyłącznie z 50-metrowego basenu. Odwiedzający pływalnie mają do dyspozycji 50-metrowy basen sportowy, nieckę ze zjeżdżalnią oraz brodzik z wodnymi atrakcjami dla najmłodszych. W sąsiedztwie dostępne są również boiska do siatkówki plażowej i urządzenia do street workoutu. Przy basenie będzie działał punkt gastronomiczny, na miejscu będzie także możliwość wypożyczenia leżaka. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Od 22 do 28 czerwca Malta Festival ponownie zaprasza na cykl Kino Kobiet. 7 filmowych wieczorów w Parku Starego Browaru, podczas których kino stanie się punktem wyjścia do rozmów o relacjach, pamięci, przemocy, bliskości i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Mecenaska festiwalu Dominika Kulczyk zwraca uwagę, że pierwiastek kobiety jest niezwykle znaczący dla całości wydarzenia.
4: Energia łączenia, energia wszystkiego, z której jesteśmy. Takiej kobiecej energii, nie dlatego, że energią istotniejszą, jedyną. Nie, ona jest po prostu tą energią, o której mało myśleliśmy, o której za mało mówiliśmy, która za mało była w codzienności uznana, uszanowana i zbyt mało się nią zasilaliśmy, myślę, przez setki lub tysiące lat. Więc wszystko po prostu tym, żeby przywrócić ją do równowagi.
2: W tym roku publiczność będzie miała okazję porozmawiać m.in. z Agatą Buzek, Agnieszką Grochowską, Katarzyną Herman, Martą Nieratkiewicz, Anitą Sokołowską, Wojciechem Smarzowskim, Martyną Byczkowską czy Tolą Jasionowską. Seanse będą się rozpoczynać o godzinie 21.30. Wstęp jest wolny, a udział w pokazach nie wymaga wcześniejszej rezerwacji ani odbioru wejściówek.
5: Informacje z regionu.
2: Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju zaprasza 14 czerwca o godzinie 11 na 11 spacer gajowy. Uczestnicy wybiorą się ze swoimi psami na 2-kilometrowy spacer po terenach wokół schroniska. Mogą przyjść także ci, którzy psów nie mają. Będą mogli pospacerować w towarzystwie jednego z podopiecznych schroniska. Poza spacerem w schronisku czekają też inne atrakcje, także kulinarne, i dla dzieci, i dla dorosłych.
5: Informacje z kraju.
2: Niebo nad Polską jest bezpieczniejsze, ocenił premier Donald Tusk, nawiązując do inauguracyjnego przelotu myśliwców F-35. Nowoczesne amerykańskie maszyny od dziś są na wyposażeniu polskiej armii. Podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich z okazji Święta Służby Ochrony Państwa szef rządu mówił o symbolicznym wymiarze wydarzenia i wyjątkowym zbiegu okoliczności, dzięki któremu w dniu święta dbających o bezpieczeństwo państwa nad Polską przeleciały pierwsze F-35.
6: Najnowocześniejsze samoloty, piloci powiedzieli, żebym wam przekazał, że będą was w powietrze dzisiaj pozdrawiać, bo wiedzą, że wasza służba jest przecież bardzo podobna do tego, co oni mają za zadanie tak na co dzień, ale też prosili, żebym wykorzystał ten moment i powiedział, że dzisiaj to niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów, wierzę mu na słowo.
2: W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbywa się oficjalna uroczystość przyjęcia pierwszych F-35 do służby w Polskich Siłach Powietrznych. Polska zamówiła 32 amerykańskie myśliwce piątej generacji. Umowa o wartości niespełna 5 miliardów dolarów została podpisana w 2020 roku.
5: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Poznaniu zachmurzenie umiarkowane, z dużymi przejaśnieniami. na termometrze 19 stopni Celsjusza, na barometrze też 19, ale 1019 hektopaskali według prognozy dostarczonej nam przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Front deszczowy nad Poznaniem ma się pojawić dopiero w nocy z piątku na sobotę, więc po południu jesteśmy bezpieczni, jeśli mówimy na przykład o imprezach plenerowych typu Etnoport.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tomek Wandel w Radiu Emaus. Jeszcze przez niecałą godzinę. Dzień dobry po raz kolejny. Teraz Ryszard Rynkowski, a o 13:30 zapraszam na kalendarium poznańskie.

Looking for the Summer. Szukamy tego lata z Chrisem Rio i nie tylko. Lato już niebawem, już za dobry tydzień będziemy się już cieszyć. Nie wiem, czy wysokimi temperaturami, ale na pewno kalendarzowym latem. 12 czerwca w kalendarzu piątek. Dzień jak najbardziej weekendowy. Mininowe pozdrowienia mamy dla Mieczysława i Onufrego. Teraz w naszym programie zaśpiewa George Michael.

0: mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
10: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
11: Z orędzia na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie, ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu w doświadczeniu miłości braterskiej. Czyż Jezus nie powiedział: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
9: Radio Emaus. W środku dnia.
12: Tak właśnie, zgodnie z umową, teraz kalendarium poznańskie, parę faktów z Poznania i w sumie tylko z Poznania, a nawet nie z Wielkopolski. W Poznaniu 157 lat temu urodził się Arkady Fiedler, był drukarzem i Antoni Fiedler, o, był drukarzem i wydawcą, był ojcem pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera zresztą. 81 lat temu, tuż po wojnie, gmach Zamku Cesarskiego został przekazany uniwersytetowi. 76 lat temu, w roku 1950, na gruzach zboru ewangelickiego przy placu Wiosnoludów w Poznaniu urządzono Zielony Skwer. Potem wybudowano tam, wcześniej był tam właśnie kościół ewangelicki, przez poznaniaków zwany księżymi portkami, gdy kościół został zniszczony w czasie wojny. Tak jak mówię, w roku 1950 urządzono tam Zielony Skwer, który jednak komuś przeszkadzał, bo ten skwer został zabudowany pewną bardzo znaną restauracją. W roku 1987 zainaugurowano Wieczory Literackie w kawiarni literackiej na Starym Rynku. Rozpoczął je wtedy poeta Ryszard Danecki, a wieczór nosił tytuł Bart, Garbar i Barbar. Tego samego dnia o 8:05 z samego rana otwarto most lotniczy Poznań-Warszawa.
9: Radio Emaus.
2: na dobry dzień.
12: A skoro to były fakty z Poznania, to piosenka też będzie z Poznania i to piosenka Światło Czuła.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dokazuj, miła nie dokazuj.
1: Za 11 minut minie 14. Czas na zmianę w Radiu Emaus. Za chwilę Arek Szymański. Ja już dziękuję serdecznie za uwagę. Kłania się Tomek Wandel. Słyszymy się w poniedziałkowe popołudnie. Życzę wam oczywiście miłego, udanego i festiwalowego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: A cappuccino też za 7?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czasami jak się rozmarzę, widzę 14 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy będzie można oglądać w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry. W Obornikach trwają obchody 30. rocznicy nawiedzenia miasta przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Pełnomocniczka rządu do spraw równości chce ukarania posła Łukasza Mejzy. Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, pierwszej królewskiej pary w historii Polski, zostaną wystawione 17 czerwca w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry, mauzoleum pierwszych piastów. Wydarzenie odbędzie się w związku z 1001 rocznicą śmierci króla. Tego dnia odbędzie się także konferencja naukowa, badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego, zapowiada dyrektorka Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk, profesor Magdalena Biniaś-Szkopek.
3: Referaty na konferencji będą kręciły się wokół tematyki związanej z pierwszą monarchią piastowską, tym jak ona funkcjonowała, jakie miała znaczenie, ale też będą odkrywały nowe badania związane właśnie z tym artefaktem, z tą kością, ponieważ rzeczywiście poddano próbki z tej kości, w tym z tego relikwiarza, badaniom. Do tej pory ten relikwiarz funkcjonował troszeczkę jako po prostu kość Bolesława Chrobrego, ale nikt nawet nie był pewny, że to jest ludzka kość. W tej chwili po badaniach wiemy, że jest to 100% kość ludzka.
2: Organizatorzy podkreślili, że królewskie szczątki zostaną uroczyście wystawione w Złotej Kaplicy po raz pierwszy od wieków. Modlitwę za zmarłych z rodu Piastów przy królewskim mauzoleum poprowadzi arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański.
1: Informacje z regionu.
2: W Obornikach od wczoraj trwają uroczyste obchody 30. rocznicy nawiedzenia miasta przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Mówi proboszcz parafii świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Obornikach, ksiądz Rafał Banaszak.
4: Od tego czasu trwają w Obornikach nabożeństwa fatimskie w miesiącach od maja do października, a co 5 lat jakoś szczególniej chcieliśmy to wydarzenie tak ważne, z tak ważnym przesłaniem Matki Bożej świętować i modlić się w intencje, jakie Matka Boża poleca w Fatimie dla ratowania świata i nawrócenia ludzi, jednoczyć się w modlitwie szczególnie różańcowej.
2: Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka. 12 czerwca to natomiast dzień różańcowy. Wspólny różaniec będzie odmawiany o 8.30, 12.00, 18.00 i 22.30. O godzinie 20.00 natomiast zaplanowano czuwanie młodzieży, które poprowadzi Jakub Koza i młodzi muzycy z Obornik. Uroczystości zakończy nabożeństwo fatimskie, które zostanie odprawione 13 czerwca o 20.00 pod przewodnictwem księdza Roberta Klemensa.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W sobotę 13 czerwca rozpoczyna się 30. lednicka wiosna poetycka. Jubileuszowe wydarzenie zostało podzielone na 3 części. W pierwszej, w Bibliotece Publicznej Centrum Kultury Gminy Łubowo, odbędzie się turniej jednego wiersza oraz wręczony zostanie medal Stanisławie Łowińskiej. W drugiej części uczestnicy posadzą wierzbę, znak wiosny poetyckiej na Ostrowie Lednickim. W trzecim, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, odbędzie się finał konkursu poetyckiego o koronę wierzbową.
1: Informacje z kraju.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw równości domaga się ukarania posła Łukasza Mejzy za wprowadzenie do Sejmu patostreamera Magikala i jego partnerki. Katarzyna Kotula złożyła w tej sprawie wniosek do Sejmowej Komisji Etyki. Patostreamer Daniel Zwierzyński był skazany za publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, mówi Katarzyna Kotula.
5: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy właśnie próba też monetyzacji obecności Magikala, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy, który dzisiaj tak naprawdę może obawiać się o to, czy odnowi mandat poselski, może szuka nowej drogi do zarabiania pieniędzy. Bardzo się cieszę, że Sejm jednoznacznie opowiedział się przeciwko patostreamingowi i że ta ustawa została uchwalona głosami praktycznie większości, bo tylko Konfederacja nie zagłosowała za tym projektem.
2: Wczoraj Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują do 5 lat więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Pogoda.
0: 1018 hektopaskali. Wysokie ciśnienie atmosferyczne na barometrach. No ale właśnie, czy ono będzie rosło, czy raczej będzie spadać? Może być z tym pewnie różnie, dlatego że raczej w nocy spadnie do 1016 hektopaskali. No i jutro też, jutro mniej, będzie jeszcze 1013 hektopaskali. No, a jeśli chodzi o kolejne dni, będzie deszczowo i burzowo. No a zazwyczaj, gdy jest taka pogoda, to ciśnienie raczej spada. Jeśli chodzi o porywy wiatru dzisiaj, to one mogą sięgnąć nawet, uwaga, czapki z głów i kapelusze z głów i kaptury z głów, 40 km na godzinę. Prędkość wiatru, która spokojnie poradzi sobie z połamaniem parasola, a parasol może się dzisiaj przydać, bo deszczowo będzie raz po raz. Deszcz przychodzi, odchodzi. Niebo pochmurne, ale są też przejaśnienia. Najwięcej przejaśnień będzie o godzinie 20 i 21, czyli tak tuż przed zachodem słońca, żeby można było co nieco poobserwować, jeśli chodzi o to zjawisko na widnokręgu. No pewnie tak, bo to widnokrąg trzeba oglądać, jak słońce się chowa za widnokręgiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 minut już prawie po godzinie 14. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miło mi panią widzieć.
1: Mnie pana również bardzo miło widzieć.
0: Dzisiaj przy piątku to aż nawet miło być w pracy, a nie gdzieś tam. Przecież piątek to weekendu początek, a my tutaj w pracy. Dzisiaj z wami będziemy do godziny 18 na pewno. Tutaj razem. A na początek zagramy po francusku. Lubisz muzykę francuską?
1: No bo.
0: A to, będzie piosenka o tym, co by było, gdybyś nie istniała. No to by był problem, szczególnie dla mnie dzisiaj.
1: To nie byłby żaden problem, nic by po prostu nie było. Jak mnie nie ma, to nic nie ma,
0: no,
1: wiadomo.
0: No po prostu nie byłoby niczego, jak mówił klasyk. A więc, je vous remercie, si tu n'existe pas, teraz.

Świecka, zajęty jest jeden pas, no i tam tworzą się korki, a godzina imponująca, bo 14:17, więc za chwilę wszystko się zacznie, albo już się zaczęło, jeśli chodzi o godziny szczytu, no może być ciężko, jeśli chodzi o płynny przejazd tamtą drogą.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Ale Radio Emaus to nie tylko muzyka. Już za 9 minut na naszej antenie Lilia Łada i audycja u proboszcza w parafii. Audycja u proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada już za chwilę o 14.30.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
7: Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych w Pniewach. 30. rocznica nawiedzenia obornik przez figurę Matki Bożej Fatimskiej, wieczór wielbienia Chrystusa Eucharystycznego w Kiekszu i medytacja nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Józefa w Poznaniu, a także spotkanie młodzieży na Świętej Górze w Gostyniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
7: Zakończyły się zapisy na festiwal Tarcza Wiary, na który zaprasza Eucharystyczny Ruch Młodych. Festiwal odbędzie się 13 czerwca w Pniewach. Skąd wzięła się nazwa, mówi ksiądz Marcin Nowak, dyrektor Krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych i organizator festiwalu.
8: Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary, i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Leduchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary.
7: Program i regulamin festiwalu znajdują się na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych.
8: Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu skliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
7: Jak zapewnia ksiądz Nowak, na festiwalu będzie się dużo działo i na przybyłych czeka wiele atrakcji. Będzie turniej rycerski i niespodzianki. Wszyscy uczestnicy festiwalu wezmą także udział w nagraniu teledysku oraz śpiewu do piosenki Droga Serca. Dlatego każdy jest proszony, aby się jej nauczył. Wersja studyjna nagrania oraz nuty do nauki znajdują się na stronie festiwalu. Nową aranżację muzyczną wykonał Adam Szewczyk, a zaśpiewała Magda Anioł.
0: U proboszcza w parafii.
7: Obornikach trwają uroczyste obchody 30. rocznicy nawiedzenia miasta przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Mówi proboszcz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Obornikach, ksiądz Rafał Banaszak.
9: Od tego czasu trwają w Obornikach nabożeństwa fatimskie w miesiącach od maja do października, a co 5 lat jakoś szczególniej chcieliśmy to wydarzenie tak ważne, z tak ważnym przesłaniem Matki Bożej świętować i modlić się w intencje, jakie Matka Boża poleca w Fatimie dla ratowania świata i nawrócenia ludzi, jednoczyć się w modlitwie szczególnie różańcowej.
7: W programie obchodów każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Program jest na stronie archidiecezji i na naszej parafialnej umieszczony i będą to już oprócz takich zaproszeń dla wszystkich, zaproszenia szczegółowe, ale każdy jest też zaproszeniem dla każdego. Będą to dla grup duszpasterskich spotkania specjalne, dla młodzieży będzie czuwanie młodzieżowe, będzie pasterka maryjna i msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, msza święta dla dzieci, zwłaszcza z myślą o dzieciach przeżywających rocznicę pierwszej komunii świętej oraz dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. No i o godzinie 20 w sobotę nabożeństwo fatimskie, kaznodziejami na tych naszych kolejnych wydarzeniach będą ksiądz Adamski, ksiądz Klemens, ksiądz Pajszczyk, ksiądz Szkudlarek. Zapraszamy serdecznie, komu drogie są te intencje, do wspólnej modlitwy.
7: 12 czerwca to dzień różańcowy. Wspólny różaniec będzie odmawiany o 8.30, 12.00, 18.00 i 22.30. O godzinie 20.00 natomiast zaplanowano czuwanie młodzieży, które poprowadzi Jakub Koza i młodzi muzycy Zabornik. Uroczystości zakończy nabożeństwo fatimskie, które zostanie odprawione 13 czerwca o 20.00 pod przewodnictwem księdza Roberta Klemensa.
0: U proboszcza w parafii.
7: Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kiekszu zaprasza 13 czerwca już po raz czwarty na wieczór wielbienia Chrystusa Eucharystycznego. Idea zrodziła się 4 lata temu, jak mówią Ola Siwińska i Dobrochna Martenka, współorganizatorki wielbienia.
10: Ideą wydarzenia było uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wyjście z Kościoła do ludzi w świat z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. To była pierwsza idea, która zrodziła się, no nie ukrywam, w moim sercu lata temu. Ona dojrzewała i 4 lata temu udało się ją już zrealizować w Kiekszu.
11: Taka potrzeba jest w naszym sercu, taka potrzeba jest w sercach parafian, którzy mówią, że czekają na to wielbienie razem z nami. Widzimy też z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Widzimy, że przyjeżdżają goście z sąsiednich parafii. Nawet w którymś roku podjechał autokar z pielgrzymami. Z dalszych regionów Wielkopolski też do nas dojeżdżają. Także ta potrzeba jest.
7: Wielbienie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 18. Następnie Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony na plac przed kościołem.
11: Oprócz wielbienia muzyką i śpiewem, będziemy też wielbić Jezusa Eucharystycznego tańcem, modlitwą, ciszą, takim byciem razem ze sobą.
10: Na scenie będą muzycy, poznańscy głównie muzycy, którzy spinają całość, natomiast główną jakby grupą wykonawczą to jest orkiestra lekarzy działająca przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, Operacja Muzyka oraz chór parafialny nasz kierski, Któż jak Bóg, i to włączenie się melomanów, amatorów, którzy na tej scenie są, tworzy też niesamowitą atmosferę. My już na próbach przeżywamy bardzo takie, myślę, że mini rekolekcje. Modlimy się tymi utworami, próbując. Całość poprowadzi Franek Cofta z Natalią Dukiewicz, którzy pięknie słowem będą łączyć całość i prowadzić nas właśnie od drogi ucznia Chrystusa do już misjonarza Chrystusa, który ma iść i głosić tą miłość, którą dostajemy właśnie od Jezusa Eucharystycznego.
11: Widzimy w ludziach różne potrzeby. Wydaje nam się, że jest miejsce na ciszę, na to, aby adorować Najświętszy Sakrament właśnie w Kościele, tylko ze swoją wewnętrzną modlitwą, ze swoim wewnętrznym słowem. Ale jest też czas na to, aby adorować Jezusa Eucharystycznego wspólnie, razem, cieszyć się tym.
7: Do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kiekszu na wielbienie zaproszeni są wszyscy chętni. W poprzednich latach pojawiało się tam po kilkaset osób. Wszystko wskazuje na to, że nie inaczej będzie i tym razem.
0: U proboszcza w parafii.
7: Medytacja nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II. To tytuł widowiska, które 14 czerwca odbędzie się w Bazylice świętego Józefa na wzgórzu świętego Wojciecha w Poznaniu. Zaprasza organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska.
12: Jesteśmy w procesie bardzo intensywnej pracy zarówno z zespołem Anonymous pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka. Jest to zespół muzyki dawnej, uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczennicami, które wczoraj miały możliwość po raz pierwszy wypróbowania, że tak powiem, wejścia w ten obszar bazyliki i zajrzenia tak naprawdę do każdego zakamarka jej, żeby móc się w jakiś sposób też odnaleźć. Także ten proces to już jest długi czas przygotowań, przemyśleń, pisania scenariusza, no i teraz takich realizacji praktycznych, które mają w zasadzie nieustannie miejsce.
7: Wydarzenie ma głęboki wymiar artystyczny i duchowy.
12: Medytacja tak naprawdę to jest zaproszenie, żeby wejść w głąb siebie, poznając słowo, za którym idzie komentarz, ponieważ tutaj psalm setny jest psalmem, który jest tak naprawdę radosnym hymnem dziękczynnym, który nawołuje do tego, że wszystko, co czynimy, możemy i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby czynić z radością, żeby angażować w to serce, żeby te struny ciała, serca i duszy wybrzmiewały jak najpiękniej. I to podparcie komentarzem świętego Jana Pawła II, który obudowuje, że tak powiem, w swoim pięknie i bogactwie, pokazuje i przedstawia, tłumaczy, jaka jest istota też tego psalmu, spotkania tak naprawdę ze sztuką, która ma wymiar sakrum.
7: Medytacja nad psalmem numer 100 rozpocznie się o godzinie 20. Wstęp jest wolny.
0: U proboszcza w parafii.
7: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które od 29 czerwca do 3 lipca zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi zazwyczaj borykają się w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
13: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
7: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można jeszcze cały czas zapisać się na stronie internetowej Paradiso oraz w mediach społecznościowych.
0: U proboszcza w parafii.
7: Tort, rozmowy i tradycyjne tańce irlandzkie oraz szkockie. Kawiarenka parafialna przy parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny na poznańskim Strzeszynie zaprasza 14 czerwca na obchody 3 urodzin koła gospodyń miejskich. Jak mówi jedna z gospodyń, Magdalena Garczarczyk, po 3 latach koło ma się czym pochwalić.
14: Będzie tort, będzie muzyka, będzie świętowanie. Bardzo dużo ilość projektów zrealizowanych, od jakichś takich warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności. Ja zupełnie to nie tylko są kobiety, w tym kole są też, zdarzają się czasami mężczyźni, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związany z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
7: Początek urodzin o godzinie 17, a organizatorzy radzą, aby zabrać wygodne buty do tańca.
0: U proboszcza w parafii.
7: Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, uświetni uroczystości ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele w Bojanowie. Msza zostanie odprawiona 14 czerwca o godzinie 12. Przy tej okazji zostanie też poświęcona odrestaurowana wieża świątyni.
0: U proboszcza w parafii.
7: W niedzielę 21 czerwca wszyscy mężczyźni mogą wziąć udział w 23. archidiecezjalnej pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w Tulcach. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem Współczesny mężczyzna, uczeń misjonarz. To dzień modlitwy, umocnienia wiary, braterskiej wspólnoty i refleksji nad rolą mężczyzny we współczesnym świecie.
0: U proboszcza w parafii.
7: Trwają zapisy na 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Wypłyń na głębie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Archidiecezji Poznańskiej, a sama pielgrzymka wyruszy 3 lipca z Czarnkowa, 5 z Buku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 z Poznania i 7 lipca z Leszna.
0: U proboszcza w parafii.
7: Kuźnia Teologicznych Inspiracji zaprasza na spotkanie z gościem specjalnym, wybitnym polskim biblistą, księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim. Jest on przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowanym w dialog katolicko-żydowski. Jest także członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 2000 publikacji naukowych i popularno-naukowych, głównie dotyczących Starego Testamentu. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 19 w Auli Szkół Katolickich przy ulicy Głogowskiej 92 w Poznaniu i będzie dotyczyło największych wyzwań dla biblistów i teologów Kościoła w Polsce.
0: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
15: Już wiemy, co dzieje się u proboszcza w parafii, a ja tylko powiem, że dzisiaj piątek, a skoro piątek, to punktualnie o 15 połączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy koronkę do Miłosierdzia Bożego i dopiero po tej modlitwie będzie na antenie popołudniowy konkurs, jak to zazwyczaj w piątki bywa. Zatem punktualnie o 15 transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

O godzinie 3 modliłam się krzyżem za świat cały. Jezus już kończył swe śmiertelne życie. Słyszałam Jego 7 słów. Potem spojrzał się na mnie i rzekł: Umiłowana córko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk. Zapraszasz nas, Panie, pod Twój krzyż, abyśmy towarzyszyli Ci podczas Twej agonii. Jak bardzo musiałeś czuć się samotny, że zapragnąłeś naszej obecności na wzgórzu Golgoty. Na Twoje pragnienie tak pięknie odpowiedziała święta siostra Faustyna, która całe życie, mimo różnych przeciwności, była Ci wierna. Kochała Cię za tych, którzy Tobą gardzili i gardzą nadal. Nie było jej obce żadne uderzenie Twojego serca. Z wielką wrażliwością spełniała wszelkie Twoje pragnienia. I dlatego na Golgocie, gdzie szalało zło, nienawiść, ludzka niewdzięczność i podłość, ona była dla Ciebie, jak sam powiedziałeś, ochłodą wśród strasznych Twych mąk. Każdy z nas ma dostateczną ilość Twej łaski, by podobnie jak święta Faustyna być dla Ciebie pociechą. Dlatego dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, naucz nas wiernie pełnić Twoją wolę. Naucz nas odpowiadać dobrem na zło, zapominać o sobie. Jezu, cichy i serca pokornego, naucz nas cichości i łagodności. Uczyń nasze serca pokornymi i wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą łaskę. W chwilach cierpienia naucz nas jednoczyć się z Tobą, zawsze przebaczać, tak byśmy mogli usłyszeć, podobnie jak święta Faustyna: Umiłowane dziecko serca mojego, Tyś jest mi ochłodą wśród strasznych mąk.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest Twoja miłość. Dlatego z znaczeniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, w nieczystości, w bałwochwalstwie, wszystkich niszczących swe życie, życie innych, godność człowieka, stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój wszędzie tam, gdzie toczą się wojny i łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie i pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu. Umacniaj wszystkich, którzy troszczą się o dobro i pokój, a wszystkim zmarłym daj radość nieba. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

O Jezu najsłodszy, któryś łaskawie zażądał ode mnie, abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim, oto dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły z miłosiernego serca Twojego, to jest krew i wodę, i rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy, wielbiła przez nieskończone wieki.

0: To była koronka do Miłosierdzia Bożego, którą nadaliśmy dla Was specjalnie z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: A już za chwilę na naszej antenie rozpoczynamy konkurs popołudniowy. Jak zwykle w piątek on będzie troszeczkę krótszy, ale też ma pewną zaletę, że wszystkie podpowiedzi usłyszycie od razu, więc łatwiej będzie wydedukować, jakie to słowo dzisiaj w zagadce jest poszukiwane. To już za moment.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to moi drodzy, rozpoczynamy zabawę popołudniową, popołudniowy konkurs, jak zwykle w piątki. On jest nieco inny, bo wszystkie podpowiedzi usłyszycie ode mnie od razu, a więc nie będę dozował tych drogowskazów, które mają was doprowadzić do słowa, które rozwiązaniem do zagadki jest, tylko od razu je wszystkie usłyszycie. Numer telefonu, pod którym już czekam na wasze SMS-y, to 7148, złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS, który wysyłacie pod 7148, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do tego słowa będą was prowadziły poszczególne podpowiedzi, a ja tylko powiem, co jest do wygrania. Do wygrania dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Georg Rowekamp napisał tę książkę, no i to jest takie niestandardowe pokazanie tej przestrzeni, którą znamy z przekazów medialnych. Strefa Gazy była przez stulecia ważnym ośrodkiem życia monastycznego, kultury i nauki, a obecność chrześcijan trwa tam nieprzerwanie od 2000 lat. I ta książka odkrywa tę mało znaną, niezwykle barwną historię. Autor sięga do licznych źródeł i prezentuje miejsca, które stanowią widoczne świadectwo tamtejszej chrześcijańskiej obecności. Wydawnictwo Świętego Wojciecha wydało tę książkę Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia, autorstwa Georga Rowekampa. Do tego dołączam zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to jest taki skrócony kalendarz na 2026 rok. Dorzucam jeszcze smycz Radia Emaus. No i skoro mamy lato i ten okres letni, no to piłka plażowa. Nasza firmowa piłka plażowa z napisem Emaus Dobre Radio w kolorystyce biało-niebieskiej utrzymana. No i myślę, że to jest doskonała propozycja na te miesiące, które teraz są. Czerwiec, dlaczego by nie? Dlaczego by wtedy nie grać sobie w piłkę plażową gdzieś już zacząć? Na przykład, a może gdzieś lada moment wyjeżdżacie jeszcze w cieplejsze miejsca, to tym bardziej taka piłka myślę, że się przyda. A zatem jeśli chcecie powalczyć o te nagrody, a w zasadzie pobawić się w tym konkursie, to zachęcam do tego. 7148 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wystarczy wpisać słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie tego słowa duża wieś w województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim słynie z historycznego klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Moglibyśmy też powiedzieć, że na wstępie mamy nizinną rzekę płynącą przez województwo wielkopolskie i lubuskie, lewy dopływ Warty. W środku natomiast rozwiązania mamy środek pirotechniczny wykorzystywany w celach sygnalizacyjnych, na przykład na morzu czy w innych terenach, przez służby ratownicze, może być także używany w celach pirotechnicznych, rozrywkowych, ale bywa zakazany na przykład na meczach. To w środku rozwiązania ten środek pirotechniczny jest. Nieczęściowy na końcu rozwiązania, No i jeszcze jedna podpowiedź. Wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku. Wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem jest. Powodzenia!
0: Reklama.
2: Mam ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: No właśnie, jak tam wam idzie dedukowanie?
1: Konkurs popołudniowy.
0: Bo konkurs popołudniowy trwa. Możecie dzisiaj wygrać książkę Georga Rodekampa o chrześcijanach w strefie Gazy, o historii chrześcijan w strefie Gazy, bo oni też tam mają bardzo długą historię zapisaną właśnie w tym miejscu, które głównie znamy z przekazów medialnych. No i nie zawsze kojarzy nam się to miejsce z chrześcijanami, a tam naprawdę ta historia chrześcijan jest bardzo, bardzo długa. I w zasadzie ta książka mówi o tej zapomnianej historii. Georg Rodekamp, Chrześcijanie w strefie Gazy, zapomniana historia. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dołączam do tego zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to jest też taki skrócony kalendarz na 2026 rok. No i jeszcze smycz Radia Emaus też ląduje w tym pakiecie nagrodowym. To wszystko odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji, jeśli tylko rozwiąże zagadkę prawidłowo. A ta zagadka, to do tego rozwiązania prowadzą was następujące podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania mamy dużą wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. Ta wieś słynie z historycznego klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Na wstępie rozwiązania mamy dużą wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. Ta wieś słynie z historycznego klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Moglibyśmy też powiedzieć, że na wstępie mamy rzekę, nizinną rzekę, płynącą przez województwo wielkopolskie i lubuskie i jest to lewy dopływ Warty. Teraz o tym, co w środku rozwiązania się znajduje. W środku rozwiązania mamy środek pirotechniczny, wykorzystywany w celach sygnalizacyjnych, na przykład na morzu, żeby wskazać swoje miejsce pobytu służbom ratunkowym, czy w innych terenach też taki środek pirotechniczny może wskazać miejsce, w którym chcemy być podjęci przez jakąś ekipę ratunkową. Może być też ten środek używany w celach rozrywkowych, ale bywa na przykład zakazany na meczach. To ten środek pirotechniczny dzisiaj w środku rozwiązania. Na końcu rozwiązania mamy natomiast nieczęściowy. Nieczęściowy na końcu rozwiązania, skoro nieczęściowy, to no właśnie. No i teraz podpowiedź globalna. Wprowadzały coś w ruch obrotowy, wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku. Wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku. 71 48 7148 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Na końcu, jeszcze co jest? Proszę bardzo, bo tutaj też słyszę z obok informację. Na końcu nieczęściowy. Nieczęściowy na końcu rozwiązania. Czyli jaki? Skoro nieczęściowy, no to właśnie taki. Moi drodzy, 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0148 71 48 za złotówkę i 23 grosze. Tylko złotówkę i 23 grosze płacicie za taką wiadomość wysłaną pod 7148. W treści trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki, a wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź. Na wstępie tego słowa, duża wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, ta wieś słynie z historycznego... Co to się wydarzyło w ogóle? Ta wieś słynie z historycznego klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. No i to jest też bardzo ważna podpowiedź. Kolejna podpowiedź. Możemy na wstępie zobaczyć nizinną rzekę płynącą przez województwo wielkopolskie i lubuskie. Jest to lewy dopływ Warty. No i może jeszcze jedna podpowiedź o tym, co w środku rozwiązania. W środku rozwiązania mamy środek pirotechniczny, który jest wykorzystywany w celach sygnalizacyjnych. Na przykład gdzieś na morzu, kiedy chcemy pokazać swoją pozycję, możemy taki środek pirotechniczny uruchomić i wtedy służby ratownicze nas łatwiej znajdą, ale ten środek pirotechniczny jest także używany w celach rozrywkowych, bywa zakazany na stadionach na przykład. Natomiast na końcu rozwiązania mamy nieczęściowy. Nieczęściowy na końcu rozwiązania. Skoro nieczęściowy, to jaki? No i teraz podpowiedź taka całościowa. Wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku. Więcej podpowiedzi nie będzie. Jeśli ktoś już wydedukował, to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do wygrania książka Georga Rowekampa o chrześcijanach w strefie gazy, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Zakładki Radia Emaus, w tym jedna z tych zakładek to skrócony kalendarz na 2026 rok. Jest tu też piłka plażowa, nasza firmowa, z napisem Emaus Dobre Radio, no i smycz Radia Emaus, żeby chociażby kluczy nie zgubić. Taki pakiet dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. To już ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie rozwiązanie do zagadki. Emaus. Na dobry dzień.

0: to Bledka. Piękny ten utwór, prawda? Bardzo przyjemnie się go słucha. Bledka u nas na chwilę przed rozwiązaniem konkursu, ale już po drugiej stronie za chwilę ze mną ktoś będzie.
1: Konkurs popołudniowy.
0: No i zdaje się, że po drugiej stronie jest ze mną Maria.
2: Co?
0: Maria, halo. Mario, jesteś?
2: Tak, jestem, witam.
0: Dzień
2: serdecznie.
0: Dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy z tobą razem?
2: No, jesteśmy w Poznaniu.
0: Dobrze, a coś więcej powiesz? Tutaj dzielnica jakaś bliska naszej rozgłośni, czy gdzieś daleko?
2: Bliska, tak. Dzielnica Kobyle Pole.
0: Kobyle Pole, dobrze. Czyli jesteśmy teraz w polu tak naprawdę, albo na Kobylim Polu. Moja droga, tak. Przechodzimy do meritum, bo czas nas goni. Na wstępie mamy dużą wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. I ta wieś słynie z historycznego klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Jaka to wieś na wstępie?
2: Obra.
0: Oczywiście, że Obra. No a nizinna rzeka, którą mamy na wstępie, która płynie przez województwo wielkopolskie i lubuskie, lewy dopływ Warty, to co to za rzeka?
2: Myślę, że to także Obra.
0: Znakomicie, to tak podchwytliwie trochę cię podszedłem, ale doskonale sobie z tym poradziłaś. W środku mamy środek pirotechniczny, wykorzystywany w celach sygnalizacyjnych, na przykład na morzu czy w innych terenach przez służby ratownicze. Może też być używany w celach rozrywkowych, a może też być na przykład na meczach używanych. Słyszę z głosu, że pewnie na meczach gdzieś używasz takich środków.
2: No bardziej na morzu bym to przyznała.
0: Żartuję.
2: Tak, właśnie na morzu. A raca?
0: Oczywiście raca. Oczywiście, że chodzi o racę. Trochę żartowałem sobie oczywiście z tym, żebyś nie brała tego na poważnie. Na końcu mamy nieczęściowy, czyli co na końcu mamy?
2: Cała.
0: Jeszcze raz?
2: Cała.
0: No chyba jednak inaczej napisałaś w SMS-ie.
2: Chwileczkę, to...
0: No, bo to jest ważne, to jest ważne. No, skoro nieczęściowy na końcu, to na końcu...
2: O, cały.
0: No oczywiście, że cały, ale
2: tak,
0: cię musiałem ciągnąć.
2: Synowie
0: to mają, czasami tak dekoncentrują swoje mamy niepotrzebnie całkowicie. Ale dobrze, to teraz przechodzimy do tego już najważniejszego pytania. Wprowadzały coś w ruch obrotowy lub kierowały coś w określonym kierunku, czyli co robiły?
2: Obracały,
0: oczywiście, że tak. I obracały daje ci dzisiaj zwycięstwo. Piłka plażowa.
2: Bardzo się cieszę.
0: Smycz Radia Emaus. A w zasadzie dołożę drugą smycz dla syna, który rozpraszał.
2: Tutaj właśnie się dopytuję.
0: Jak ma na imię ten rozpraszacz?
2: Franciszek.
0: Franciszku, dla ciebie też tutaj mamy taką smycz Radia Emaus. Piłka plażowa, myślę, że się przyda do zabaw jakiś teraz latem. No i przede wszystkim lektura Georga Rowekampa, Chrześcijanie w strefie gazy, zapomniana historia. Taka książka bardzo ciekawa też na wakacje, na jakiś tam wolny moment. I do tego zakładki Radia Emaus, żeby dobrze sobie oddzielać to, co przeczytane od tego, co jeszcze nie pochłonięte wzrokiem. To są twoje nagrody, moja droga. Dwa tygodnie są na odbiór tych nagród. Mam nadzieję, że z Kobylego Pola w 14 dni się wyrobi. Żeby sobie to odebrać od nas. Teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie?
2: Pozdrawiam całą swoją rodzinę i oczywiście wszystkich słuchaczy radia oraz wszystkich tych, którzy akurat mam bliską osobę w szpitalu, więc chciałam pozdrowić też wszystkich tych, którzy są chorzy, wszystkich tych, którzy się opiekują chorymi i którzy ich wspierają też sercem i modlitwą.
0: Ale pięknie to powiedziałaś. To ja też dołączam się do tych życzeń dla wszystkich, którzy walczą z rozmaitymi przypadłościami, chorobami i dla tych, którzy poświęcają swój czas, żeby pomagać takim osobom. Też dla was wszystkiego najlepszego. No i Franciszka też pozdrawiam, bo tak pięknie rozpraszał mamę, że mama sobie doskonale poradziła z konkursem. Mario, gratuluję ci serdecznie. SMS zwrotny zaraz do ciebie mknie, żebyś wiedziała jak i kiedy i gdzie odebrać te nagrody. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: To będzie o tym, że jeśli nie my, to kto? Mrozu i Thompson zaśpiewają. Już za momencik. No nie dokończą pewnie, bo mało czasu mamy do serwisu.

0: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trzeci rezonans magnetyczny w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Muzeum Pierwszych Piastów zaprasza na Noc Kupały. Listy polecone wysyłane elektronicznie, już dostępne w M-Obywatelu. W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu uruchomiony zostanie nowy, trzeci już rezonans magnetyczny. Urządzenie zakupione ze środków Krajowego Planu Odbudowy będzie wspierane przez sztuczną inteligencję, która pomoże radiologom w wykrywaniu nieprawidłowości. Dyrektor placówki Julian Malicki podkreśla jednak, że nie oznacza to skrócenia kolejek.
3: Skrócą się kolejki. Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować.
2: Marszałek Marek Woźniak dodaje, że dzięki funduszom unijnym w Wielkopolskim Centrum Onkologii zostało wzmocnione również cyberbezpieczeństwo.
4: Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone. Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów.
2: Poznańska placówka otrzymała z KPO ponad 61 milionów złotych. Pieniądze te przy dodatkowym wsparciu samorządu województwa pozwoliły również na modernizację bloku operacyjnego Zakładu Patologii Nowotworów oraz zakup tomografu dla filii w Kaliszu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza 20 czerwca na Noc Kupały. Paweł Bąkowski z działu edukacji Muzeum na Lednicy zdradza, że na uczestników czeka mnóstwo atrakcji.
5: Tradycyjnie będziemy zaplatać i puszczać wianki na tafle jeziora Lednica. Tego elementu nie może zabraknąć. Będzie również muzyka. Zarówno muzycy, którzy będą poruszać się pośród widowni, jak i ci, którzy będą występować na scenie. Zespół wokalny Dzikie Ziele. Sam Kowalski, który będzie grał na rzadkim instrumencie gitalele oraz wyśpiewywał piękne radomskie oberki. A na koniec kapela Da Ognia, ponieważ tak się nazywa. Zespół Daj Ognia zakończy naszą imprezę energetycznym, nieco mrocznym sposobem interpretowania muzyki słowiańskiej.
2: Impreza odbędzie się na terenie Małego Skansenu przy Ostrowie Lednickim. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Szczegółowy program jest dostępny na stronie muzeum.
1: Informacje z Poznania.
2: Rezerwat archeologiczny Genius Loci zaprasza w sobotę na spacer w nieznane rejony Ostrowa Tumskiego, a dokładniej na północną część wyspy, tam gdzie ma powstać budzące wiele kontrowersji osiedle mieszkaniowe. Spacer odbywa się z okazji Europejskich Dni Archeologii i rozpocznie się o 12 przy kościele Najświętszej Marii Panny in Summo. Organizatorzy proszą o przyjście w strojach turystycznych, czyli w wygodnych butach i długich spodniach.
1: Informacje z kraju.
2: E-doręczenia, czyli listy polecone, wysyłane elektronicznie, niedostępne w M-Obywatelu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
6: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji, będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczył, w jaki sposób skorzystać z nowej usługi.
7: Logujemy się do naszej aplikacji M-Obywatel. W momencie, kiedy widzimy dokumenty, mamy w prawym górnym rogu ikonę koperty. Klikamy w kopertę, mamy skrzynkę osobistą. W skrzynce osobistej mamy pisma odebrane, pisma wysłane, wychodzące, robocze, ale także kosz.
2: Nowa usługa jest udostępniana w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i teraz patrzę za okno i widzę chmury, z których powinien padać deszcz, bo takie deszczowe trochę są, ale informacja mówi od synoptyków, że padać nie powinno teraz w tej godzinie, że będzie nawet pogodnie, znaczy przepraszam, pochmurno, ale będzie ciepło, bo 19 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, bo 20 stopni, dobra jakość powietrza i ciśnienie atmosferyczne wysokie, 1018 hektopaskali. Pochmurno będzie tak gdzieś do 19 z minutami, potem zaczną się przejaśnienia i przed samym zachodem słońca, czyli 21:14, już powinno być całkiem niezła widoczność na naszym niebie. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to tutaj niestety dobrych informacji nie mam, dlatego teraz już o tym mówię, co się ma wydarzyć, żebyście nie mieli spóźnionego czasu reakcji, tylko żeby wszystko było w punkt, bo niestety niekorzystny biometr wpływa też na czas reakcji nasz, wpływa też na nasze rozdrażnienie, wpływa na to, że gdzieś tam się nie potrafimy zachować tak, jak chcielibyśmy się zachować. Tu nie mówię o savoir vivre, mówię tu raczej o tym, żeby w odpowiednim momencie pojawić się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu na przykład. A jeśli chodzi o niekorzystne warunki biometeo, to one z nami zostaną troszeczkę na pewno do niedzieli. W poniedziałek może coś się poprawi, ale jutro burze z deszczem, w niedzielę burze z deszczem i nadal niekorzystny biometr i ciepło i mokro, bo jutro 20 stopni, a w niedzielę 18, ale odczuwalna w niedzielę 17. Ale to niemniej jednak ciepło. No i porywisty wiatr. Taki łamiący parasole, na pewno. 50 km na godzinę. Także uważajcie na siebie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Jak tam dzisiaj? Twój nastrój przy tej pogodzie?
2: Bardzo dobrze. Właśnie nie wiem, co ty z tym biomadem tutaj straszysz.
1: Ale co ja? To przecież synoptycy, to przecież nie ja. Przecież ja
2: no
1: nie
2: dobrze, no to ja dlaczego
1: rzeczy
2: synoptyk?
1: Ja takich rzeczy nie odczuwam w ogóle. Ja w ogóle nie czuł jestem. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. No i słuchacze Radia Emaus z tamtej strony.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Co możemy powiedzieć o człowieku, o jego pasjach, radościach i smutkach, o tym, jak wpływał swoim życiem na innych w zaledwie 2 minuty? A jeżeli zamiast jednej konkretnej osoby trzeba będzie dokładnie w tym samym czasie wspomnieć aż o 108? A wśród nich są biskupi, kapłani, klerycy, osoby świeckie, ale także bracia i siostry zakonne? Czy możliwa jest w przypadku ich wszystkich taka sztuka, żeby teraz już tylko w 90 sekund oddać im należną cześć? Okazuje się, że tak, bo choć dzisiejsi patroni reprezentują 18 różnych diecezji i 22 zakonne rodziny, to jednak jest coś, co trwale łączy ich ze sobą i sprawia, że wspominani są wspólnie. To ukochanie Boga aż do śmierci. I to śmierci, która przyszła na nich w okrutny sposób pomiędzy rokiem 1939 a 1945. Są więc wśród nich biskupi, którzy w obliczu zagrożenia życia nie porzucili swoich diecezjan, siostry i księża ratujący Żydów, teściowa, która oddała swoje życie za ciężarną synową, ale też duchowni służący w obozach koncentracyjnych współwięźniom zarówno sakramentalną posługą, jak i ostatnią kromką chleba. Pamięć o świadectwie ich życia oraz męczeńskiej śmierci przetrwała horror wojny, pół wieku komunistycznej władzy w Polsce i w końcu w 1999 roku podczas mszy świętej odprawianej w Warszawie znalazła należne jej miejsce, gdy święty Jan Paweł II dokonał uroczystej beatyfikacji. Kogo? 108 polskich męczenników II wojny światowej. Gdyby jednak arbitralnie całe ich doświadczenie oddać w jakimś zdaniu, które padło z ich ust, to niech będą to słowa błogosławionego księdza Józefa Czempiela, proboszcza parafii w Chorzowie Batorym, który aresztowany w roku 1940 powiedział do najbliższych: zostańcie z Bogiem, pozdrówcie moich parafian, a ja idę na śmierć, jeśli taka jest wola Boża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Macie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Serwis kulturalny Radia Emaus. Rozpoczynamy od galerii. Galeria Pod Lipami, to tam was zapraszam, a w zasadzie zaprasza wystawa twórczości dziecięcej w wieku od 6 do 12 lat pod tytułem Przestrzenie wyobraźni. Tak, okazuje się, że i dzieci mogą być znakomitymi twórcami takich wystaw. No i to nie są jakieś tam wystawy, które przechodzą nam mimo uwagi, tylko w tych pracach młodych twórców ukazane zostały duże pokłady ekspresji, radości, emocji, wyrażania siebie w dynamiczny sposób poprzez środki wyrazu takie jak kolor, plama, linia, światłocień czy faktura. Dzieci, prezentując swoje widzenie świata, zastosowały deformacje, zniekształcenia i połączenia ze sobą różnorakich elementów. No i myślę, że to już samo w sobie jest bardzo ciekawe. Można by się wybrać do tej galerii Pod Lipami. To ODK Pod Lipami, przy osiedlu Pod Lipami oczywiście 108A. Zaprasza. Wstęp wolny na to wydarzenie. To ten Dom Kultury Pod Lipami też dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami, więc warto się wybrać i zobaczyć te Przestrzenie wyobraźni dziecięcej, no bo to dzisiaj będzie można zobaczyć tę wyjątkową wystawę stworzoną przez dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Spektakl gościnny w Auli Artis dzisiaj, podróż poślubna plus. O godzinie 18 spektakl, na który zapraszają tacy aktorzy jak na przykład Katarzyna Skrzynecka, Monika Mazur, Wiktoria Gąsiewska, Tomasz Bednarek, Marek Kaliszuk czy Paweł Góral. Tekstem tej sztuki zajął się Marcin Szczygielski, a wyreżyserował to Tomasz Drabek. Jeśli chodzi o tę sztukę, no to jest komedia. Komedia będąca kontynuacją losów bohaterów Wieczoru Panieńskiego Plus. Przed bohaterami nowe, niekoniecznie usłane różami życie, jednak nim ono się rozpocznie, pora na miłość i upojny miesiąc miodowy. No i tu jest ta przestrzeń, w którym będzie można się dzisiaj śmiać do rozpuku. Podróż poślubna, wakacje z promocji, bo taki podtytuł tej sztuki. Aula Artis dzisiaj zaprasza na godzinę 18. Spektakl operowy Aida Giuseppe Verdiego, no tu w zasadzie przedstawiać nie trzeba, bo to klasyka operowa Giuseppe Verdiego. O godzinie 18 Teatr Wielki zaprasza. Teatralny Goleńcin, to jest ciekawa propozycja. Przy ulicy Goleńcińskiej 9 dzisiaj właśnie spotkanie w ramach Posthuman Nostalgia, taki performance, wstęp wolny na to wydarzenie. Będą artyści Stanisław Maciejewski, Słodki Tasiek, on odpowiada za muzykę, i Maja Milewska, VJ, ona odpowiada za scenografię. Ten performance łączy cyberformance, live coding oraz estetykę nostalgii cyfrowej, tworząc immersyjne doświadczenie na pograniczu przestrzeni fizycznej i wirtualnej. W czasie rzeczywistym generowany jest dźwięk i manipulowana cyfrowo jest scenografia. Ona buduje hipnotyczny krajobraz inspirowany kulturą i estetyką wczesnego internetu oraz retrofuturyzmu. Moi drodzy, to jeśli ktoś lubi tego typu sztukę jak performance, to Posthuman Nostalgia dzisiaj o godzinie 18 Teatralny Goleńcin zaprasza. Finał konkursu piosenki kabaretowej Zostań Gwiazdą Kabaretu to już 24. edycja tej imprezy. O godzinie 18.30 w Domu Tramwajarza przy ulicy Słowackiego będzie można zobaczyć wyjątkowych artystów, którzy na pewno będą rozśmieszać. Będzie też muzycznie, bo będzie Klub Szyderców Beast, czyli historia piosenki kabaretowej trzeciej RP. No i klub Szyderców Bis jako gospodarze w zasadzie tego miejsca też tam poprowadzą was. A jeśli chodzi o ten finał piosenki kabaretowej, no to podczas tego koncertu prowadzonego przez klub Szyderców Bis będzie można usłyszeć propozycje piosenek, które jury w składzie m.in. Krzesimir Dębski i Jan Wołek zakwalifikowało do finału spośród propozycji nadesłanych w terminie od 1 lutego do 1 maja tego roku. No i na zakończenie jury, czyli Krzesimir Dębski, Jan Wołek i Andrzej Sikorowski, wytypują zwycięzcę lub zwycięzców nagrody głównej. A więc dzisiaj to się wydarzy. Godzina 18.30. Właśnie dzisiaj Teatr Kortik Anny Niedźwiedź przy ulicy Petera Mansfelda 4. Tam należy się udać i to tam się dzisiaj wydarzy to wszystko. Dom tramwajarza zaprasza, ale tak naprawdę scena będzie dzisiaj w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź przy ulicy Petera Mansfelda 4. Wejście A, to jest też myślę ważna informacja, o godzinie 18.30 początek tej imprezy. Jeszcze może jedna zachęcająca was propozycja. Gwiazdy Światowych Estrad i to jest propozycja Filharmonii Poznańskiej. Ten koncert dzisiaj o godzinie 19, no i tam będzie zarówno Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza, będzie też solista fortepianowy Taniao Liu, no a w programie m.in. kompozycje Richarda Straussa. Specjalnie nie trzeba przedstawiać tego kompozytora. No i myślę, że dzisiaj to też ktoś, kto lubi tego typu muzykę, spędzi idealny wieczór w Filharmonii Poznańskiej. Oczywiście propozycji kulturalnych jest mnóstwo. Trwa festiwal Etnoport, rozpoczyna się już lada moment także duetomania, więc tych propozycji kulturalnych jest bardzo dużo. Ale jeśli ktoś z was chciałby się na przykład wybrać na konwersatorium Wiara i Rozum, to konwersatorium odbędzie się już 18 czerwca, czyli też już niedługo. Warto zaplanować sobie ten czas. O godzinie 18 czerwca na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To jest przy ulicy profesora Franciszka Kaczmarka. Przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Audytorium Maksimum imienia profesora Franciszka Kaczmarka, wykład Zanim urodzili się Mojżesz i Sokrates. To będzie filozofia człowieka w cywilizacji starożytnej Mezopotamii. No to jest wyjątkowa propozycja, dlatego że Wiktor wygłosi wykład profesor doktor habilitowany Witold Tyborowski. No a skoro sięgamy do Mezopotamii, skoro sięgamy do tak odległych czasów, które jeszcze były zanim urodził się Mojżesz, zanim urodził się Sokrates, no to będzie to przeciekawa opowieść, na którą zaproszeni są nie tylko studenci, profesorowie, ale też wszystkie inne osoby zainteresowane. Więc jeśli chcielibyście wziąć udział w tym kolejnym już konserwatorium Wiara i Rozum, to ono 18 czerwca o godzinie 18 na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To były propozycje kulturalne i nie tylko, takie naukowe również. Jeśli chcecie skorzystać, to warto się raczyć i kulturą, i nauką, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzisiaj piątek, więc dzisiaj pojawi się tutaj Michał Bondyra. No ale jeszcze nie teraz, to o 17.30, Hartowa na Sportowo, będzie sportowo u nas, ale dzisiaj oprócz tego Michał Bondyra jeszcze będzie wieczorem, bo wieczorem jego audycja Męskim Okiem, na którą też serdecznie zapraszam, bo to taka audycja specjalnie dla ojców i synów.

0: Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Przed nami ostatnie już dzisiaj informacje Radia Emaus, bo 2 sekundy po godzinie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Prezydent Lesz nazwał wotum zaufania i absolutorium. Trwają zapisy na bieg poznańskiego czerwca. W niedzielę wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Radni Leszna udzielili prezydentowi Grzegorzowi Rusieckiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kośmider zarzucił prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami.
3: Największy problem tej kadencji nie polega na tym, że miasto przestało funkcjonować, bo funkcjonuje. Problem polega na tym, że Leszno potrzebuje dziś czegoś więcej niż funkcjonowania. Potrzebuje odwagi, potrzebuje wiarygodności, potrzebuje uczciwej rozmowy z mieszkańcami, potrzebuje strategii, która odpowie na demografię, gospodarkę, mieszkalnictwo i finanse. Potrzebuje prezydenta, który nie tylko mówi o współpracy, ale potrafi współpracować także z tymi, którzy mają inne zdanie.
2: Na tę wypowiedź odpowiedział sam prezydent Grzegorz Rusiecki. Argumentował, że trwa dialog w sprawie zamknięcia szkoły podstawowej nr 1.
4: Przypomnę, że na tej sali rok wcześniej, w roku 24 w październiku, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, na której szeroko zaprezentowaliśmy kwestie związane z demografią. Od października do stycznia, kiedy została podjęta decyzja na podstawie tych raportów i tych analiz o likwidacji SP1, minęły 4 miesiące. W tym czasie nie wpłynęły żadne propozycje ze strony radnych, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. I wie pan, panie radny Kośmider, no, samorząd polega na tym i sprawowanie władzy polega na tym, że w którymś momencie trzeba podjąć decyzję.
2: Wyniki obu głosowań były identyczne. Prezydent uzyskał poparcie 16 osób, wszystkich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej oraz dwojga radnych niezrzeszonych, Tomasza Malepszego i Angeliki Szkudlarek-Kuźniak. Czwórka samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości była przeciw, natomiast Łukasz Borowiak oraz Sławomir Mocek zdecydowali się wstrzymać od głosu.
1: Informacje z Poznania.
2: Blisko 1800 osób zgłosiło się już do tegorocznego biegu pamięci poznańskiego czerwca 56. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca i jak co roku połączy sportową rywalizację z upamiętnieniem robotniczego protestu sprzed 70 lat.
5: Ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane, czy żeby być pierwszym na mecie, a chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników poznańskiego czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej, również poza Poznaniem, a przecież na tym wszystkim tutaj nam zależy.
2: Mówiła pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 Kinga Przyborowska. Uczestnicy mają do wyboru dystans 5 lub 10 kilometrów, który mogą pokonać indywidualnie lub w sztafecie. Trasa biegu będzie industrialna, dodaje dyrektor biegu Szymon Sobczak.
6: Przez 3 zakłady startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. To też będzie bardzo fajny aspekt w tym roku, nowość, czyli biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta i strefa finishera.
2: Zapisy na wydarzenie trwają do 15 czerwca do godziny 23.59. Zgłoszenia przyjmowane są na oficjalnej stronie biegu. Partnerem strategicznym imprezy jest miasto Poznań.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w podpoznańskim Uzarzewie zaprasza 14 czerwca na międzypokoleniowy piknik przyrodniczy Razem Bliżej Natury. Na uczestników czekają spektakle, koncert, gry terenowe, a seniorzy reprezentujący 11 klubów z regionu poznańskiego poprowadzą różnorodne warsztaty. Od filcowania, zielarstwa i malarstwa po rzeźbę i śpiew. Miłośnicy natury dowiedzą się, jak sadzić zioło oraz przygotowywać potrawy z dzikich roślin. Podczas pikniku dostępna będzie strefa gastronomiczna oraz mini kiermasz z wyjątkowymi produktami. Impreza rozpocznie się o godzinie 10.
1: Informacje z kraju.
2: W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy zostaną wydłużone, by pasażerowie szybko mogli dostać się do miejscowości wypoczynkowych.
7: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
2: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy pogoda może nas jeszcze dzisiaj czymś zaskoczyć? Albo na przykład, czy ma jakieś asy w rękawie, jeśli chodzi o nadchodzący weekend? No bo to już w zasadzie dzisiaj. Piątek po południe, no to już w zasadzie jest weekend. To już nie ma z czym dyskutować. A jeśli chodzi o to, co będzie się działo, no dużo będzie się działo w pogodzie. W nocy będzie deszczowo i niekorzystne warunki biometeo, ale za to w dzień też będą niekorzystne warunki biometeo i będzie burza z deszczem, ale będą przejaśnienia. Natomiast jeśli chodzi o porywisty wiatr, to w nocy wyniesie on 25 km na godzinę maksymalnie. W ciągu dnia będzie dużo silniejszy. 50 km na godzinę, nawet taka prędkość wiatru jutro spodziewana i w niedzielę również taka prędkość wiatru. No i do tego burze z deszczem, więc wymarzona aura, żeby wybrać się na spacer z parasolem. Jeśli ktoś taki no niezbyt mocny jest, niewiele waży, no to musi się liczyć, że tak takie porywy wiatru mogą go porwać. No ale jeśli porwą go w jakąś ciekawą krainę, to może być nawet całkiem przyjemne. W poniedziałek, jeśli by to lądowanie miało się odbyć z tym parasolem, no to już nie wiem, jaki będzie wiatr, ale w poniedziałek nie ma być burzy z deszczem już i ma być 15 stopni na termometrach. No najzimniejsza noc z tego wszystkiego to będzie noc z niedzieli na poniedziałek, bo będzie tylko jednocyfrowa temperatura, 8 stopni na termometrach, a kto wie, jaka będzie temperatura odczuwalna. Może będzie jeszcze niższa. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura odczuwalna 12 stopni Celsjusza, więc chyba nie ma się do czego przyczepić.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Miałaś kiedyś taki parasol 3-sekundowy?
1: Taki 3-sekundowy to jednak nie.
0: Ale wiesz, jaki to jest 3-sekundowy, że otwierasz i tylko 3 sekundy on tam gdzieś polata sobie na tym wietrze i już za chwilę jest wywrócony na lewą stronę, potem już jest tak jakoś poskręcany, że tylko co możesz zrobić, to wrzucić go do kosza po prostu.
1: No, dlatego ja mam kurteczki z kapturem i z tego korzystam zazwyczaj.
0: Bardziej, a parasol nie. No bo to niebezpieczne, zawsze mogłoby cię porwać gdzieś w jakąś krainę,
1: mogłoby
0: której
1: mnie porwać.
0: Nie znasz kompletnie i wtedy no.
1: No muszę ci powiedzieć, że twoją prognozą pogody byłam porwana zdecydowanie.
0: No to cieszę się bardzo, to nie moja, to synoptycy. Ja tylko czytam i przedstawiam, no to są same fakty od nich, przecież ja się na tym kompletnie nie znam. A no, że taki wiatr, no wiatr będzie konkretny. I może i dobrze, bo to znakomitą jakość powietrza nam gwarantuje, no tylko te warunki biometeo mogłyby się trochę poprawić, no bo nikt nie chce być rozdrażniony, nikt nie chce mieć spóźnionego czasu reakcji, nikt nie chce, żeby mu się te kropki nie łączyły, nikt nie chce siadać do planszówek i przegrywać cały czas, no bo co to w ogóle jest za radość wtedy? Nie ma tej radości.
1: No nie ma, no ale można posłuchać dobrego radia Emaus i już wszystko, wiesz, wskoczy na
0: i
1: swoje
0: proszę
1: miejsce,
0: bardzo, no i ty rozwiązałaś wszystkie moje problemy teraz. Lilia Łada rozwiązała problemy, ale już ucieka do domu. Arkadiusz Szymański, ja zostaję z wami, moi drodzy, a za chwilę o 17.30 pojawi się tutaj także Michał Bondyra i będzie sportowo. W zasadzie hartowo będzie, na sportowo.

Już za chwilę na naszej antenie Michał Bondyra i Hartowo na Sportowo. Będą sportowe tematy, jak zwykle w piątek o 17.30. Taka sama audycja też w poniedziałek. Na początku tygodnia też o 17.30.

0: Radio Emaus. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Wczoraj meczem Meksyk kontra RPA zainaugurowane zostały 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mistrzostwa pod wieloma względami wyjątkowe, bo pierwsze, których gra aż 48 drużyn. Pierwsze, w których mamy aż 3 gospodarzy obok Meksyku, także USA i Kanadę. A także pierwsze, w których do 19 lipca zobaczymy aż 104 mecze. W tym wszystkim trochę szkoda, że nie zobaczymy meczu w biało-czerwonych, ale o mundialu porozmawiam z gościem, który na tym się zna, który mocno mundialem żyje, Kuba Ptak z TVP Sport. Kuba jest w studiu, a więc zaczynamy. Cześć Kuba.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Zacznę od takiego mocno wyświechtanego pytania, ale które zadają sobie wszyscy. Hiszpania czy Francja mistrzem świata, a może ktoś inny?
2: Jest mi trudno wskazać faworyta, bo to będzie bardzo długi turniej. Zwróćmy uwagę na to, że zazwyczaj od 98 roku, żeby zdobyć mistrzostwo świata, musiałeś wygrać 7 spotkań. Teraz dochodzi jeszcze jedna runda. Sezony są bardzo długie za nami. Piłkarze PSG, Arsenalu grali jeszcze pod koniec maja, więc ta przerwa jest właściwie żadna. Niektóre gwiazdy nie mogły się nawet zrehabilitować, odpocząć. To jest duże wróżenie z fusów moim zdaniem. Ja po cichu myślę, że może po raz pierwszy do finału dotrzeć Portugalia. Bo w Portugalii, już nawet nie patrząc na Cristiano Ronaldo.
1: Może być taki last dance Cristiano, prawda?
2: Tak, to wszyscy będą na to patrzeć. No, Ronaldo, no nie wiem, czy widziałeś ostatni mecz towarzyski Portugalii, co Ronaldo wyczyniał w ofensywie, jak strasznie się mylił, ale tam jest bardzo dużo piłkarzy w bardzo dobrej formie. No, wspomniałem o PSG, jest Vitinha, jest João Neves, jest Bruno Fernandes w świetnej formie, jest Bernardo Silva. Tam są zawodnicy, którzy są albo właśnie złapali bardzo dobrą formę, albo są też w kwiecie wieku. No, jest dodatkowo ten Ronaldo, który może być też trochę niesiony.
1: A nie uważasz, bo też taką opinię słyszałem, że owszem, jakościowo Portugalia jest wyżej niż nawet Hiszpania, ale to jednak Hiszpanie tworzą bardziej kolektyw.
2: Tak, bo Hiszpania jednak ma ten sukces za sobą i ta Hiszpania jest, no nie powiedziałbym, że bardziej zgrana, ale w tej Hiszpanii się jednak czuję zawsze bardziej od dłuższego czasu, od tej rewolucji Guardioli, gdzie nastawił zespół na tiki-takę, że ta drużyna jest taka bardziej zespołowa, kompaktowa, że masz te gwiazdy, że wybija się Yamal przykładowo i on jest taką najjaśniejszą gwiazdą w danym momencie, ale jednak patrzysz... Tam bardzo dużo zawodników przejmuje odpowiedzialność. W tej Portugalii się zawsze patrzyło przez pryzmat Cristiano, choć teraz to wszystko się troszkę rozmyje właśnie przez to, że on jest po pierwsze starszy, pewnie nie będzie grał całych meczów, no i po drugie ma też kto na tym fortepianie grać, a nie tylko fortepian nosić. A tak zazwyczaj było, że reszta drużyny nosiła ten fortepian Cristiano. Teraz to się na pewno dużo bardziej rozłoży.
1: No dobrze, Portugalia-Hiszpania w finale?
2: Portugalia-Hiszpania, może Portugalia-Argentyna. No domyślam się, że wszyscy chcieliby, żeby Portugalia z Argentyną się spotkała.
1: Last dance Messiego i Cristiano Ronaldo.
2: Tak, najgorsze jest to, że jeżeli te drużyny wygrają grupę, to się spotkają chyba już w ćwierćfinale, czyli o taki finał może być trudno, ale no ten mundial jest taki specyficzny przez te odległości, przez to, że tak naprawdę wystarczy wygrać jeden mecz i z dużym prawdopodobieństwem wychodzi się z grupy z tymi 3 punktami, że to będzie też dużo kalkulacji, że może te mocniejsze drużyny będą grać trochę bardziej rezerwowym składem. No to dużo, dużo bardzo zmiennych. Ale no jeżeli tak by było, to taki właśnie ten pojedynek tych dwóch największych ostatnich lat jest bodajże w ćwierćfinale.
1: Mhm. Czyli takiego pojedynku nie zobaczymy, ale twoja trójka? Mówisz, że trudno typować, jednak mówisz, że chciałbyś Portugalię. Kto jeszcze do tego?
2: Czy chciałbym, to jest inna sprawa, ale tak bardziej, ją widzę. No Portugalia, Hiszpania, Francja, myślę, że to będą najwyżej, ale myślę, że też mimo wszystko ta Brazylia jednak... jest teraz, nie jest wymieniana w pierwszym rzędzie, jest bardziej w drugim i może to jej pomoże. No jest Carlo Ancelotti. Myślę, że Brazylia na pewno będzie długo w tym turnieju.
1: Brazylia dłużej niż Argentyna?
2: Myślę, że Argentyna dłużej albo po prostu wrócą w tym samym pociągu, że tak powiem.
1: Okej. To od razu zapytam o strzelców. 3 nazwiska przewijają się, zresztą bardzo słusznie, chociaż to jedno chyba najmniej jest możliwe, jeśli chodzi o króla strzelców pod kątem drużyny, w której gra. Kylian Mbappé, Francja, Harry Kane, Anglia, no i ten trzeci Norweg, Erling Haaland. Chyba Haaland najmniejsze szanse, chyba że mocno nastrzela sobie gdzieś tam w grupie.
2: Powiem szczerze, że ta Norwegia jest tak wymieniana przez niektórych jako czarny koń, niektórych jako faworyt. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo Norwegia ma naprawdę bardzo dobrych piłkarzy, to nie tylko Haaland, bo drużyna tam naprawdę dojechała. Głównie ten potencjał ofensywny jest duży.
1: No eliminacje mieli świetne.
2: No to był popis. No tyle goli, co Haaland nastrzelał i co pomogli mu również w tym koledzy, no to robi wrażenie.
1: Włosi tego nie lubią.
2: No tak naprawdę. Tylko że z Norwegami jest taka sytuacja, że oni ostatni raz grali w wielkim turnieju w 2000 roku na Euro. I wszystkie kalkulacje mogą wziąć w łeb, bo gdy wyjdzie brak doświadczenia, takiego obycia. No tak się mówi, ale na przykład taka Portugalia w 2002 roku, pamiętamy jak nas pokonała 4-0, ale z tej grupy nie wyszła, chociaż była jeden z faworytów, bo tam była przerwa 16-letnia i to też nie zafunkcjonowało do końca dobrze, więc ta Norwegia, jestem bardzo ciekawy, ale myślę, że też będzie wysoko. Natomiast wracając do strzelców, Kane myślę, że jest jednym z faworytów, bo jednak ta Anglia w dużej mierze na tym Kane'ie się opiera. No i też jest
1: kosmiczny formie. Sezon ma też, prawda?
2: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Francję, to nawet nie wiem, czy Mbappé nie będzie w cieniu Michaela Olise, który też jest znakomity. I teraz w ostatnim sparingu przed mistrzostwami, no wsadził, że tak powiem, Mbappé do kąta, bo on zdobył hat-tricka. Haaland, może któryś z Argentyńczyków, bo ta grupa też jest taka dosyć strzelcogenna, głównie ze względu na Jordanię, pewnie jedną z najsłabszych drużyn, no tam, dlatego że tam to się może rozłożyć między Messiego, Lautaro, Alvareza. No to też jest trochę wróżenie z fusów, ale myślę, że po raz pierwszy od bardzo dawna król strzelców będzie miał co najmniej 10 goli.
1: Ale to jest związane z ilością meczów i z przeciwnikami na tym pierwszym etapie.
2: Tak, bo tak naprawdę każdy z tych wielkich teamów spotka jakąś drużynę, która jest outsiderem, która naprawdę będzie bardziej kolorytem dodanym dla tej imprezy, niż podniesie jego jakość. No dość powiedzieć, że w Haiti jest bramkarz z 5. ligi niemieckiej.
1: I to chyba nie ty nawet o tym pisałeś.
2: Tak, pisałem. No właśnie tą
1: porównałeś historię. To do huraganu Pobiedziska.
2: Tak.
1: No, taki poznański wątek.
2: No to jest trudne do uwierzenia, bo to nie jest poziom centralny, to nie jest nawet najlepsza drużyna tej 5. ligi, tylko to jest średnia.
1: Ale to jest chyba trzeci bramkarz, prawda?
2: Tak, to jest trzeci bramkarz, no tylko że tam po prostu nie ma kogo powoływać, więc po prostu biorą takiego gościa i no to też jest taki przykład, że no przyjdą grać z drużyną Haiti najlepsi piłkarze, chyba Brazylia jest z nim już, ale dokładnie, tak, Brazylia. No i przyjdzie, załóżmy właśnie Neymar i spółka, o ile Neymar wyzdrowieje, no to tam pewnie będzie sporo bramek.
1: No dobrze, to zanim jeszcze zapytam cię o te takie niszowe reprezentacje, jeszcze chciałem cię zapytać o czarne konie tych mistrzostw. Mówisz, że Norwegia poprzez brak doświadczenia wcale tym czarnym koniem być nie musi, to kogo byś typował?
2: No tutaj myślę, że któryś z gospodarzy, chociaż to też jest oklepane, ale myślę, że któryś z gospodarzy dotrze do ćwierćfinału.
1: Patrząc na któryś z gospodarzy, chyba największej jakości ma Meksyk.
2: Myślę, że Meksyk. Stany też są niezłe, ale Meksyk ma chyba trochę lepszą sytuację w grupie i później drabinkę. Tak to się układa. No i pewnie będziemy oglądać którąś z drużyn afrykańskich, może Senegal, on jest bardzo tymi sytuacją związaną z Pucharem Narodów Afryki i z tym oficjalnym odebraniem trofeum, na pewno jest podrażniony, a grupę ma też taką, w której będzie musiał być pod prądem cały czas, bo tam jest Francja i Norwegia, więc tam się trzeba naprawdę postarać, tam chyba najmocniejsze wióry będą lecieć, jeśli chodzi o fazę grupową, pewnie jakaś drużyna azjatycka, no bo to jest taki format, że myślę, że prawie każdy kontynent, bo na ostatnim mundialu mieliśmy sytuację, że z grupy wyszedł przynajmniej jeden przedstawiciel każdego kontynentu. Tutaj myślę, że też jest to możliwe, nie tylko ze względu na format, ale że do tej 1/8 finału faktycznie będzie prawie każdy kontynent reprezentowany.
1: No tak, powiedziałeś do 1/8 finału, zanim ta 1/8 finału to rozbuchane do granic możliwości grupy, później ten play-off, play-out można powiedzieć. No pierwszy taki mundial, 48 zespołów, 16 drużyn było przecież 4 lata temu. Już wtedy mówiliśmy, że jest dużo, a teraz już jest bardzo dużo. Powiedz, czy takie pierwsze zdanie się nasuwa, czy to powiększenie z jednej strony jest kolorytem, ale to jednak nie obniża poziomu i atrakcyjności tego mundialu?
2: Myślę, że trochę rozmywa może nawet nie tyle ilość tych drużyn, liczba, tylko to, że prawie każda drużyna z tej grupy wyjdzie. Bo to faktycznie...
1: No tak, bo z trzeciego miejsca 8 na 12 drużyn ma zapewnione awans.
2: No to tak naprawdę wygrasz jeden mecz i w większości przypadków...
1: I nawet może mieć chyba ujemny bilans bramkowy.
2: No tak, tak. No nawet się chyba zdarzały takie sytuacje, że ktoś wychodził i bez tego, ale naprawdę przez to, że faza pucharowa się stała bardzo inkluzywna, to moim zdaniem bardziej rozmywa niż to, że jest 48 reprezentacji, bo jednak jak spojrzymy na strukturę, to nie jest wcale aż tak świeżo, bo jest tylko 4 debiutantów, za to jest 11 reprezentacji, które na ostatnim mundialu grały albo w 2010, albo dawniej, więc jest bardzo dużo powrotów. No wspomniana Norwegia, Szkocja, Czesi 20 lat.
1: Nawet Haiti, o którym mówiłeś, prawda?
2: Tak, Haiti 74 rok, tak. I tak samo...
1: Bardzo miło wspominamy, jeśli chodzi o biało-czerwonych.
2: Dokładnie, dokładnie. I teraz ostatnio zresztą wszyscy sobie o tym Haiti przypomnieli i na tych nieszczęsnych koszulkach, które zostały zablokowane.
1: Tak, fake news, który tak się okazał się fake newsem, że była biało-czerwona flaga, która miała upamiętniać 200 lat od uzyskania niepodległości, w którym z kolei pomagali Polacy, prawda?
2: Tak, i najgorsze jest to, że w ogóle w tych koszulkach nie zagrają, bo to też jest taka sprawa dość świeża, że motywów politycznych się dopatrzyli, bo to jest jednak tam upamiętnienie bitwy, widać tam takie trochę pobojowisko. Mhm. No to fakt, że jest walka o niepodległość Haiti, ale FIFA jest strasznie...
1: W oparach absurdu.
2: Tak, strasznie drażliwa, chociaż dość hipokrytyczna w tym czasami, ale tu chyba trochę przesadzili.
1: Dokładnie. To chciałem cię zapytać o tych maluczkich. Republika Zielonego Przylądka z Afryki populacją ustępuje niewiele, ale jednak Poznaniowi.
2: No tak.
1: Curaçao zamieszkuje sobie, wypisałem, ledwie 150 tysięcy ludzi. To jest trochę mniej niż Bielsko-Biała. Powiedz, czy takie nacje na mundialu, czy to jest w ogóle sens, że takie nacje są na mundialu, oprócz tego, że ciekawostkowo można zrobić wierszówkę?
2: Myślę, że sens jest, ale warto, żeby z tym nie przesadzić. I tych debiutantów naprawdę nie ma w tym roku dużo i tych takich outsiderów. Mimo wszystko na te 12 grup myślę, że takich drużyn bez... Że inaczej, stawiam, że gdzieś w maksymalnie połowie grup będą zespoły, które zdobędą 0 punktów. Że ci outsiderzy jednak będą mieli swoje momenty chwały, niektórzy są może też zbyt deprecjonowani tylko dlatego, że są z małego państwa. No oczywiście nie wieszczę tutaj wielkich sukcesów, czy Republice Zielonego Przylądka, czy Curaçao, czy Uzbekistanowi, bo...
1: No ale hity, śmialiśmy się przed wejściem na antenę, że hity typu Uzbekistan-Kongo mogą się zdarzyć.
2: No tak, no i w sumie tak, bo tu ktoś zdobędzie punkty, a może obie drużyny i ten...
1: Co, to jest potencjał też na wyjście z grupy.
2: Jest potencjał. No to Kongo nie jest takie słabe na przykład. Mm-hmm. No to jak się tak przyjrzy tej kadrze, no bo to jest jednak dużo zawodników pozbieranych właśnie pochodzących z Konga, urodzonych na przykład we Francji. Jest trochę zawodników, którzy grają w niezłych klubach, a Uzbekistan jest taką niewiadomą, bo tam większość gra tak naprawdę u siebie, więc tak jak już jesteśmy przy tych reprezentacjach, więc no Uzbekistanu ludzie za bardzo nie będą znać i będą go odkrywać. Eldur Shomurodov, napastnik, on będzie chyba najciekawszy. No pytanie, czy będzie miał dużo sytuacji do strzelania goli.
1: No właśnie, bo to też zależy od rywali, z którymi będą grali. Jeszcze zanim te wątki poznańskie i polskie pociągnę, bo też takie, drodzy słuchacze, mamy na tym mundialu, to temat polityczny. Zaczęło się od skandalu. Niewpuszczony został do USA sędzia z Somalii, Omar Artan, tak ten pan się nazywa. Podobno najlepszy arbiter w Afryce. No nie został przez służby USA wpuszczony Iran, jako ten, który został gdzieś tam zaatakowany, jest w konflikcie z USA, czyli gospodarzem turnieju, grać będzie. No ale właśnie, czy w kontekście tego Iranu spodziewasz się, że może tak być, że na stadiony wejdzie polityka?
2: No niestety ten mundial będzie bardzo polityczny. No mundiale są polityczne. No spójrzmy, kto był ostatnio gospodarzem: Rosja i Katar. Aczkolwiek mam wrażenie, bo mundial w Rosji szczególnie śledziłem, byłem nawet na miejscu w Kaliningradzie na jednym meczu i Rosja zrobiła na mnie wtedy zaskakujące dobre wrażenie, bo wszyscy byli mili. Spodziewałem się jednak i dużo osób też ostrzegało, że do Polaków będą uprzedzenia, ale naprawdę wszyscy byli mili. Potem dowiedziałem się, że tam grała taka miękka polityka, miękka propaganda i putinowska, i na tych mniejszych szczeblach, że Rosjanie muszą być po prostu dla wszystkich mili. I faktycznie na tym mundialu Putin, wszyscy wiedzieli, że to był mundial Putina, że tam były jakieś czyste, nieczyste zagrania, żeby ten mundial zdobyć, ale jednak ten Putin był gdzieś z tyłu. tego mundialu, nie wyrywał się.
1: Myślisz, per analogiam, że to będzie mundial Trumpa i Trump będzie z przodu?
2: Trump ma zbyt duże ego. Zresztą już widać teraz, że Trump będzie chciał być z przodu. Nieważne, jak daleko dojdą Amerykanie, no jest ryzyko, że Stany zagrają z Iranem i to nawet nie jest to taki absurd, tylko to jest scenariusz, którym dają analitycy nam kilka procent, więc...
1: No. Zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie wyglądać. Tak. Obiecałem te wątki poznańskie. Nie ma Alego Golizadecha, a chcieliśmy na pewno go bardzo zobaczyć jako poznaniacy, jako ci, którzy na pewno kolejorzowi dobrze życzą. Magika z Persji. Wiadomo, że ma kontuzję, ale Poznań będzie reprezentowany, co prawda nie jako piłkarz, ale jako sędzia. Nasz liniowy sędzia eksportowy Adam Kupsik po raz kolejny na mundialu. Chyba z tego możemy się cieszyć.
2: Tak, tym bardziej, że duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy go przy jakichś dużych meczach. No jest takie marzenie, żeby Marciniak jako bodaj pierwszy sędzia poprowadził drugi finał z rzędu.
1: A skoro Marciniak, to Kupsik również.
2: Oczywiście, siłą rzeczy. No tam zaletą Marciniaka będzie to, chociaż to trudno byłoby się spodziewać, żeby to tak się stało, gdyby Polacy nawet awansowali, ale że nie jest Polakiem, no to, że nie jest...
1: Nie ma reprezentacji Polski.
2: Tak, że nie ma reprezentacji Polski, to nie ma tych konfliktów interesu, na przykład, który ma François Letessier, Francuz, więc możliwe, że będzie dość daleko, tam gdzieś słyszałem od ekspertów sędziowskich, że no myślę, że ćwierćfinał, półfinał to na pewno. Więc.
1: A myślę, że nie będzie to więcej niż jeden mecz, biorąc pod uwagę, że są to 104 mecze do rozegrania.
2: Tak, tak, no myślę, że z 2-3, no chyba w pierwszej kolejce, na pewno w pierwszych dniach go nie ma.
1: Mhm. Dobrze, może nie poznańskich, ale poznański wątek też jest jeszcze jeden, bo się śmialiśmy, że reprezentacja Szwecji, nie chodzi tu oczywiście o Mikaela Iszaka, chociaż pewnie też byśmy bardzo chcieli, ale Jasper Karlström, Udinese Calcio obecnie, ale 3,5 roku i 144 mecze rozegrał Szwed dla Lecha Poznań. Będziemy gdzieś tam z sympatią spoglądać na Jaspera i jego drużynę?
2: Siłą rzeczy będziemy spoglądać na tę drużynę, bo będzie cały czas w podświadomości gdzieś grać, że to mogliśmy być my. Jakbyśmy sobie poradzili z tą Tunezją na otwarcie i tak dalej. Jesper może grać. Jest bardzo możliwe, że będzie grał. Zresztą grał w finale baraży w podstawowym składzie. No dla niego to też było takie
1: oczyszczenie. Zresztą też ma stały plac w Serie A, także
2: tak.
1: Też.
2: Tak, dla niego to też było, ten baraż był oczyszczeniem, no bo 4 lata temu, gdy graliśmy o mundial ze Szwedami i awansowaliśmy, to on sprokurował rzut karny, po którym wyszliśmy na prowadzenie.
1: Odkupił swoje winy.
2: Tak, Szwedzi w niego wierzą, Szwedzi też tam widzą w nim właśnie tą osobę, która zmaga się z cukrzycą, która wyszła z nałogu hazardowego, te tłuste koty, które gdzieś tu w Poznaniu, tak trochę...
1: Wątków dużo.
2: Tak, trochę też z mojej winy, ale też gdzieś w Szwecji zaistniały, to też tam ciekawa historia, ale no Jesper ogólnie myślę, że na pewno zagra i myślę, że będzie grał w podstawowym składzie. Takie są ku temu przesłanki.
1: No tak, zagrają też zawodnicy, którzy albo jeszcze grać będą w PKO BP Ekstraklasie, albo w ten sezonie grali. Wypisałem sobie reprezentacja Iranu, Hussein Ali. Proszę?
2: Iraku,
1: tak, oczywiście tak, Iranu.
2: No, ale myli się, no to.
1: Iraku, Hussein Ali, Pogoń Szczecin, Amir Al-Amari, Krakowia, Demokratyczna Republika Konga, Steve Kapuadi z Widzewa Łódź, Bośnia i Hercegowina, Samet Bażdar, Jagiellonia Białystok, a w Nowej Zelandii Alex Paulsen ze zdegradowanej do pierwszej ligi Lechii Gdańsk. Czujesz dumę z PKO BP Ekstraklasy, czy jednak dużą zadrę, że jednak Polska jest w domu?
2: Jest to jakiś pozytyw, że ta ekstraklasa gdzieś tam będzie wymieniana, czy w skarbach kibica, czy gdzieś tam odnotowywana. To jest pięciu zawodników, to jest też rekord. Z drugiej strony, jak tak się przyjrzymy tym kadrom, no to dwóch będzie grać. Tu myślę o Iranie, Ali i Al-Amari, zwłaszcza ten drugi. On jest tam bardzo ważną postacią, on nawet tam ważne trafienie w eliminacjach zaliczył. Oni będą grać. Co do Kapuadiego i Bażdara. Bażdar jest tam zmiennikiem Edina Dzeko, więc on pewnie też będzie wchodził. Kapuadi tak jest w tej kadrze, ale jest takim bardzo, bardzo, bardzo backupowym, tam dalszym rezerwowym. No a Paulsen jest raczej skazany na ławkę, więc tu jednak mimo wszystko...
1: Z tej piątki dwójka ma pewny plac.
2: Tak, dwójce w jednej drużynie w dodatku. No to oni są praktycznie pewni i też jestem bardzo ciekawy tego Iraku.
1: O ostatnim meczu legend Leo Messiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo mówiliśmy. To jeszcze o Last Dance 40-latków. Wymieniłeś się Dina Dzeko, jest jeszcze Luka Modric, jest jeszcze Manu Noel Neuer, to są ci najwięksi. to są wciąż bardzo ważne ogniwa w swoich drużynach.
2: No właśnie, i to jest bez cienia przesady, no, patrząc zwłaszcza na Modricia i na Dzeko, no i na Messiego. Ronaldo też oczywiście, ale Ronaldo też jest z nich wszystkich najstarszy. To też jest takie optymistyczne, że jednak te kariery są wydłużane, że piłkarze dalej jeszcze zachowują jakiś tam poziom, no i to jest zawsze też doda kolorytu temu mundialowi, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No bo Dzeko, na przykład takie ukoronowanie kariery dla Dzeko, który w drugiej Bundeslidze gra, awansował teraz do pierwszej Bundesligi, który nastrzelał mnóstwo goli we Włoszech, ale z reprezentacją no, miał jeden udział na mundialu, a teraz no, ta historia nie musi wcale się skończyć na 3 meczach, więc to jest piękna sprawa. Jest chyba bodajże 8 czy 7 zawodników, którzy 40 rok życia przekroczyli. Jest Ochoa, który jest na 6 mundialu też. Craig Gordon, który ma prawie 44 lata.
1: Dokładnie.
2: No to są naprawdę, to są ciekawe historie i to też jednak pokazuje, że na przykład w kontekście Roberta Lewandowskiego, że ten jego już dość zaawansowany piłkarsko wiek, bo to jest prawie 38 lat, nie oznacza, że jeszcze go nie zobaczymy na mundialu, choć osobiście w to wątpię.
1: Dobrze. No miało być optymistycznie, wyszło tak sobie. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję również bardzo.
1: Państwa i moim gościem był dziś Kuba Ptak, dziennikarz TVP Sport. Ja też się żegnam, ale tylko do 21, bo wtedy słyszymy się w Męskim Okiem. Do usłyszenia, z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Tak jak powiedział, taki też zrobił. Michał Bondyra pojawi się tutaj po godzinie 21 w audycji Męskim Okiem, a ja zapraszam też na godzinę 25. Wtedy to Ania Hajduczek podsumuje te 7 mijających dni. Ja za dzisiaj wam już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: jeździe. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję Wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od Was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
2: Niech pośród Was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w Nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
1: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
2: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
2: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Jesteś katolikiem? Nie wyglądasz.
2: Witamy na Pomoście. Przy mikrofonach
3: Wiktoria,
1: Gracja
2: i Michał.
1: W naszej pierwszej audycji wyszedł już częściowo ten temat. Czyli temat wyglądu w kościele. Tak jak już wspominaliśmy tutaj, szczególnie ja i Wiktoria, nie wyglądamy do końca ortodoksyjnie, kiedy tak pomyśli się o tym, jak powinien wyglądać, właśnie powinien, nie powinien wyglądać człowiek w kościele. Co o tym sądzicie? Czy to powinno mieć jakieś znaczenie?
3: Jakby nie patrzeć, to jak się prezentujemy, coś o nas świadczy i trudno się dziwić ludziom, że wyciągają jakieś wnioski, no bo też jest taka natura człowieka, żeby oceniać od razu po wyglądzie, no bo to jest pierwsze wrażenie, jakie człowiek wytwarza, znaczy no, tworzy na kogoś opinię. Ale jako katolicy myślę, musimy zwrócić uwagę na to, że jakaś myśl przejdzie nam przez głowę, nie oznacza, że musimy się tym kierować w rozmowie z tą osobą albo w ogóle w stosunku do tej osoby, tylko no, trzeba ją poznać, żeby jakieś wnioski wyciągać.
1: Tak, no bo ta pierwsza myśl nie zawsze jest właściwa, nie? I to jest zupełnie naturalne, że faktycznie w ten sposób odbieramy i moim zdaniem problem zaczyna się wtedy, kiedy albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo mimo z tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że tak funkcjonuje nasz mózg, to jednak postanawiamy wybudować taką granicę czy ścianę i już wyrobić sobie opinię na czyjś temat, nawet nie zamieniając z nim dwóch zdań.
2: Tak, to jest bardzo takie... To jest bardzo złe, nie? Takie przedwczesne ocenianie kogoś właśnie po wyglądzie, nie? To tego właśnie można doświadczyć, zwłaszcza w szkole podstawowej i ogólnie właśnie w szkole, kiedy na przykład ktoś ma lepsze rzeczy, a ty tych rzeczy lepsze nie masz, tych lepszych rzeczy nie masz. No i w tym momencie zaczyna się w jakiś sposób jakieś takie ocenianie, nie? Ciebie, bo jestem nieładnie ubrany, jestem biedny i wszyscy się jakby znęcają nade mną, nie? A tak naprawdę się okazuje, że w tym momencie jakby to cała ta twoja wartość, która jest w tobie, staje pod jednym wielkim znakiem zapytania, no bo nie wiesz w końcu, czy jesteś wartościowym człowiekiem, czy nie, no bo jeżeli wszystko uwzględniam od wyglądu, no to zadaję sobie pytanie, czy tak naprawdę wartościowy jestem tylko dlatego, że ja noszę drogie ciuchy, czy dlatego, że noszę coś w sobie ciekawego.
1: Plus ja widzę też w kościele mamy taki problem, tutaj myślę ogólnie o ludziach wierzących, że no, mamy w głowie jakiś stereotyp tego, jak właśnie wygląda katolik, czy tak jak w naszym przypadku, jak wygląda student teologii. I potem pojawiają się osoby, które ubierają się w jakiś sposób alternatywnie w stosunku do tego, co mamy w głowie. I nagle ten obraz nam się przestaje zgadzać, nie? I no, w mojej opinii nie ma nic złego w tym, żeby katolik wyglądał właśnie nieortodoksyjnie. W tym sensie, że oczywiście są okazje, na które należy się w jakiś sposób ubrać bardziej elegancko, czy po prostu, no, czy to mówimy o długich spodniach, czy w ogóle jakimś bardziej wyjściowym ubraniu. Natomiast to, czy to jest w stylu takim typowo kobiecym na przykład, czy jest to w jakiś sposób styl alternatywny, to dla mnie to nie powinno stanowić żadnego problemu.
3: No, w ogóle też... Ludzie bardzo krytykują i tworzą jakiś obraz, jakiś, czy to właśnie starszych pań, które są w kościele, które przychodzą na każde nabożeństwo, na każdą mszę świętą, a później od razu wychodząc ze mszy świętej zaczynają mówić: o, a ta, widziałaś panią Basię? Jak ona się dzisiaj ubrała? Masakra, tak wyjść do kościoła? Ja bym się wstydziła.
2: No i,
3: no i mam wrażenie, że w każdym z nas trochę jest tak właśnie ta taka babcia właśnie, która zaczyna narzekać na to, że o, to ktoś się ubrał nie tak, jak ja bym chciała, żeby się ubrał. Tylko pytanie, co Pan Bóg o tym myśli? Czy jakie dla niego ma to znaczenie? Czy sytuacja, w której na przykład ten człowiek się znajduje, może wpływać na to, że konkretnie się ubiera do kościoła i czy jakieś moje zwrócenie uwagi mu, nawet jakieś takie, wydaje nam się, że delikatne, nie może spowodować tego, że ta osoba będzie miała jakieś uprzedzenia względem innych osób w kościele. Tak.
1: No bo też często mam wrażenie, zapominamy o tym, że to, w jaki sposób dana osoba się prezentuje, może nie być tylko wynikiem jakiegoś widzimisię, ale właśnie jakiejś historii życiowej, która spowodowała, że w ten czy w inny sposób dana osoba czuje się bezpiecznie, nie? I takie zwrócenie właśnie uwagi, nawet pod płaszczykiem troski, ale powiedziane w zły sposób, może się okazać tą ostatnią strzałą, która sprawi, że ktoś właśnie przestanie na przykład pojawiać się w kościele, przestanie przychodzić na niedzielną mszę świętą, przestanie poszukiwać Pana Boga, bo będzie miał takie patrzenie, że no kurczę, ci ludzie w kościele, którzy podobno są tak blisko Boga, no a jednak nie potrafią w jakiś sposób powstrzymać się od komentarzy, czy przyjąć mnie takim, jakim jestem, nie?
3: No i to też, co Gracja wcześniej mówiła, że to też nie chodzi o to, że nie możemy teraz zwrócić komuś uwagi na to, że na przykład założył za krótką sukienkę, tylko pamiętać o tej miłości do drugiego człowieka, o tym, do czego wzywa nas Chrystus, czyli do miłości bliźniego. I naprawdę robi to różnicę, kiedy ktoś podchodzi i z miłością chce zwrócić na coś uwagę, a nie, że nie możesz się tak ubierać do kościoła, bo nie.
2: Bo tak jest gdzieś zapisane.
3: No, co by Jezus Pan, co Pan Jezus by powiedział, albo no,
2: tak.
3: No księdza ty koncentrujesz, jak tak się ubierasz.
2: Tak, tak, kusisz kolanami.
3: Czerwoną pomadkę masz? Nie, to jest masakra. Ksiądz udzielając ci komunii, to nie wiadomo, o czym myśli.
2: Tak.
1: Tragedia. Ale to właściwie mam takie pytanie, myślę, że tutaj bardziej do Wiktorii, no bo oczywiście słuchacze nas nie widzą, ale Michał wygląda tak mniej więcej standardowo jak na chłopaka 20 parę lat.
2: Tak.
1: Natomiast no, ja i Wiktoria tutaj wyraźnie odbiegamy od tego typowego kanonu, można powiedzieć. Wika nosi bardzo artystyczne makijaże, często i właściwie prawie zawsze. Pojawia się w nich w różnych miejscach. No i stąd jest moje pytanie. Czy ty się spotkałaś osobiście z jakimś takim ostracyzmem z tego powodu, czy raczej to są pozytywne reakcje?
3: No, jeśli chodzi o to, to raz mi się zdarzyło, że ktoś po mszy świętej mi zwrócił uwagę, że nie wypada mi iść do ambony z takim makijażem, no bo oprócz tego, że ogólnie studiuję teologię, no to pełnię jakieś funkcje w kościele, w sensie takim duszpasterskim, prowadzę zespół i zdarza mi się iść do psalmu czy do czytania, ale raczej do psalmu. No i się zdarzyło mi raz, że ktoś mi zwrócił uwagę, że nie wypada. Na pewno to doceniam w takim kontekście, że wolę to usłyszeć, że ktoś przyszedł i mi to powiedział, nawet jeśli się z tym niekoniecznie zgadzam, a nie gada po prostu za plecami, bo z tym się akurat częściej spotykałam, że poprzedni ksiądz proboszcz powiedział mi, że wiele pań przychodzi po mszy świętej i mówi o tym, żeby mi zwrócić uwagę. Więc to jest takie, myślę, bardziej przykre, jakieś takie bardziej dotkliwe dla mnie, bo mam takie, że no właśnie, gdzie jest ta miłość do drugiego człowieka, gdzie jest ta taka wyrozumiałość? No i ja myślę, że Pana Jezusa nie krzywdzę tym, że się tak maluje, bo to też jest dla mnie taki wyraz tego, że dla mnie to jest dzień odświętny, że ja się postaram z tym makijażem i pokazuję, w jaki sposób Pan Bóg mnie obdarował jakimś darem i że nie muszę się tego wstydzić, bo Pan Jezus mnie kocha taką, jaką jestem. I to, że tak się maluję na co dzień, no też wpływa na to, że skoro każdego dnia się tak maluję i Pan Bóg mnie widzi, że tak się maluję, to mam udawać kogoś, kim nie jestem w niedzielę, bo
1: co ludzie powiedzą.
3: Bo co ludzie powiedzą. Oni mnie też widzą, no, tam w duszpasterstwie działam, jest oczywiste, że gdzieś tam widać i tak dalej mnie. I zdaję sobie sprawę z tego, że zwracam na siebie uwagę. Mhm. Ale myślę, że

0: Właśnie, jeżeli ktoś nie podjął tego minimalnego wysiłku, żeby zobaczyć, co ja myślę i kim jestem, tylko z perspektywy swojej bezpiecznej odległości stwierdza coś na mój temat, no to ta opinia niekoniecznie jest dla mnie istotna. Też sporo takich opinii się pojawiało w internecie, bo ja prowadzę konto na TikToku i z jednej strony jest dużo osób, które bardzo mi kibicują i też mówią o tym, że fajnie, że widać osoby właśnie ubierające się w jakiś sposób alternatywnie w kościele, że to daje im też takie poczucie, że dla nich też jest miejsce. No ale z drugiej strony zdarzały się takie komentarze, no typowo hejterskie, które gdzieś tam wyzywały mnie za to, jak wyglądam. Ale to raczej mówię głównie w internecie. Na żywo bardzo rzadko się już teraz z tym spotykam. Jak byłam młodsza, to trochę więcej, bo nie wiem, chyba mieli wrażenie, że mają wpływ na to jakiś, a teraz, no jak już mam 21 lat, no to raczej większość osób tego nie komentuje. Natomiast muszę przyznać, że idąc do nas na wydział, miałam taką myśl w sobie, że kurczę, czy nie potraktują mnie wykładowcy jakoś z dystansem, czy właśnie nie wyrobią sobie opinii na mój temat tak... Od razu. Po samym zobaczeniu mnie. No nie był to taki lęk, żeby spowodował jakieś rozmyślania na temat tego, żeby się jakoś przebierać teraz na wydział czy coś. No ale faktycznie miałam tę myśl, no ale okazało się, że absolutnie nie było czego się bać, w sensie nie odczułam żadnego problemu ze strony wykładowców, raczej. No jest wiele rzeczy, za które można by mnie nie lubić, ale uważam, że ten mój wygląd to jest naprawdę... żaden problem i nie odczułam tego ani razu, będąc w tym środowisku naszym uczelnianym, żeby to dla kogokolwiek, czy dla innych studentów, czy dla wykładowców stanowił problem. No już nie mówiąc o ocenach, nie, że jakby zupełnie nie ma się czego bać, że teraz no, ktoś cię oceni gorzej, bo nie wyglądasz tak, jakby się księdzu X podobało. No to takich rzeczy to nie ma po prostu, no i całe szczęście.
1: No i bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze. Bardzo dobry wydział teologiczny.
0: Bardzo dobry.
2: Bardzo dobry
0: 10
2: wydział.
0: Na 10 polecam serdecznie.
2: Polecamy bardzo wydział teologiczny.
0: No właśnie, Michał, a ty jak na to patrzysz? Wyglądając, no właśnie, tak dosyć standardowo, czy ty w ogóle rozmyślałeś kiedyś na ten temat właśnie osób wyglądających inaczej w kościele, czy raczej...
1: I czy w ogóle zwracałeś na nie uwagę? Bo to też jest ciekawe, nie?
2: Że tak to powiem, no jeżeli jest jakaś taka kolorowa osoba, taka kolorowa persona, no to ona się przede wszystkim rzuca w oczy. I zarówno jak i ze strony służenia przy ołtarzu, jak i zarówno ze strony siedzenia w ławce, da się zauważyć, kto właśnie tak bardzo lubi eksperymentować w szafie, że tak to ujmę, nie? Moim skromnym zdaniem ja uważam, że to co właśnie Wiktoria na początku powiedziała, że to jak się ubieramy, to oznacza właśnie, że to, co sobą reprezentujemy. I to, w jaki sposób się ubieramy, to też pokazuje to, co w tym momencie czujemy. I to, że ktoś ubiera na przykład kolorową, nie wiem, powiedzmy kolorową sukienkę do kościoła, a nie czarno-białą i jeszcze do tego z czarnym kardiganem, żeby podkreślić właśnie ubóstwo i tutaj
0: jakąś pokorę.
2: Mi to osobiście nie przeszkadza. Mi to osobiście nie przeszkadza. I uważam, że okej. I uważam, że to jest po prostu dobre. Okej, fajnie. Tak. Kochani moi najmilsi, pora na przerwę muzyczną powoli. Co my dzisiaj mamy za muzykę do zapytania naszym kochanym słuchaczom?
0: Dzisiaj mamy dla Państwa przygotowaną piosenkę Anne-Marie pod tytułem Bóg jest romantykiem. Zapraszamy do wysłuchania.

0: To wszystko dla mnie? Dzięki, tato. Kocham cię.
1: Tomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Witamy po przerwie na Pomoście. Dzisiaj rozmawiamy o wyglądzie w kościele.
3: Trochę wracając do tego, co powiedział Michał przed przerwą o tym, o ascezie. Bo zwrócił uwagę na to, że nie wszyscy ubierają się w taki sposób, że właśnie czarno-biała sukienka, czarny kardigan, żeby właśnie podkreślić taką ascezę w wyglądzie. To mam do was pytanie. Czy zauważacie jakąś tendencję a propos tego właśnie wyglądania w kościele, że ta asceza trochę schodzi na jakiś dalszy plan?
4: Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie.
2: No, ja zauważam jeszcze taką tendencję właśnie do tego wyglądu, teraz z całym szacunkiem do wszystkich osób zaangażowanych w oazę, ale z takiej typowej oazowy, długie spódnice, szare swetry, i to jest coś, co jakoś tak się pierwsze kojarzy z osobą zaangażowaną w kościół. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jak ktoś tak lubi, to proszę bardzo. Natomiast nie ma też nic złego w tym, że ktoś ubiera się w taki sposób, żeby gdzieś podkreślić swoją urodę, żeby dać się wyraz temu, co lubi, co go pasjonuje. No ja uważam, że też dlatego nas Pan Bóg stworzył tak różnych od siebie, żeby właśnie te różnice w pewien sposób było widać i żeby one nie tworzyły murów między nami, a pomosty. Prawda? I dla mnie osobiście to jest wręcz takie ujmujące, kiedy jestem w takich, no właśnie, środowiskach katolickich, czy to na mszy, czy na jakichś spotkaniach młodzieży i tak dalej, i widzę osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy są tacy piękni i estetyczni, i to bardzo fajnie się na to patrzy, że ktoś faktycznie jest w stanie ubrać się tak, że no zwrócisz uwagę, że naprawdę estetycznie człowiek wygląda i że w jakiś sposób też ciekawie, że jest w stanie podkreślić to, co jest w nim pięknego, i właśnie, i takiej odwagi, i tego, to już mówiłam kiedyś w prywatnych rozmowach, ale powtórzę też na audycji, tobie, Wiktoria, zazdroszczę, że potrafisz faktycznie no wyrażać siebie przez ten makijaż i tak dalej. Ja się dziwnie czuję, jak sobie pomaluję rzęsy maskarą, a ty wychodzisz w takim dużym i kolorowym makijażu i nieraz naprawdę mam takie, że kurczę, wow, też bym tak chciała, nie?
3: Mhm. Ojej, bardzo mi miło. No. Jak o tym powiedziałaś, to dla mnie właśnie to jest piękne też na pielgrzymce, też to często przeżywam. Najbardziej tego ostatniego dnia, kiedy też ludzie bardzo się stroją na wejście do no właśnie naszej matki w Częstochowie. I mam takie, wow, ale ci ludzie są piękni. Że jakby docenia się stworzenie Pana Boga w taki sposób, że patrzę, że wszyscy są różni. Mamy jakieś, no właśnie, mamy wspólną myśl, idziemy do Matki Bożej, a ludzie są w ogóle, w jedną stronę się obrócisz, taki człowiek i on wygląda tak, w drugą stronę się obrócisz, totalnie coś innego, w inny sposób się wyraża, w inny sposób pokazuje to, jak właśnie Pan Jezus go ukochał, i to też jakby podkreśla to przykazanie miłości o tym, że żeby kochać bliźniego, kochaj bliźniego jak siebie samego, czyli żeby kochać bliźniego, no trzeba siebie kochać. I nie ma opcji, że ktoś będzie kochał drugiego człowieka, będzie wychodził do niego z miłością, kiedy sam siebie nie lubi, nie lubi tego, jak wygląda, ale nie tylko tak wygląda, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale też wewnętrzny, to jak ja się czuję ze sobą, co o sobie myślę i co o sobie mówię. I jak do siebie mówię.
4: Tak, tak. To jest bardzo ważne, nie? Właśnie ważne. Myślę, że to jest ważne, żeby kochać siebie, ale też kochać siebie zarówno jak i z zewnątrz, z ubrania, że jak otwieram szafę i to, co ja wybieram, nie, to ja bardzo lubię, bo to mnie kreuje, ale też to, jak ja wyglądam w lustrze, nie? To jest bardzo, bardzo fajne, jest takie, kiedyś mieliśmy takie zadanie na propedeutyku a propos właśnie takiego skojarzenia z akceptacją siebie i z pokochaniem siebie. Mieliśmy takiego pana odnośnie właśnie akceptacji, I było takie bardzo fajne zadanie, dość takie skrajne dość mocno, ale bardzo takie faktycznie, jak opowiadał o przykładzie tego zadania, no to widać było, że ludzi to dotyka. Mianowicie, że po kolei masz stanąć w lustrze i po kolei masz jakby odsłaniać części ciała swoje i się przyglądać tym częściom ciała, że na końcu stajesz kompletnie nagi i na końcu patrzysz na to swoje ciało i mówisz: kocham cię, akceptuję cię. I pamiętam, że jak on kończył właśnie ten przykład tym, że ktoś stanął nago i powiedział, że kocham cię do swojego ciała, no to było bardzo takie emocjonalne, nie? Że aż łzy można poruszyć się. Żyjemy w dobie cały czas szukania siebie na nowo, ale też jeżeli widzimy zdjęcia na Instagramie, to cały czas mamy poczucie niedoskonałości w sobie. Mhm. Nie? I to jest straszne w sumie też w jakiś sposób, że nieważne, jeżeli ja będę widział, że tam ktoś ma lepszy ciuch i ja sobie ten ciuch kupię, bo jeżeli nawet ja ten ciuch kupię i ja przymierzę go na sobie, to istnieje szansa, że ten ciuch mi się nie spodoba. Dlaczego? Dlatego, że na mnie źle wygląda. Nie?
2: No i to jest jakieś takie gonienie za ideałem, którego tak naprawdę nie da się osiągnąć w prawdziwym życiu, niewykreowanym przez całą ekipę ludzi, która czuwa nad tym, żebyś dobrze wyszedł na tym jednym zdjęciu, nie?
4: Tak, to jest prawda.
3: A z jeszcze innej strony, bardzo mi imponuje to. Sobie przypomniałam taką sytuację, gdzie jak byliśmy gdzieś na takim spotkaniu naszego rocznika, no i mieliśmy styczność z takim bardzo miłym człowiekiem, bardzo ciekawym człowiekiem, który powiedział, że najchętniej to on by miał 10 sztuk tej samej koszulki i tych samych spodni, tylko po to, żeby się nie zastanawiać, co ubierać. I to też dla mnie jest piękne. W sensie bardzo mi się podobała idea, w której powiedział, że tak by chciał, żeby wyglądała jego szafa, ponieważ chciałby więcej czasu przeznaczyć na drugiego człowieka, a nie zastanawianie się, jak wygląda. I pewnie z taką myślą też habity działają. Tak, jest sutanny, działają, że żeby nie musieć się zastanawiać, tylko zastanawiać się nad tym, jak mogę pomóc drugiemu człowiekowi.
2: Tak, bo myślę, że jest też taki etap akceptacji siebie i jakiegoś takiego poczucia właśnie piękna wewnętrznego, że to zewnętrzne już nie jest aż tak potrzebnym narzędziem i ja teraz nie mówię, żeby chodzić zaniedbanym, nieumytym w tłustych włosach, bo zupełnie nie o to chodzi, tylko żeby no właśnie mieć szacunek do tej swojej fizyczności, ale z drugiej strony też nie jest dobrze, kiedy ona gra główną rolę. I właśnie a propos pielgrzymki, to co mówiłaś, że lubisz ten moment wejścia na Jasną Górę, kiedy wszyscy są ubrani jakoś tak odświętnie, to ja z kolei bardzo lubię etap drogi, bo na pielgrzymce jest jakiś taki nieoficjalny dress code, prawda? Wszyscy się ubierają w to, co wygodne, luźne, nie gorące, ale jakoś tam w miarę nie za krótkie, no bo wiadomo, pielgrzymka ma wymiar pokutny. I to jest dla mnie cudowne, że jesteśmy w stanie na pewnym etapie drogi dostrzec piękno drugiego człowieka, który z nami idzie właśnie mimo tej pozornej brzydoty, można powiedzieć, nie? Bo jesteśmy zmęczeni, spoceni, no właśnie, któryś dzień z rzędów podobnych ciuchach, ale wylewa się to piękno wewnętrzne, które właśnie płynie z tego, że ci ludzie kochają Pana Boga i kochają Go prawdziwie i z tego, że są dla drugiego człowieka i że są w stanie wiele poświęcić, bo no właśnie, pielgrzymka to jest jakieś wyrzeczenie wobec nas samych, ale też wyrzeczenie, które działa z drugim człowiekiem, nie? Że komuś wezmę torbę, że komuś przyniosę wodę. I w ogóle ludzie na pielgrzymce tak promienieją i w tych wielu katolickich miejscach, nie? Że patrzysz na ludzi poubieranych nie wiadomo jak, na galach ubrania Oscarów i oni nie są tak piękni jak ci ludzie zmęczeni po całym dniu na pielgrzymce.
3: A to prawda. I jeszcze ja sobie myślę, dla mnie to jest akurat też trochę śmieszne, bo ja mimo tego, że się tak maluję na co dzień dość no, kolorowo, no to na pielgrzymce mamy miłość do siebie i się nie maluję, ale nie dlatego, że właśnie jakaś asceza, chociaż może to też by była opcja, ale dlatego, że kocham też swój sen i, i zdaję sobie sprawę z tego, że kolejnego dnia pielgrzymki, jak mam już tyle kilometrów w nogach, to nawet te pół godziny więcej snu dają dużo. Mhm. I no i warto się wtedy wysypiać jednak, chociaż trochę.
2: No, wysypiać na pielgrzymce no, sobie mało prawdopodobnie, prawda? Ja się nie maluję, a i tak jestem zmęczona. Także, ale no tak, to jest myślę, że też taki wymiar mądrej miłości do siebie, bo też trzeba mocno się pilnować, żeby ta miłość nie popadła w samozachwyt, bo mam wrażenie, że mamy jako ludzie w ogóle takie dwie tendencje, albo żeby dostrzegać w sobie same wady i to myślę, że duża część młodych osób ma coś takiego, że gdyby kazać im wymienić swoje wady, czy to z wyglądu, czy z charakteru, czy z jakiegoś funkcjonowania w świecie, to można ich wymieniać, a wymieniać i lista się nie kończy. Mhm. A spróbuj tak. kogoś zapytać o to, co on w sobie lubi. No i co? Może oczy i w sumie dłonie mam takie w miarę. No i na tym się kończy. A z drugiej strony są ludzie, którzy są absolutnie w sobie zakochani i to właśnie w tym zewnętrznym wymiarze, chociaż czasami też intelektualnie się dzieje ludziom coś takiego, kiedy człowiek jest bardzo inteligentny, też jest szansa, że się zakocha w swojej własnej wiedzy, w swoim własnym rozumowaniu.
4: O, tak. To już jest ciekawe.
2: Tak. I uważam, że no, to jest mega trudne i też takie budowanie swojej tożsamości w tym, co o nas mówi Bóg i w tym, jak Kościół patrzy na człowieka, to jest, można powiedzieć, jakiś lek poniekąd na takie zdrowe patrzenie na siebie, nie? W sensie lek, żeby dobrze patrzeć na siebie. Mhm. Właśnie taką miłością z jednej strony wyrozumiałą wobec siebie, ale z drugiej strony dopuszczającą też jakąś możliwość pracy nad sobą.
3: Mhm. A właśnie jak mowa o tym, to myślicie, że nasz ubiór może być wyrazem miłości do drugiego człowieka?
2: W pewien sposób tak.
4: Myślę, że tak.
2: Czy tu się pierwsze, co nasuwa, to oczywiście przykład małżeństwa, bo powiedzmy, że no to, jak ja wyglądam, raczej mam mniejszy wpływ na moich znajomych, czy może nawet przyjaciół, którzy nie darzą mnie jakąś taką romantyczną intencją i to jakby nie gra już prawie żadnej roli, czy ja im się estetycznie podobam, czy nie, ale w przypadku małżonków, no to myślę, że to ma duże znaczenie. I właśnie pytanie, Wika, co ty o tym myślisz jako już niedługo żona?
3: Właśnie miałam taką rozmowę z moją przyjaciółką. Pozdrawiam tutaj Asię, która mi też otworzyła oczy na to, że wyrazem miłości drugiego człowieka, chociaż dla mnie to było oczywiste, ale dopiero jak mi na to zwróciła uwagę, to bardziej się nad tym zastanowiłam. Jest też dbanie o siebie. Takie zwykłe dbanie o siebie. Bo sami zauważamy to, że kiedy wchodzi jakaś właśnie relacja romantyczna, pierwsze randki, no to zawsze się tak bardzo staramy, żeby o, tu koszula była wyprasowana, żeby z kwiatkiem przyjść. Dziewczyny zakładają obcasy. Znaczy, no ja wiem, że nie wszystkie, ale...
2: No ale jest jakiś stereotyp taka, skądś się bierze.
4: Taka tendencja.
3: Ale no zawsze wybieramy te najlepsze ubrania, żeby się zaprezentować jak najlepiej. I istotne jest to, żeby mimo tego, że to nie jest już ten początkowy etap relacji, to żeby nadal się starać. Czy to w narzeczeństwie, czy to po ślubie. Bo to też jest wyraz miłości. Tego, że ej, kochanie, dzisiaj się dla ciebie tak ładnie ubrałam, bo cię kocham. I też chcę ci się podobać i żeby też ta codzienność, ta szara codzienność czasami już po ślubie, no właśnie nie była taka szara, tylko wprowadzać kolory do tej relacji, do tego dnia. Także tak, moim zdaniem to jest taki wykaz miłości i to jest w obie strony działa. Także panowie, tak samo. Umycie się raz więcej w tygodniu. To jest wykaz miłości do żony. No, ale też takie właśnie ubranie koszuli i zwykłe jest nawet zaproszenie na spacer. Mhm. Droga żono, chodź na spacer na 15 minut. Pójdziemy popatrzeć na cud natury. Tak.
2: No i to też jest ważne, że oczywiście przede wszystkim powinniśmy się zakochiwać w osobie jako takiej, jakby nie w tym, jak wygląda, i mogą się zdarzyć różne sytuacje, że no, z biegiem czasu ktoś trochę przytyje, ktoś będzie trochę mniej wysportowany, zdarzy się jakiś wypadek, no cokolwiek tak naprawdę. No ale to jest zupełnie naturalne, że ludzie się sobie podobają. I to nie ma w tym nic złego, bo my też lubimy nieraz tak w kościele, czy nawet w internecie, teraz taka dyskusja, powiedzmy, w tych klimatach rozgorzała. To jest zupełnie normalne, że ludzie się sobie podobają i w tym nie ma nic złego. I to jest piękne i to trzeba pielęgnować, jeżeli tak jest. No.
4: Pięknie, piękna. Piękna puenta naszej audycji, kochani.
2: Piękna puenta audycji o pięknie.
4: Tak,
3: o pięknie. Jeju, tu można tyle gadać, że to za krótko było.
2: Nie ma problemu, nagramy kiedyś audycję o wyglądzie części.
4: Nagramy kiedyś część drugą.
2: Tak, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Obserwujcie nasze media, tutaj taki motyw autopromocyjny. Tak. Jesteśmy i na Facebooku, i na Instagramie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak wyglądamy i dlaczego nasza perspektywa jest taka, a nie inna, to zapraszamy, tam są nasze zdjęcia.
4: Tak jest.
2: I co? Do usłyszenia za 2 tygodnie.
4: Do usłyszenia.
3: Zgadza się. Na Pomoście przy mikrofonach byli
2: Gracja, Wiktoria
4: i Michał.
2: Mało zgrabne. Do widzenia.
1: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział pierwszy, w którym pan Phileas Fogg i jego nowy służący są z siebie wzajem bardzo zadowoleni. W 1872 roku dom pod numerem 7 przy Savile Row w Burlington Gardens w Londynie, dom, gdzie w 1816 roku zmarł Sheridan, zamieszkiwał Phileas Fogg Esquire. Dżentelmen ten, aczkolwiek zdawał się robić wszystko, żeby nie ściągnąć na siebie uwagi, uchodził za jednego z najznamienitszych i najbardziej osobliwych członków londyńskiego klubu Reforma. Tak tedy dawną siedzibę wielkiego mówcy, którym szczyciła się ongi cała Anglia, zajmował pan Fogg. Osobistość w gruncie rzeczy zagadkowa. Tyle tylko wiedziano, że jest mężczyzną urodziwym i wytwornym, jak najgodniej reprezentującym wyborowe towarzystwo angielskie. Mówiono, że przypomina Byrona, rzecz prosta z twarzy, bo zgrabnym jego nogom ubliżałoby porównanie z kulawą nogą poety. A więc wyobraźcie sobie Byrona, ale takiego, który nosi wąsy i faworyty, odznacza się imponującą równowagą ducha i może być wielki bez uszczerbku dla swej młodości. Anglik w każdym calu nie był jednak typowym Londyńczykiem. Nie widywano go nigdy na giełdzie, ani w banku, ani w żadnym z kantorów City. Baseny i doki londyńskiego portu ani razu nie gościły statku, którego armatorem byłby Phileas Fogg. Ani jedna rada nadzorcza nie zaliczała Foga do swoich członków i nikt nie wymieniał jego nazwiska w izbie adwokackiej, w Temple, w Lincoln's Inn albo w Gray's Inn, archiwiści Izby Skarbowej, jak i Najwyższego Trybunału Królowej, Sądu Kanclerskiego i Biskupiego nie pamiętali, aby w ich księgach zanotowano kiedykolwiek wniesienie skargi przez dżentelmena nazwiskiem Phileas Fogg. Nie był przemysłowcem, kupcem, pośrednikiem czy rolnikiem. Nie figurował na liście członków Królewskiego Instytutu Wielkiej Brytanii. Nie należał ani do Instytutu Londyńskiego, ani do Związku Rzemieślników, ani do Towarzystwa Russell, ani do Zachodniego Instytutu Literackiego, ani do Instytutu Prawa, ani do Instytutu Zjednoczonych Sztuk i Nauk, pozostającego pod najwyższym patronatem Jej Królewskiej Mości. Nie miał też nic wspólnego z Towarzystwem Armonika czy z Towarzystwem Entymologicznym. Słowem, wystrzegał się tego rodzaju zrzeszeń, które w angielskiej stolicy rosną jak grzyby po deszczu. Phileas Fogg był członkiem klubu Reforma. Oto i wszystko. Można by się dziwić, że człowiek tak mało znany ma zaszczyt należeć do tak szacownego stowarzyszenia, a jednak sprawa była prosta. Pan Fogg został przyjęty do klubu z polecenia braci Baring, finansistów, u których miał otwarty kredyt. Stanowiło to absolutną rękojmię jego solidności, tym bardziej, że czeki Fogga były wszędzie przyjmowane bez wahania, gdyż miały zapewnione pokrycie z sum znajdujących się na jego rachunku bieżącym. Czy Phileas Fogg był człowiekiem bogatym? Bez wątpienia tak. Ale nawet najbardziej poinformowani nie wiedzieli, w jaki sposób doszedł do majątku, a on sam, jedyny, który mógłby zaspokoić ogólną pod tym względem ciekawość, nie kwapił się do zwierzeń. Nie był rozrzutny, ale nie był też i skąpy. Gdy chodziło o sprawę szlachetną, pożyteczną czy cel dobroczynny, nie omieszkał wesprzeć w sposób dyskretny. Rzadko można było spotkać kogoś równie zamkniętego w sobie. Mówił mało i lakonicznie, co jeszcze podkreślało jego tajemniczość. Właściwie prowadził najzupełniej jawny tryb życia, ale ponieważ co dzień z matematyczną dokładnością czynił to samo, wyobraźnia ciekawych nie znajdowała zaspokojenia i skłonna była doszukiwać się rzeczy, które nie istniały. Czy pan Fogg podróżował? Było to rzeczą bardzo prawdopodobną, bo nikt tak jak on nie znał się na mapie. Zdawało się, że najdalsze zakątki świata są mu znane niczym własna kieszeń. Niejednokrotnie, gdy w klubie spierano się o los zaginionych czy zabłąkanych podróżników, Fogg zabierał głos i wypowiadał w tej materii swoją opinię w krótkich i zwięzłych słowach. Podsuwał wówczas iście prorocze wyjaśnienia, zawsze potwierdzone przez rozwój wypadków. Wyglądało na to, że Phileas Fogg przemierzył całą ziemię, przynajmniej w wyobraźni. Jedno nie ulegało wątpliwości. Od wielu lat nie opuszczał Londynu. Zobaczyć go było można jedynie na trasie, którą codziennie przebywał, to znaczy między domem a klubem. Zupełnie nie pamiętano, żeby kiedykolwiek ukazał się w jakimś innym miejscu. Przynajmniej tak twierdziły osoby, które miały zaszczyt znać go nieco bliżej. Co dzień czytywał dzienniki i grał w wista. Zdaje się, że tylko te dwie czynności uważał za właściwy sposób spędzenia czasu. Szczególnie odpowiadała jego naturze gra w karty. Można było bowiem przy niej milczeć. Wygrywał na ogół dużo, ale wygrane kwoty nigdy nie pozostawały w jego kieszeni. Natychmiast wciągał je do swojego budżetu na cele dobroczynne. Oczywista, że Phileas Fogg grywał tylko dla przyjemności. Gra była dla niego walką, zmaganiem się z trudnościami, a co najważniejsze, była tym rodzajem walki, który nie wymagał ruchu i zmiany miejsca. Oszczędzał wszelkie fatygi, a to właśnie dogadzało jego usposobieniu. Nie słyszano, żeby ten człowiek miał kiedykolwiek żonę czy dzieci, co się nawet najprzyzwoitszym osobnikom przytrafia. Nie słyszano również, żeby miał krewnych czy przyjaciół, co zresztą zdarza się doprawdy jeszcze rzadziej. Phileas Fogg żył samotnie w domu swoim przy Savile Row, w domu, którego progów nie przekraczał żaden gość. Toteż o jego życiu prywatnym nigdy nie było mowy. Pan Fogg zadowalał się jedynie służącym. Śniadania i obiady jadał w klubie w godzinach określonych z dokładnością chronometru. Zawsze w tej samej sali, przy tym samym stole, z nikim wówczas nie rozmawiał i nigdy nie szukał towarzystwa. Punkt o 12 w nocy udawał się do domu na spoczynek, pod żadnym pozorem nie dając się nakłonić do skorzystania z luksusowych sypialni klubowych. 10 godzin na dobę spędzał u siebie, poświęcając ten czas na sen i toaletę. Czasem, krokiem ściśle odmierzonym, przechadzał się po mozaikowej posadzce westybulu albo półkolistej galerii, nad którą wznosiła się szklana kopuła o niebieskich szybkach, wsparta na 20 jońskich kolumnach z czerwonego porfiru. Jeżeli jadł śniadanie lub obiad, miał do swego rozporządzenia kuchnię, spiżarnię, mleczarnię i piwnicę klubu Reforma, skąd szły na jego stół najsmakowitsze potrawy. Czarnoodziani lokaje klubowi, bezszelestnie stąpający na miękkich podeszwach, z niezmiernie uroczystą miną usługiwali mu przy posiłkach podawanych na specjalnej porcelanie i na obrusie z najcieńszego płótna. Specjalnie dla klubu rżnięte kryształy nalewano likier, porto lub lekkie wino zaprawione korzeniami. Nawet lód, które trunki przygotowywane dla pana Foga utrzymywał w pożądanej temperaturze, sprowadzał klub, nie licząc się z kosztami, aż z odległych jezior amerykańskich. Jeżeli taki tryb życia uznamy za dziwactwo, to przyznajmy, że dziwactwa mają jednak swoje przyjemne strony. Dom przy Savile Row nie odznaczał się zbytkiem, ale urządzony był z najwyższą dbałością o wygodę mieszkańców. Przy panu, którego cechował tak regularny tryb życia, służący niewiele miał do roboty. Wymagano od niego tylko dwóch rzeczy – punktualności i systematyczności bez zarzutu. Właśnie dziś, dnia 2 października, pan Fogg odprawił swego dotychczasowego sługę Jakuba Förstera za to, że woda, którą ten podał do golenia, miała 84 stopnie ciepła według Fahrenheita, a nie 86 stopni, jak to było przykazane. Następca niefortunnego lokaja miał się stawić między 11 a pół do 12. Pan Phileas Fogg, wyprostowany i sztywny, siedział w głębokim fotelu. Nogi zestawił jak żołnierz na paradzie, ręce oparł na kolanach. Oczyma śledził wskazówki zegara, mechanizmu, nawiasem mówiąc, wielce skomplikowanego, który pokazywał nie tylko godziny, minuty i sekundy, ale także dni, tygodnie i miesiące oraz lata. Z wybiciem 11:30 Phileas Fogg miał zamiar wstać i udać się według zwyczaju do klubu. W tej chwili zapukano do drzwi małego salonu, gdzie znajdował się pan Fogg. Ukazał się zwolniony ze służby Jakub. Nowy służący, oznajmił. Przybyły mężczyzna lat około 30 złożył pełen szacunku ukłon. Pan Fogg powitał go pytaniem. Jesteś Francuzem i nazywasz się John? Jan, za pozwoleniem jaśnie pana. Jan obieży świat, które to przezwisko przygnęło do mnie od dawna i ma niejako świadczyć, że daje sobie radę w różnych sytuacjach. Jestem uczciwym człowiekiem, ale po prawdzie to już z niejednego pieca chleb się jadło. próbowałem różnych fachów. Byłem wędrownym śpiewakiem, potem ujeżdżałem konie w cyrku i robiłem woltyżerkę nie gorzej od leotarda. Następnie występowałem jako linoskok, któremu sam Blondin mógłby pozazdrościć zręczności. Po czym zacząłem pracować jako nauczyciel gimnastyki, a na koniec, aby moje talenty stały się bardziej użyteczne, zaciągnąłem się w Paryżu do straży pożarnej. Dosłużyłem się stopnia sierżanta i, daję słowo uczciwości, mam na swoim koncie kilka wcale ładnych pożarów. Lecz oto już piąty rok mija, jak opuściłem Francję i spragniony życia domowego zostałem w Anglii lokajem. Słyszałem, że jaśnie pan jest najbardziej akuratnym człowiekiem w całym Zjednoczonym Królestwie, a także domatorem, który nie ma sobie równego. A ponieważ jestem ostatnio bez zajęcia, nie zwlekając, przybiegłem ofiarować swoje służby. Święcie wierzę, że znajdę w tym domu niczym niezmącony spokój, który pozwoli mi zapomnieć z czasem nawet o moim nieszczęsnym nazwisku.
3: Obieży świat. Całkiem mi odpowiada, odparł dżentelmen. Polecono mi was, wyrażając się nader pochlebnie o waszej osobie. Czy znacie moje wymagania?
2: Tak, jaśnie panie.
3: Dobrze. Która jest u was godzina?
2: 11:22.
3: Odpowiedział obieży świat, wyciągnąwszy z czeluści kieszeni pokaźnych rozmiarów srebrny zegarek.
2: Wasz zegarek się spóźnia.
3: Proszę mi wybaczyć, jaśnie panie, to wykluczone.
2: Spóźnia się o 4 minuty. Mniejsze o to. Wystarczy, jeżeli zapamiętacie różnicę. A więc, począwszy od tej chwili, to jest od godziny 11:29 rano, środa 2 października 1872 roku, jesteście u mnie na służbie. Powiedziawszy to, Phileas Fogg wstał, wziął kapelusz lewą ręką, umieścił go na głowie ruchem automatu i oddalił się, nie dorzucając ani słowa więcej. Obieży świat usłyszał, jak zamykają się drzwi frontowe, to jego nowy pan wychodził na miasto. Po chwili znów dobiegł go odgłos zamykanych drzwi. Mój poprzednik, Jakub Förster, pomyślał sobie, opuszcza służbę. Obieży świat został sam.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20. Tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z Wami przez najbliższe kilkanaście minut podsumowywać pokrótce to, co działo się w ciągu tych kilku dni w Poznaniu, w kraju i na świecie. Sporo rzeczy jak zawsze się działo, także myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy, bo informacji do przekazania jest sporo.
0: Suma tygodnia.
1: Zaczynamy tradycyjnie od informacji ze świata i cofamy się na chwilę aż do niedzieli. Tego dnia przeprowadzone zostały wybory w Armenii. Dzień później poznaliśmy oficjalne wyniki i tak ugrupowanie obecnego premiera Nikola Paszyniana wygrało z niemal 50% poparcia. Pozwoli mu to zatem na stworzenie samodzielnego rządu. Wybory postrzegane były tam jako test polityki premiera, który dąży do normalizacji stosunków z Azerbejdżanem po przegranym konflikcie o Górski Karabach, ale także zbliżenia z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji. Partie opozycyjne bardziej jednak tutaj stawiają na tą współpracę z Rosją. Zauważył to także Donald Tusk w swoim wpisie w mediach społecznościowych, który napisał, że Armenia postawiła na ciągłość i potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Drugim tematem światowym, bardziej dla fanów sportu, są trwające od wczoraj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tegorocznym mundialu, który odbywać się będzie w USA, w Kanadzie i Meksyku, weźmie udział rekordowa liczba aż 48 drużyn. W czasie mistrzostw, które potrwają 39 dni, rozegrane zostaną 104 mecze na 11 stadionach i pierwszy z nich został już rozegrany właśnie wczoraj między gospodarzem Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Tutaj myślę, że warto też dodać, że wokół mundialu są jednak spore kontrowersje związane z konfliktową polityką amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Władze odmówiły już wjazdu do kraju somalijskiemu sędziemu wybranemu przez FIFA do prowadzenia meczów podczas Mistrzostw Świata. Na tegorocznym mundialu nie zobaczymy Polaków, ale zadebiutują tam chociażby piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, Jordanii czy Uzbekistanu. I płynnie przechodzimy już do informacji z kraju. Tutaj sporą dyskusję wywołał przyjęty wczoraj przez Sejm zakaz nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści, czyli tak zwana ustawa o patostreamingu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał zwalczanie tego zjawiska wszelkimi metodami.
2: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
1: Wszystko odbywało się także w cieniu tego, że dzień wcześniej poseł Łukasz Mejza zaprosił do Sejmu jednego z patostreamerów, czołowych patostreamerów, Daniela Magikala. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, zapowiadała już, że złoży wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posła za takie działanie. Również strona społeczna przyznawała, że ta wizyta była skandalem. Tutaj akurat Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: To jest ogromny problem, że osoby, które budują swoją popularność na przemocy, na treściach wulgarnych, często też na popełnianiu przestępstw, zyskują coraz częściej taki status osób publicznych, a wręcz celebrytów. Możemy ich zobaczyć w tradycyjnych nawet mediach. Bardzo wiele osób bezkrytycznie docenia takie osoby. Niestety widzimy je również w Sejmie, co uważam, że jest absolutnym skandalem.
1: Za przyjęciem ustawy było 419 posłów, przeciwko było 19 osób. Jedna osoba się wstrzymała, no i przeciwni byli posłowie Konfederacji, którzy zapowiedzieli już, że zaapelują do prezydenta o zawetowanie dokumentu. Poseł Bartłomiej Pejo mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że Konfederacja jest przeciwna patostreamingowi, ale uchwalił uchwalona ustawa może nadmiernie ograniczać kanały informacyjne lub polityczne.
4: Chce ograniczyć patostreamerów, takich jak większość z nas sobie teraz naszych słuchaczy wyobraża, czym jest patostreaming. Natomiast ta ustawa doprowadza do tego, że rozszerzamy możliwość blokady, wyłączenia pewnych kanałów, również kanałów informacyjnych i kanałów politycznych. Co to oznacza? Otóż na przykład państwo na antenie radia, czy też kanał YouTube'owy mogłoby relacjonować na przykład bombardowanie w Strefie Gazy i taki kanał mógłby być zamknięty.
1: Nowe przepisy przewidują za patostreaming od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Teraz ustawa trafia do Senatu.
0: Suma tygodnia.
1: A informacje lokalne zaczynamy od zdecydowanie najważniejszej informacji z tego tygodnia, jeśli chodzi o Poznań, czyli prezydent miasta Jacek Jaśkowiak ogłosił swoich dwóch nowych wiceprezydentów. Pierwsza zmiana miała związek z odejściem ze stanowiska Jędrzeja Solarskiego z powodu osobistych. Media podały te informacje we wtorek w tym tygodniu. Jego miejsce zajęła dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik-Adamska, która podkreślała, że przed nią stoi wiele wyzwań.
5: Poznański program kultury i budowa teatru muzycznego w obszarze społecznym, cały czas kryzys w pieczy zastępczej i zmiany demograficzne, a także sytuacja podmiotów leczniczych, która no nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce jest dość specyficzna.
1: Z kolei nad samą rezygnacją Solarskiego ubolewał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przyznał, że nie chce stracić go dla magistratu i że jeśli samorządowiec będzie chciał wrócić na stanowisko, będzie miał taką możliwość. Jego odejście tłumaczył stresem oraz pogorszeniem zdrowia psychicznego spowodowanym falą hejtu, która w ostatnim czasie dotyka wielu polityków.
6: To naprawdę państwo sobie nie zdają sprawy z tego, co to oznacza w układzie psychiki. Po iluś latach to się kumuluje i mamy dzisiaj sytuację, w której Jędrzej Solarski składa rezygnację. Ja na przykład jeszcze jakiś tam, nie wiem, tydzień temu chyba miałem, że mnie kwasem solnym ktoś obleje, tak? Marcin Gołek też takie groźby otrzymuje. To się przekłada oczywiście na to, że ludzie mają rodziny, dzieci.
1: Jędrzej Solarski pełnił funkcję zastępcy prezydenta od 2015 roku. W środę prezydent Poznania powołał także drugiego wiceprezydenta i został nim dotychczasowy wójt Rokietnicy, jeszcze do 30 czerwca wójt Rokietnicy Bartosz Derech, który obejmie wakujące od kilku miesięcy stanowisko po Mariuszu Wiśniewskim. Jacek Jaśkowiak na środowej konferencji przyznał, że polityk sam zgłosił zainteresowanie tym stanowiskiem.
6: Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię.
1: Powołanie wójta Rokietnicy na stanowisko wiceprezydenta Poznania budziło sprzeciw części działaczy Koalicji Obywatelskiej. Derech deklarował, że udowodni, iż była to dobra decyzja.
7: Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą, moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem i przekonać ich do swojej osoby.
1: W związku ze zmianą stanowiska w Rokietnicy trzeba będzie przeprowadzić przedterminowe wybory. Bartosz Derech zapowiedział, że ma nadzieję, że spośród jego najbliższych współpracowników uda wyłonić się jednego kandydata. Przechodzimy na chwilę do Leszna, tam również kwestie związane z magistratem. Mianowicie prezydent Grzegorz Rusiecki otrzymał wczoraj od radnych wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. W obu przypadkach poparło go 16 samorządowców, 4 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Debata sprowadziła się głównie do wystąpień klubowych. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili prezydentowi brak dialogu z mieszkańcami, wskazując jako przykład decyzję o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej numer 1. Opozycja doceniła jednak fakt, że w ubiegłym roku udało się zmniejszyć zadłużenie miasta. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej chwalili z kolei prezydenta za konkretne działania i widoczne efekty jego pracy. I na koniec wracamy do Poznania, ale bardziej w kwestie kulturowe. Od wczoraj stolica Wielkopolski to bowiem stolica muzyki etnicznej. Trwa 19. odsłona festiwalu Etnoport. Do niedzieli poznaniacy będą mogli posłuchać artystów z różnych części świata, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
8: Z Turcji, z Gruzji, z Hiszpanii, krajów afrykańskich, z Iranu. Ciekawym bardzo wątkiem tego festiwalu i w ogóle tej muzyki światowej, muzyki folkowej, muzyki tradycyjnej jest to, że odwiedzają nas artyści, którzy tworzą wspólne projekty, a pochodzą z różnych miejsc. Będzie na przykład Stringed Compass, tworzą ten projekt muzycy z Syrii i Kolumbii, czyli odległych terenów.
1: Festiwalowi towarzyszą także warsztaty, potańcówki oraz kiermasz. Dokładny program festiwalu dostępny jest na stronie CK Zamek. Wszystko, tak jak mówiłam, potrwa do niedzieli. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej odsłonie Sumy Tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Wam i pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając Was do słuchania dalszych programów, audycji przygotowanych na ten nadchodzący weekend. Trzymajcie się ciepło, chociaż pogoda za oknem nie zachęca, to mam nadzieję, że miło minie Wam weekend. Słyszymy się za tydzień w piątek po godzinie 20 w audycji oraz od poniedziałku do piątku w serwisie informacyjnych od godziny 6 do 17.
0: Suma tygodnia. Radio Emaus. Dobre radio.

0: really do.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Do mrówki udaj się leniwcze, patrz na jej drogi, bądź mądry. Nie znajdziesz u niej zwierzchnikami stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Czytamy w 6 rozdziale Księgi Przysłów. Dziś zastanowimy się, co Biblia mówi o finansach. Czy można pogodzić zarabianie i zysk z wiarą? I jak w tym kontekście uczyć dzieci rozsądnego oszczędzania i wydawania pieniędzy? Zapraszam Was na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w 153. odcinku Męskim Okiem. Dziś przy telefonie jest ze mną Andrzej Cwynar, ekonomista z 18-letnim doświadczeniem w finansach i private bankingu, lider Crown, systemu kursów i warsztatów, które uczą zarządzania pieniędzmi w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i nauki biblijne. Andrzej to także trener Tato.net, lider ojcowskiego klubu, pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodziny, twórca biwaków Ojców z Dziećmi, warsztatów dla ojców, prywatnie mąż Roxany i tata Julii, Adama i Amelii. Cześć Andrzeju.
2: Cześć Michale. Dzień dobry Państwu. Witaj.
1: Powiedz, czy patrząc na to, co czytamy w Piśmie Świętym, można gromadzić majątek, być bogatym i jednocześnie być dobrym katolikiem?
2: Oczywiście, że można. Jest to częste pytanie, czy katolik może być bogaty? Czy katolik może być bardzo bogaty? A właśnie katolik może być obrzydliwie bogaty, przepraszam za określenie. Tak, może być, ale jest to uwarunkowane, że majątek nie przesłania Pana Boga, że majątkowi, gromadzenie majątku towarzyszy jednocześnie dawanie, towarzyszy hojność. Nie ma pychy, tylko właśnie dzielimy się tymi dobrami, które otrzymujemy od Pana Boga. Czyli jak najbardziej może być, a jako ciekawostkę powiem Ci, że jeszcze pracując w instytucjach finansowych, czasami dostawałem pytanie, czy Pan się spowiada z tego, czy Pan pracuje w banku, w instytucji finansowej.
1: No to rzeczywiście pytanie dosyć ciekawe. Wiesz, to tak się będziemy na początku wokół tej Biblii krążyć. Biblia mówi, że mówi nie tylko o podatkach, ale też właśnie o zarabianiu i oszczędzaniu. Powiedz, jak te zasady można przełożyć na współczesne życie?
2: Biblia mówi bardzo wiele o pieniądzach. Tak naprawdę to jest prawie 2700 wersetów na temat pieniędzy albo tego, jak Królestwo Boże można przybliżać przy pomocy pieniędzy. To jest więcej niż fragmentów na temat modlitwy czy wiary, bo ich jest jakieś 500-600. Czyli naprawdę jest ich bardzo wiele. I jeszcze dodam tylko, że 16 spośród 38 przypowieści Pana Jezusa także dotyczy pieniędzy. Albo Królestwo Boże jest przybliżane i obrazowane jak przy pomocy pieniędzy. Więc same pieniądze, albo majątek, albo dobra, precyzyjniej rzecz ujmując, nie chodzi tylko o pieniądze, jak najbardziej mogą być czynniki, który nas zbliża do Pana Boga, albo rzeczą, która nas oddala od Pana Boga. I możemy sobie na przykład przypomnieć miłosiernego Samarytanina, który wyjął pieniądze i dał gospodarzowi, żeby się zatroszczył okradzionego.
1: Czyli trochę to o tej hojności, co mówiłeś wcześniej.
2: Oczywiście, jeśli mam dobra, to mogę się tym dzielić i mogę czynić więcej dobra. Jak mam więcej pieniędzy, mogę jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej dobra czynić. Mhm.
1: Czyli mówiąc wprost, trochę nawiązując do tego pierwszego pytania, że jak prowadzisz biznes, który przynosi ci absolutnie duży, ogromny, wielki zysk, to jeśli jesteś osobą wierzącą, to możesz to robić, ale jednocześnie nie kumulować tych środków tylko na swoje potrzeby, ale też dzielić się z tymi, którzy potrzebują.
2: Dokładnie tak jak mówisz, chodzi o to, żeby tego nie robić tylko dla siebie, żebym tylko nie ja z tego czerpał. Oczywiście czerpię, ale także cała moja rodzina, społeczność, otoczenie, szkoła, czyli tworzę dobro. Mam pieniądze, mogę przeznaczać środki na ewangelizację. Na przykład, tu już się pochwalę, czy mam jako ciekawostkę powiem, Fundacja dla Rodziny, czyli ta fundacja, którą prowadzę, prawie co roku przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych na ewangelizację. te środki często pozyskujemy od darczyńców z dziesięci, czy od innych organizacji i te środki przeznaczamy na ewangelizację.
1: Czyli sami pozyskujecie, ale też sami dzielicie się tym, co się udało pozyskać bądź wypracować.
2: Dokładnie tak. To jest bardzo ważne. Nie dla siebie, nie na swoje potrzeby. Nie robię pod siebie, robię to dla innych. Zresztą, słuchaj, to samo zgromadzenie pieniędzy. No, mam te pieniądze i co dalej?
1: No tak, wiesz, to cieszą dopiero wówczas, kiedy widzisz radość u innych, że coś te pieniądze dają.
2: Dokładnie tak. Dokładnie. Jak je wydajesz, jak je zmieniasz na coś, to one wtedy przynoszą jakąś radość.
1: Mhm. Słyszałem takie opinie, że Jezus to jest socjalista. Powiedz, czy chrześcijaństwo wyklucza kapitalizm i czy przedsiębiorca może być zbawiony?
2: To już ja powiedzieliśmy, że przedsiębiorca może być zbawiony. Myślę, że jak najbardziej. Czy Jezus jest socjalista? Mam pewne wątpliwości. To już dotykasz bardzo ważnego i bardzo głębokiego tematu. To jest cała nauka, a też społeczna i różne poglądy na ten temat. Jezus, zobacz, mówił o tym, żeby się dzielić.
1: Okay.
2: Zdecydowanie, prawda? Czy to jest socjalizm, że się dzielisz, czy pomagasz innym? Niekoniecznie. Socjalizm jest chyba bardziej, że wszyscy mają porówno. A czy Jezus wszystkich traktował porówno? Absolutnie nie. Każdego kochał na maksa, to prawda, ale każdego traktował indywidualnie.
1: No już zobacz, miłosierdzie już wyklucza traktowanie wszystkich porówno.
2: Na przykład. Ale jak Jezus rozmawiał z osobami, on rozmawiał różnymi sposobami, zobacz. Czyli on traktował inaczej. Przypowieści przeróżne do różnych grup. Inaczej z takimi, inaczej z tymi. Więc to jest zdecydowanie każdy jest traktowany indywidualnie. I często jest pytanie, że czy Pan Jezus miał pieniądze? Nie? Czy Pan Jezus miał pieniądze? Czy on je w ogóle gromadził? Czy ciągle był biedny i nie miał nic?
1: No właśnie, miał te pieniądze, czy nie miał tych pieniędzy?
2: No to zobacz. Zobacz historię, jak mamy z rozmnożeniem chleba. Jezus zadaje pytania, ile mamy pieniędzy. Tam jemu mówią. I on mówi, dobra, to... No właśnie, tam idziemy, ale cóż, to jest dla tak wielu. A Jezus mówi... usiądźcie i rozmnaża, ale jeśli byśmy policzyli te pieniądze, ile oni wtedy mieli, to na dzień dzisiejszy przeliczamy, że ten wędrowny nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdopodobnie Judasz miał te pieniądze, to jest na dzień dzisiejszy około 30-40 tysięcy złotych. Mhm. Pytanie, ile osób chodzi tak i ma w kieszeni 30-40 tysięcy złotych.
1: Mhm.
2: Taka ciekawostka.
1: Ciekawe, rzeczywiście 30-40 tysięcy złotych, no to jest niezła kasa i rzeczywiście można, że tak powiem, wędrować. A powiedz, no to trochę o ciebie zapytam w takim razie. 18 lat doświadczenia w finansach. Powiedz, te finanse, ta kariera w finansach była pierwsza, czy była najpierw głęboka wiara?
2: Pierwsza była kariera, zdecydowanie. Czyli od młodego człowieka, od liceum, które to było liceum już ekonomiczne, specjalne, aż finanse, bankowość, później studia, bankowość, ubezpieczenia. Rozpocząłem pracę w banku od razu po liceum, w trakcie studiów. No i od tak zwanego pucybuta, od młodszego referenta w dziale rachunkowości do zastępcy dyrektora private bankingu, do senior wealth managera w instytucji finansowej w banku, czy poprzez różne instytucje finansowe. Tak miałem okazję zarządzać, czy nam pomagać, zarządzać wieloma pieniędzmi.
1: Mhm. Jak to się stało, że zacząłeś łączyć finanse i Boga?
2: Faktycznie nie łączyłem. Miałem w głowie właśnie ludzka ekonomia, twarda ekonomia, kilkadziesiąt szkoleń rocznie, a przy różnych, gdzie nawet mentalnościowo nam kładli do głowy, że w twojej głowie jest wszystko. Jeśli coś wymyślisz, to osiągniesz. Wszystko możesz. Sky is the limit. I z takim myśleniem faktycznie też miałem. I chęć szybkiego i dużego zrobienia pieniędzy. Ale w 2011 roku przeszedłem razem z moją żoną przez taki kurs jednodniowy Biblia w finansach, a następnie sam już przeszedłem przez 12-tygodniowy kurs Crowna. I to był punkt zwrotny w moim życiu, w mojej karierze, w moim doświadczeniu. Może nie to, że pozostawiłem pracę. Nie. Pracę pozostawiłem dopiero 4 lata później, ale moje patrzenie się na finansach całkowicie się zmieniło. Przyznam szczerze, że byłem takim pewniakiem, czy miałem tyle pychy i pewności w sobie, że nawet nikomu nie powiedziałem, że idę na jakiś kurs religijny o pieniądzach. Podejrzewałem, że mnie wyśmiali. Mhm. Ale zobaczyłem, że Pan Bóg to, co włożył na karty Biblii tysiące lat temu, jest nadal aktualne i co ważne, jest to o wiele mądrzejsze niż obecna ekonomia ludzka, o wiele bardziej się sprawdza, jest ponadczasowa. I kiedy zacząłem stosować faktycznie te zasady, nagle zacząłem sporo gromadzić środków, dużo więcej wolności przyszło. Przyszła też hojność i dawanie. To też jakby niezwykła historia. Kiedy dawałem pierwszą dziesięcinę, to płakałem dosłownie, jakby mi to z dziecko wyryło. Ale to niesamowite doświadczenia i zaufania Panu Bogu i stwierdzenia, że to nie jest tak, że wszystko zależy ode mnie. To nie jest tak, jak mówili, że skanie z drugimi, co wymyślę, to osiągnę. Tylko tam jest gdzieś łaska Pana Boga, a to, co ja robię, to co najwyżej współpracuję z Jego łaską. Mhm. I chcę być dobrym szafarzem, jak najlepszym zarządcą, żeby jeśli kiedyś umrę, kiedy będzie sąd, żeby mógł być oceniony jako ten, który właśnie dobrze wykorzystał te dary. Dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma się postawię.
1: No dobrze, Andrzej, powiedz, a czujesz się teraz dzisiaj tak trochę jak taki menedżer Pana Boga?
2: Myślę, że tak. Powiem się, że nawet ktoś w jakimś wywiadzie innym ktoś określił takie określenie, menedżer Pana Boga. Tak mi było nieswojo, ale chciałbym tak się czuć. Ponieważ Pan Bóg to też jest dość ważne. Pan Bóg nie daje nam rzeczy na własność. On nas właśnie stawia jako szafarzy, jako zarządców, czy jako menedżerów. Daje nam co nieco i mówi, masz rządź, pomnażaj maksymalnie. I to staram się robić. To, co przyjmuję, zatrudnienie ludzi, te wszystkie dzieła, które podejmuję, jest ich naprawdę wiele. Próbuję jak najbardziej zwielokrotnić, jak największą korzyść przynieść z tego, co dostałem.
1: Mhm. A powiedz, bo mówisz o zasadach Crown, mówisz o tym, że to jakby zrewolucjonizowało zupełnie twoje podejście do finansów, do życia, tak. Do wiary. No a jakbyś tak miał w kilku słowach powiedzieć, na czym to wszystko polega? Ta edukacja finansowa Crown.
2: Edukacja finansowa Crown. Spojrzenie, wiesz co, chociażby to, kto jest właścicielem wszystkiego. Sama ta myśl, że to nie ja jestem właścicielem i ja jestem zarządcą, jest szalenie uwalniająca. Bo tak naprawdę właściciel się martwi, a zarządca się bardziej troszczy. Jest to niuans, ale to jest dość istotne. To mnie bardzo uwolniło. Następnie wszystkie tematy, przez które tak naprawdę przechodziliśmy, czyli jak już zobaczyłem, co do kogo należy, czyli moim zadaniem jest szafowanie, zarządzanie, a Pan Bóg jest właścicielem, to później tematy pracy, kwestia uczciwości, efektywności, radzenia się, kwestia długów, unikania długów, kwestia dawania, dzielenia się, o tym już wspomnieliśmy, kwestia inwestowania.

0: Na koniec kursu Crowna, który prowadzimy, ludzie mówią 3 razy. Jezu, ufam Tobie. Jeśli ktoś mi się pyta, o czym to jest, to właśnie mówię o zaufaniu do Pana Boga. O zaufaniu do Pana Boga. A więcej pieniędzy i lepsze relacje małżeńskie to są tylko efekty uboczne.
1: No dobrze, poczekaj. Czyli z tego, co mówisz, nie tylko o tym wykładasz, nie tylko gdzieś mówisz o tym na warsztatach, w praktyczny tak. sposób, jak to wykorzystywać, ale sam jesteś beneficjentem w codziennym życiu.
0: No zdecydowanie, inaczej to nie bym o tym nie mówił i nie byłbym świadkiem. Myślę, że historii mam całkiem sporo do opowiedzenia. Jak ten kurs, jak to zaufanie Panu Bogu zmieniło mnie, moje życie i moją rodzinę.
1: Mhm. No to powiedz chociaż jedną z nich.
0: Wiesz, jak wspomniałem, sam kurs przyszedłem sam. Moja małżonka przeszła 4 lata później i to ja już ją wprowadzałem w ten świat i ja byłem jej liderem. I moja małżonka powiedziała po tym kursie na zakończenie do mnie tak: Andrzej, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, że nie poszłam wtedy, kiedy Ty poszedłeś i że byłeś z tym wszystkim sam. I chcę się do tego odnieść. I między innymi o tym jest kurs, że jeśli jesteście w małżeństwie, to nie jest tak, że jest odpowiedzialność jednej osoby, a tak niestety było trochę u mnie w domu. I kiedy moja żona przeszła przez ten kurs, powiedziała: chcę uczestniczyć. Jeśli chcesz, pytaj się mnie, będę radzić. Wiesz, nie mam żadnej wiedzy ekonomicznej, bo takiej tu nie ma, ale będę z Tobą już w każdej decyzji, będziemy razem prowadzić budżet. To bardzo nas zbliżyło do siebie, to ze mnie ciągnęło ogromny ciężar odpowiedzialności, tylko ja byłem odpowiedzialny za zarabianie i to też wpłynęło na nasze dzieci. Nasze dzieci i pieniądze często wykorzystujemy jako element wychowywania dzieci. To znowu, ileś osób się dziwi, jak można pieniądze, wychowywanie i tak dalej. Oczywiście, że można. Zobaczcie, dajemy kieszonkowe. To jest szalenie ważne, w jaki sposób dajemy kieszonkowe. Czy wymagamy od dzieci pracy? Jakiej pracy? Czy w ogóle uczymy dzieci zarządzania pieniędzmi? Pieniądze to jest tylko taki obraz. Szerzej je wolę patrzeć jako dobrami, wszelakimi. Przykład. Jeśli moje dzieci chciały zbierać sobie na rower, to mieliśmy zasadę, jak były małe dzieci, że one sobie zbierają jakąś kwotę, my dokładamy drugą część, drugą połowę. I okazało się na przykład, że jeśli dzieci trochę popracowały, jakieś prace zarobkowe, to nagle się okazywało, że to, co kupiły za swoje pieniądze, czy tam za część swoich pieniędzy, o to o wiele bardziej dbały. I to jest między innymi jeden z owoców.
1: Mhm. Powiedziałeś już o tym, że to inne podejście do finansów, to zaufanie Bogu w kwestiach finansowych spowodowało, że masz tych pieniędzy więcej, czujesz się bardziej wolny. Tutaj ważniejsze jest to, że masz tych pieniędzy więcej, czy masz czystsze sumienie?
0: Myślę, że to nie jest kwestia sumienia, bo starałem się zarabiać mimo wszystko zawsze uczciwie. Natomiast istotnie, faktycznie więcej pieniędzy zacząłem posiadać, bo bez dwóch zdań tak, a z drugiej strony jakby dodatkowo zobaczyłem, że nie muszę aż tak gonić. I w ekonomii jest takie pojęcie działalności finansowej, kiedy nie musisz pracować dla pieniędzy. A gdzie jest problem? Problem jest taki, że wiele osób zarabia, stara się, żeby zarabiać więcej, ale jak zarabia więcej, zaczyna konsumować więcej. A jak zaczyna konsumować więcej, potrzebuje zarabiać więcej i później jak zarobi więcej, znowu zaczyna konsumować jeszcze więcej. Czyli taka praca zapada, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Natomiast tutaj między innymi na tym kursie, czy w ogóle w ekonomii Bożej, jest coś takiego jak zadowolenie. Bądź zadowoleni. Jeśli masz dach nad głową, żywność i odzienie, bądź z tego zadowolony. Nie musisz gonić za tymi świecidełkami i co ważne, bardzo wiele ludzi się zadłuża, zaciąga długi po to, żeby się pokazać przed sąsiadem.
1: No właśnie.
0: To jest takie powiedzenie, ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, żeby pokazać się sąsiadowi, którego nawet nie lubią. I coś w tym jest. I nagle się okazuje, kiedy to uwierzy, że jestem dzieckiem Pana Boga, to moja...
1: A wiesz, żelazna zasada ekonomii też mówi, że jak na coś cię nie

0: jesteś, to go, tego nie kupuj.
1: Oczywiście. To jest piękna zasada. Jeśli byśmy ją stosowali, byłoby super. Niemniej jednak okazuje się, że nie do końca tak jest. A znowu, osoby wpadające w długi to są często te, wracam do tego, które nie czują w tej wartości. Jak nie stać, to nie wszystko kupują, ale po co kupują? Po co te kredyty konsumpcyjne? Bardzo rzadko to jest na lekarstwa. Niezwykle rzadko na edukację. Ale właśnie, żeby doświadczyć, żeby pojechać na wakacje, żeby kupić sobie telewizor czy komputer, czy coś skonsumować, żeby poczuć się lepiej, żeby się dowartościować. I naprawdę widziałem bardzo wiele przypadków, gdy ludzie o niskim poczuciu własnej wartości kupowali sobie różne zabawki, świecidełka po to, żeby podnieść swoją wartość, żeby móc się pochwalić przed innymi. Oczywiście to jest ulotne, to jest chwilowe i to doprowadza raczej do jeszcze większych problemów.
0: I frustracji. I tu zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy. Skoro mówimy dzisiaj o finansach, to money, money, money zespołu ABBA. I wracamy po tym utworze do rozmowy z moim gościem. Przypomnę, rozmawiam z Andrzejem Cwynarem. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest Andrzej Cwynar, ekonomista, lider edukacji finansowej Crown, trener Tato.net, lider ojcowskiego klubu, pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodziny, twórca biwaków ojców z dziećmi, warsztatów ojcowskich, można by wymieniać, prywatnie mąż Roxanny i tata trójki dzieci. Witamy ponownie.
1: Witaj Michale ponownie. Cześć.
0: Cześć. Powiedzieliśmy trochę o tym, co też jest takim ostatnio właśnie zauważalną tendencją, czyli zadłużanie się w pogoni za nowym domem, nowym samochodem, ekskluzywnymi wakacjami i wpadanie w taką pułapkę, że chcemy coraz więcej. Chcecie też jeszcze zapytać, jak się nie poddawać tej presji konsumpcji, żeby tą utrzymać zdrową równowagę?
1: No to też już chyba o tym troszkę powiedziałem, nie? Czyli o zwrócić uwagę, z czego wynika twoje poczucie wartości. Czy ty kupujesz po to, żeby się pokazać sąsiadowi? Czy kupujesz po to, żeby podnieść swoją wartość? Czy sąsiad jeździ nowszym autem, to ty kupisz sobie jeszcze nowszy. Sąsiad jedzie na zagraniczne wakacje, a ty jeszcze nigdy nie byłeś, to ty też pojedziesz, żeby podnieść swoją wartość. Jest to jedna z pułapek. Jest to jedna z wielkich niebezpieczeństw. I mamy to, co też wspomniałeś, jak ci nie stać, to ci po prostu nie stać. I spróbuj się ucieszyć z tego, co masz. Nie? Czyli to jedzenie, odzienie, dach nad głową, to jest fragment Pisma Świętego. Jeśli uda ci się to ucieszyć, znowu nie musisz biegać i gonić. Trzecia rzecz, ustaw sobie jakieś takie minimum czy kwotę zadowalającą, powyżej której już nie musisz albo nie będziesz biegał. Mhm. Czyli coś, nie wiem, ileś wydatków i jakąś kwotę chcesz zarabiać. Czy to będzie, nie wiem, 10 tysięcy wystarczy, czy 5 tysięcy, czy 15 tysięcy, nieistotne. Ustal jakąś kwotę, może nawet wyższą niż teraz, jak ją osiągniesz, to po prostu uciesz się i nie musisz już gonić dalej, żeby zarabiać 20, 30, 40 tysięcy złotych. Bo jak chcesz, znajdziesz sposoby, żeby wydać te pieniądze. Ale właśnie, uciesz się z tego, co masz. Pierwszy do Tymoteusza, znalazłem ten fragment, 6:8. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.
0: Takie proste, takie trudne czasami.
1: Dokładnie tak. To jest jeszcze trudniejsze u dzieci. Wiesz?
0: Ale to poczekaj, bo do dzieci jeszcze dojdziemy, ale jeszcze chciałem cię zapytać w kontekście rodziny i w tematach finansów w małżeństwie, bo finanse to nie jest nic odkrywczego. Często są kością niezgody w małżeństwie. Brak pieniędzy prowadzi do rozwodu. Powiedz, jak to poukładać sobie, żeby te pieniądze nie były tą kością niezgody?
1: Wiesz co, tutaj czy brak pieniędzy prowadzi do rozwodu? Niekoniecznie. Pieniądze są jakimś miernikiem. Mhm. I są miernikiem jakiejś relacji. Z małżonką prowadzimy takie warsztaty czy konferencje, seks, pieniądze i inne ćwiczenia duchowe. I tam pokazujemy, że zarówno pieniądze, jak i seks są jakimś miernikiem relacji. I brak pieniędzy nie jest powodem do rozwodu. Jest powodem do jakichś trudności, to okej, to prawda. Ale jest też bardzo wiele małżeństw, gdzie się rozsypały, bo było bardzo dużo pieniędzy. Więc to nie do końca tak. Pytanie, czy mamy wspólne stanowisko, czy potrafimy się ucieszyć z tego, co mamy, czy potrafimy być zadowoleni, troszeczkę wracamy. Mhm. A tutaj potrzebujemy wypracować wspólne decyzje, już troszkę mówiliśmy, wobec pracy, długów, szukania rady, stylu życia, uczciwości, dawania, inwestowania, wieczności. Inwestowania w wieczność, chociażby, żeby pojechać na rekolekcje. Mhm. Które organizujemy, czy wiele innych miejsc. To są takie rzeczy, wspólne stanowisko. To część osób mówi wręcz tak, że to, co było pierwsza część naszej rozmowy, że jak masz dużo pieniędzy, to trudno być katolikiem. To prawda, jest nawet sporo prawdy. Nie, to nie jest jakby jeden do jednego, ale jest tam sporo prawdy. Ale, że od pieniędzy mogą być uzależnione także osoby bardzo biedne. Mhm. Bo one mogą ciągle myśleć o pieniądzach.
0: Ciągle myśląc i na przykład mogą wpaść w spirale wiecznych kredytów.
1: Tak, tak, tak. Ale nawet jak nie spadną, to ciągle myślę, że chciałem iść więcej, nie mam, potrzebuję, i faktycznie potrzebuję, ale ciągle myślę. I to zajmuje głowę, a no nie powinniśmy z pieniędzy robić sobie bożka. Mhm. Pieniądze to jest sianko, siano, tak? Siano. A pasterz wyprowadza nas na różne pola, na różne trawy i daje nam to siano. I żebyśmy nie stracili wzroku z pasterza i nie skupili się na sianku, które przynosi nam pasterz. To jest bardzo ważne.
0: Dobrze, słuchaj, zagaiłem o kredycie. Powiedz, często jest tak, że też trudno nie brać kredytu, chociaż powiedzieliśmy sobie o tej zasadzie, kiedy chcesz mieć wspólny dom, wspólne mieszkanie. I tak trochę pół żartem, pół serio mówi się, że nic tak nie cementuje związku jak wspólny kredyt. A powiedz, czy to rzeczywiście cementuje, czy go bardziej obciąża ten związek?
1: Trudno mi jakoś jednoznacznie powiedzieć. Patrzyłbym się na to, że jest taki wspólny wysiłek. I dopóki jest to wspólny wysiłek i gramy razem do jednej bramki, to czy kredyt jest, czy go nie ma, jest to mniejszy problem. Ważne jest, żebyśmy byli razem. Czy cementuje? Troszkę tak. Okazuje się, że ludzie, bo tak z firmami, dopóki firmy były na tak zwanym dorobku, rozwijały się, no to wspólnicy byli razem. A często się okazuje, że jak firma zaczyna przynosić zysk, to problem zaczyna być z podziałem zysku. I jak mówię, widziałem wiele osób, które miały dużo pieniędzy, a traciły rodziny, chociaż nie miały kredytów. Więc z tą cementacją jest różnie. Wydaje mi się, że dopóki właśnie razem troszczymy się o wspólne gniazdko, o wspólny budżet, o wspólne gospodarstwo domowe, to jest jakiś czynnik zabezpieczający. Tutaj może warto dopowiedzieć, tu chciałbym jakby podkreślić, że powiedziałeś o kredycie na zakup nieruchomości. Biblia co do zasady zniechęca do posiadania kredytu, do zaciągania kredytu. I jest wiele fragmentów. Ubogi mi kieruje bogaty, sługu wierzycielu jest dłużnik, nikomu nie bądźcie ani zdłużni, poza wzajemną miłością i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest oczywiście grzech ciężki. Natomiast trzeba mocno rozróżnić zaspokajanie potrzeby mieszkaniowej, czyli to, o czym powiedziałem, pierwsze potrzeby, jedzenie, odzienie i dach nad głową, co innego jest zaspokajanie potrzeby mieszkaniowej, a całkowicie co innego jest kredyt konsumpcyjny. I tutaj piętnujemy kredyt konsumpcyjny. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Jeśli cię nie stać, to po prostu nie kupuj. I nie zaciągaj kredytów konsumpcyjnych, nie pogrążaj się w spirali długów. A mieszkanie, zakup dla swoich odpowiednich celi na ten moment, czy potrzeb na ten moment. Być może dzisiaj ci wystarczy mieszkanie o powierzchni 50 metrów, czy nie, 100 metrów. Może nie potrzebujesz 750 metrów. Nie? Weź adekwatne dla siebie i to po prostu zrób. Tak samo kredyt inwestycyjny, to też jest ok. Możesz zaciągać, pomnażać, ale bardzo ostrożnie z kredytami konsumpcyjnymi. Bardzo.
0: No jasne. Chciałem też ciebie zapytać w kontekście finansów małżeńskich. Tak. W wielu przypadkach jest tak, że teraz szczególnie zdarza się to coraz częściej, że kobieta może w związku zarabiać więcej niż mężczyzna. Powiedz, jak facet ma uniknąć frustracji i konfliktów na tym tle?
1: Nie jest to proste, oczywiście, ale wracam do tego, co już mówiłem kilkukrotnie. Z czego wynika twoje poczucie wartości? I mamy taką trochę kulturę, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za dom, za zarabianie, za przynoszenie pieniędzy do domu. Jest to jakaś historia, która dziś świat się troszkę zmienił, nie musi być taka. I znam oczywiście małżeństwa, gdzie jest odwrotnie, gdzie kobieta więcej zarabia niż mężczyzna. Czy to jest łatwe, czy trudne? Nie potrafię powiedzieć. Bywa i tak, i tak. Natomiast jeśli ten mężczyzna swoje poczucie wartości brał z tego, że on więcej zarabia, no to nie jest właściwe. Wartość jest dokładnie ta sama. I tutaj ważna uwaga do mężczyzn. Jeśli ty, mężczyzno, myślisz, że twoja wartość jest większa, bo więcej zarabiasz, albo tylko ty zarabiasz, to jesteś w wielkim błędzie. Po prostu natychmiast pozbądź się takiego myślenia, bo twoja wartość absolutnie z tego nie wynika. I to, że twoja małżonka zostaje w domu i pracuje w domu z dziećmi, to sprawia, że jej wartość, w ogóle jej wartość jest dokładnie taka sama jak twoja, niczym nie jesteś bardziej wartościowy i jej praca jest dokładnie taka sama. Wiesz co, mogę ci opowiedzieć historię właśnie. Zagaiłeś o moją historię troszeczkę zawodową. Uh-huh. Rzadko o tym mówię. Ale jak już słyszałeś, mówiłeś i opowiadałem, pracowałem w Instytucie Finansowym z biegiem lat, praktycznie na wysokich stanowiskach. Byłem zaproszony na bankiety, na otwarcie, nie wiem, fabryk, odwiedzałem klientów. Życie takie, powiedzmy, z blistrem. A moja małżonka zajmowała się dziećmi. Nie chcę nawet mówić, że siedziała w domu z dziećmi, ale zajmowała się dziećmi. I dostaliśmy tego, że w pewnym momencie, to był rok 2016, ja pozostawiłem pracę. Między innymi dla mojej najstarszej córki, z którą były problemy wychowawcze. Doszedłem wniosku, że po prostu zrobię sobie przerwę, żeby z nią pobyć. I wróciłem do domu, zostawiając no właśnie, stanowisko, zespół, klientów. To było dla mnie bardzo dużo. Nieświadomie też było w tym trochę mojej wartości, chociaż wiedziałem, gdzie jest moja wartość. I wyobraź sobie sytuację, że kiedy zostawiłem tą pracę i przyszedłem do domu, to w jednym momencie niemalże stałem się w cudzysłowie nikim. W oczach tego świata stałem się nikim. Już nie miałem zaproszeń, już nie miałem telefonu, już nie miałem spotkań konsultacyjnych i tak dalej. A w tym momencie moja małżonka założyła działalność gospodarczą i wyszła na rynek prowadzić lekcji angielskiego. Jest anglistką. I ona została natychmiast doceniona przez rodziny. Jest świetnym nauczycielem. I bardzo wiele osób ją chciało mieć za nauczyciela. I moja żona w tym momencie wróciła do domu i powiedziała, wiesz co, Andrzej? Widzę teraz, jak łatwo jest robić karierę poza domem, a jak trudno być docenianym w domu. I ja to odczułem, bo nikt mi nie dziękował, że po raz 15 czy 50 włożyłem pranie do pralki, że rozwiesiłem, że przygotowałem obiad. Nikt mi nie dziękował. W pracy cokolwiek zrobisz, to już cię chwalę, już cię podnoszę i tak dalej. Więc jest w tym trochę, jest to dość istotne. Mhm.
0: Słuchaj, a wspólne konto, osobne konto, transparentność, jak ty do tych tematów podchodzisz?
1: Wspólne. Jeśli tylko się da, nie zawsze to jest wskazane, nie zawsze jest to możliwe, ale zdecydowanie wspólne.
0: Mhm. Dlaczego?
1: Wspólność majątkowa, przejrzystość, wspólna odpowiedzialność, no to też kwestie prawne jest o wiele większe udogodnień, gdyby, nie wiem, Panie Boże, jednej osoby zabrakło. Mhm. Zdecydowanie. Jeśli mamy dwa oddzielne, to mamy po prostu dwa oddzielne budżety i rozliczamy się. Czasami pożyczam od siebie pieniędzy. Wiele przykładów. Jest to zdecydowanie bardziej obciążające. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jak mam uzasadniać, mogę pół godziny.
0: Okej, okay, słuchaj. A kiedy hojność przechodzi w rozrzutność?
1: Hojność w rozrzutność. Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że gdybym rozróżnił coś takiego. Hojność jest kilka form dawania. Jest to inną kategorią, jest dziesięcina, która idzie na ewangelizację. Rozrzutność. Wydaje mi się, że rozrzutność byłaby w miejscu, kiedy bym nie zastanawiał się, na co daję i robiłbym to ponad stan z uszczerbkiem dla mojej rodziny. Mhm. Wydaje mi się, że to byłby ten moment. Czyli prawdopodobnie byłoby to bez zgody mojej żony. To myślę, że to byłaby jedna przesłanka, a druga przesłanka byłoby to, że nie zastanawiałbym się, gdzie daję, tylko dałabym po prostu bezmyślnie. Bo to też jest dość ważne. Gdzie dajesz pieniądze? Jeśli chodzi o dziesięcinę, wspomniałem, idzie na ewangelizację, to jedną z takich też podpowiedzi, dawaj tam, gdzie wzrastasz. Dawaj tym, którzy dobrze głoszą Ewangelię. I to mamy w Piśmie Świętym wiele miejsc wskazane. Chociażby, że ci, którzy dobrze głoszą Ewangelię, godni są podwójnej zapłaty. Mhm. To nie chodzi o to, żeby gdzieś dać, pozbyć się problemu, ale mądrze dać. To też jest sztuka.
0: No dobrze, to przechodzimy do innego segmentu finansów. Oszczędzanie. Mhm. Powiedz, jak to robić z głową tak, żeby rodzina nie odczuła na przykład pogorszenia jakości życia?
1: Ekonomia i boska, i ludzka. Mówi chociażby o takich... ekonomia ludzka mówi o 10%. Jeśli oszczędzasz 10% swoich zarobków, to jest całkiem okej. I ekonomia ludzka mówi, jeśli będziesz oszczędzał 10%, nie odczujesz braków. Czyli jeśli ci dzisiaj, Michale, wejdę do twojego budżetu, zabiorę 10%, twój styl życia niewiele się zmieni. Mhm. Prawdopodobnie tego nie odczujesz. O tym mówi ekonomia ludzka. Ekonomia boska mówi o 20%. Jest to bliżej 20%. Więc możesz sobie
0: skąd ta 10% różnicy?
1: So, znowu na podstawie fragmentów Pisma Świętego nie zacytuję ci w tym momencie od razu, ale jest kilka takich fragmentów. Mamy fragmenty chociażby, tam mamy różne procenty, bo między 10 a 20 mamy z Józefem Egipskim, który odkładał środki. Więc tych fragmentów troszkę jest.
0: Mhm. Dobra, słuchaj, temat dzieci, bo od tego tematu też gdzieś tam po drodze o nim mówiliśmy. Od kiedy i w jaki sposób zaczynać rozmowę z dziećmi o pieniądzach?
1: Od kiedy? 5 lat to już jest zaawansowany wiek. Można trochę wcześniej, ale tak naprawdę to może być 5 lat. Od czego zacząć? Od kieszonkowego. Jak zacząć? Nie dawać tylko pieniędzy do świnki czy do skarbonki, tylko od razu dzielić te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że w dorosłym życiu nie jest tak, że możesz dostać pieniądze i wydać na dowolną rzecz. Mhm. W dorosłym życiu musisz podzielić trochę tu, trochę tu, trochę tu. I warto założyć dzieciom od razu 3 skrzyneczki, 3 puszki, 3 słoiki, 3 koperty, jak zwał, tak zwał. I podzielić na przykład na 3 części. Do jednej części można nazwać wydawanie. Można dawać około 70% środków, które otrzymuje dziecko. Druga kopertka czy puszka to może być oszczędzanie. I tam może iść 20% środków. Trzecia to dawanie, bo też chcemy uczyć hojności. A ile dawać pieniędzy? Oczywiście ile chcecie. Jedna z takich dobrych zasad to jest, żeby dawać tyle pieniędzy, ile ma dziecko lat, tyle dawać pieniędzy złotówek tygodniowo. Czyli dziecko ma 5 zł, 5 lat dostaje 5 zł, 10 lat dostaje 10 zł tygodniowo. Mhm. Bardzo ważny jest okres, żeby to było często, żeby dziecko miało możliwość, często przyjmowało pieniędzy, no bo musi mieć to doświadczenie częstego. Inna rzecz, powinny to być złotówki, w sensie banknoty, w sensie metalowe, nie stan konta, nie rachunki bankowe. Rachunki bankowe najszybciej od 13 roku życia, mhm. a 15 lat to już obowiązkowo. I tak, żeby dziecko uczyło się posiadania pieniędzy i żeby nauczyło się wydawania właśnie, z wydawania nauczyło się oszczędzania i miało też element wzięcia chociażby, jak idzie do kościoła, na mszę świętą, środki z dziesięciny i zaniesienia na tacę, czy ze wsparcia jakiegoś dzieła, nie wiem, w szkole, czy no, jeszcze w jakichś innych miejscach.
0: Dobrze.
1: To tak na szybko początek.
0: Kończymy tą naszą rozmowę, a na koniec mamy też niespodziankę dla naszych słuchaczy Męskim Okiem. W ramach fundacji bowiem organizujesz biwaki ojca z dzieckiem, na których nie tylko można wspólnie czy porobać drewno, czy ugotować coś na ognisku, postrzelać z łuku i wiatrówki, ale przede wszystkim można wzmocnić relacje. Można też wtedy pogadać o finansach, tak jak my dzisiaj. Dla wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę zapisać się na taką wyprawę, mamy kod rabatowy, prawda, Andrzeju?
1: Wszystko się zgadza.
0: W wysokości 50 zł. Tylko trzeba wpisać Męskim Okiem 50, pisane łącznie. Męskim Okiem 50, pisane łącznie. Przy zapisie na stronie dla rodziny pisane łącznie.eu albo poprzez wyszukiwarkę znaleźć Fundacja dla Rodziny i Biwaki Ojca z Dzieckiem. No zapraszamy serdecznie, bo to jest kawał fajnej przygody, fajnego czasu, relacji ojca z dzieckiem. No ja ci dziękuję bardzo za to, że taką rzecz umożliwiłeś i że gdzieś nasi słuchacze będą mogli z tego skorzystać.
1: Cała przyjemność jest po mojej stronie. Chciałem podkreślić to, co powiedziałeś, podbić to bardzo mocno, że sama edukacja finansowa, same zasady, chociażby te, które proste wymieniłem, nie wystarczą. Czasami trudno jest prowadzić kieszonkowe, jeśli nie ma relacji. A te relacje często się buduje przy ognisku, bez telefonów, w bliskości. I jeśli mamy zbudowaną relację, wtedy możemy wprowadzać rację, czytaj inne zasady. Zatem potwierdzam, Fundacja dla Rodziny, weekend ojca z dzieckiem, czy biwakiem ojca z dzieckiem, można pisać do przeglądarki i kod rabatowy męskim okiem 50. I to też nasz ukłon, i to dla Ciebie, Michale, też dziękuję za to, że podejmujesz tak ważne tematy, które w dzisiejszym świecie mimo wszystko są traktowane trochę po macoszemu i mało co wraca na pieniądze, bo to tylko pieniądze, albo jak nie mówią nawet, brudne pieniądze. A to, czy one są czyste, czy brudne, to my nadajemy im znaczenie.
0: I to
1: Panu wszystko, co stworzył, jest czyste.
0: I tym mądrym zdaniem, myślę, spinamy tą naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Moim gościem i Państwa gościem był dziś Andrzej Cwynar, ekonomista, lider edukacji finansowej Crown, trener Tato.net, lider ojcowskiego klubu, pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodziny, twórca biwaków, na które zapraszamy, tata trójki dzieci, mąż Roxany. Ja też się żegnam i do usłyszenia z tej strony, mówi Michał Bondyra.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie w imieniu Jezusa.

Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przypowieści Salomona 19:2-3. Babel, urojenie wielkości. Jednakowe słowa, jeden język miała w czasach po potopie długo ziemia cała. Wędrując ze wschodu równiny szukali, to syny Ar doszli i na niej zostali. Bo równać, ułatwiać, ludzka to maksyma, wyprostować, zerwać, co człowieka trzyma. Rzekł jeden drugiemu, zacznijmy od cegły. Mając w ręku moduł, człowiek będzie biegły. Budować będziemy już bez ograniczeń. Jakie kamień stawia dla naszych wyliczeń, wypalona cegła, do tego smoła, w naszych przedsięwzięciach sukcesu połowa. Zbudujemy miasto z wieżą aż do nieba. By się nie rozproszyć, imienia nam trzeba. Tak, co boskie sami bez trudu weźmiemy, gdy się na wysokość w ten sposób wzniesiemy. Nasze wszystkie będą niebiańskie obszary. Będziemy szczęśliwi i wielcy bez miary. Słyszał Pan i zstąpił, by z bliska zobaczyć i miasto, i wieże, co by miały znaczyć. Dla przyszłości ludzi, aby się ostali, zanim w nich utopia ogień swój rozpali. Myśl ludu jest jednym mówiona językiem, dzieła ich początek, a już zło wynikiem. Ono zawsze dzieło każde ludzkie wieńczy. Choć zamiar był dobry, człowiek w końcu jęczy. Gdy brzemiona niesie dzieł swoich

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. Większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz zdecydował się na ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie. Zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie, ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu w doświadczeniu miłości braterskiej. Czyż Jezus nie powiedział: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali?

0: Jemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
2: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
1: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
2: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
2: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
2: Bycie matką Jezusa nie zawsze było łatwe. Niosło ze sobą wiele zdarzeń trudnych i niezrozumiałych. Dziś słuchamy o jednym z nich i wiemy, że przyjdą wydarzenia jeszcze boleśniejsze, jak Golgota. Drogi Boże nie są naszymi drogami. Ta prawda dotyczy także niepokalanej. Nawet w jej życiu wierność wobec woli Bożej była trudna, chwilami dezorientująca. Ale Maryja mimo wszystko budowała życie na skalę wiary. Dlatego święta Elżbieta powiedziała do niej: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Pomyśl, jak reaguję na trudne, zagmatwane okoliczności mojego życia? Jak zdrowa jest moja wiara?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział drugi, w którym obieży świat nabiera pewności, że nareszcie ziściły się jego marzenia. Na honor, myślał obieży świat nieco zbity z tropu. U pani Tiso widziałem jego mościów mających w sobie akurat tyle życia, co mój nowy pan. Wypada w tym miejscu wyjaśnić, że jego mościowie, pani Tiso, to cieszące się w Londynie wielkim powodzeniem lalki z wosku, którym nic prócz mowy nie brakuje. W czasie krótkiej rozmowy z panem Fogiem obieży świat zdołał pośpiesznie, lecz dokładnie przyjrzeć się swemu przyszłemu chlebodawcy. Stwierdził, że jest to mężczyzna lat około 40, o twarzy szlachetnej i pięknej, o wysokiej postaci, której nie szpeciła lekko już zaznaczająca się tusza. Blondyn, o jasnych faworytach, z czołem gładkim i szerokim, o bladej cerze i wspaniałych zębach. Zdawał się w najwyższej mierze posiadać to, co fizjonomiści nazywają aktywnym spokojem. Właściwość cechującą ludzi czynnych, którzy mało mówią. Spokojny, flegmatyczny, o jasnym, badawczym spojrzeniu, był typowym Anglikiem o zimnej krwi, jakiego spotykamy dość często na ziemiach Zjednoczonego Królestwa. Pędzel Angeliki Kaufman potrafił znakomicie oddać ich nieco sztywną postawę. Obserwując Phileasa Foga w najważniejszych momentach jego życia, dochodziło się do wniosku, że jest to istota pod każdym względem cudownie zrównoważona, tak niechybnie funkcjonująca i doskonała jak chronometr Leroya czy Ernst Shawa. I rzeczywiście, pan Fogg był uosobieniem ścisłości, co zresztą każdy mógł poznać po wyrazie jego stóp i rąk, bo u człowieka, tak samo jak u zwierząt, członki ciała mówią o stanie jego uczuć. Phileas Fogg należał do rzędu ludzi matematycznie dokładnych, którzy nigdy nie spiesząc się, zawsze są gotowi na czas. A to dlatego, że potrafią stosować doskonałą ekonomię ruchów. Nie zdarzyło się, aby pan Fogg postawił choć jeden krok zbędny. Zawsze obierał drogę najkrótszą. Nigdy nie błądził wzrokiem po suficie, nie pozwalał sobie na zbyteczne gesty. Nigdy też nie widziano pana Foga w stanie wzruszenia czy niepokoju. Wszędzie zjawiał się o właściwej porze, choć nie było skądinąd człowieka mniej skłonnego do pośpiechu niż on. To wyjaśniało, dlaczego żył samotnie i, aby tak rzec, poza nawiasem społeczeństwa. Rozumiał dobrze, że w życiu istnieje

Miana cera, twarz do tego stopnia pucułowata, że mógł przy uśmiechu ujrzeć własne policzki. Pierś szeroka i masywna postać, która kazała się domyślać niepośredniej krzepy, istotnie znakomicie rozwiniętej w czasach młodzieńczych przygód. Ciemna czupryna odznaczała się naturą wybitnie niesforną. Podczas gdy rzeźbiarze starożytni znali aż 18 sposobów ułożenia włosów Minerwy, obieży świat najzupełniej zadowalał się jednym. 3 energiczne ruchy grzebieniem i fryzura gotowa. Byłoby lekkomyślnością twierdzić, że żywe usposobienie obieży świata odpowiadało charakterowi Phileasa Foga. Czy nowy służący zdoła zadowolić pedantyczne wymagania swego chlebodawcy? Oto pytanie, na które dopiero przyszłość odpowie. Jak już wiemy, obieży świat, spędziwszy młode lata na włóczędze, wzdychał do życia bardziej ustatkowanego. Ale jak dotąd los się do niego nie uśmiechnął. Obieży świat nigdzie nie zagrzał miejsca. Zmieniał już 10 domów, wszędzie spotykając się z dziwactwami, zmiennością humorów, żyłką do przygód lub włóczęgi, co mu obecnie tak bardzo nie odpowiadało. Jego ostatni pracodawca, młody lord Lonsferry, członek parlamentu, hulał nocami w wesołych lokalach przy High Market i wracał do domu o świcie, zwykle na barkach policjanta. Obieży świat, pragnący nade wszystko zachować szacunek dla swego pana, nie mógł się powstrzymać od paru grzecznych uwag, ale zostały one źle przyjęte i lokaj musiał opuścić służbę. W tym czasie dowiedział się, że wielmożny Phileas Fogg poszukuje służącego. Postarał się zasięgnąć języka o jego osobie. Zachwyciła go sposobność urządzenia się przy panu, który prowadził tak uregulowany żywot, który zawsze sypiał u siebie, nie podróżował nigdy, nawet na jeden dzień nie opuszczał domu. Obieży świat zgłosił się, nie zwlekając.

0: nam okolicznościach. W ten sposób po wybiciu godziny w pół do 11:00 obieży świat znalazł się w domu przy Savile Row. Zabrał się skwapliwie do oględzin swej nowej siedziby i wkrótce poznał ją od piwnic aż do strychu. Dom ten, czysty, surowy, wzorowo urządzony i utrzymany, podobał mu się bardzo. Porównał go w myśli do pięknej muszli ślimaka, ale muszli dobrze ogrzanej i oświetlonej. Gaz węglowy dostarczał tu potrzebnego ciepła i światła. Bez trudu odszukał na drugim piętrze przeznaczony dla siebie pokój i obejrzał go z zadowoleniem. Elektryczne dzwonki i tuby akustyczne pozwalały szybko komunikować się z apartamentami na antresoli i na pierwszym piętrze. Elektryczny zegar na kominku miał połączenie z zegarem w sypialni Phileasa Foga. Oba jednocześnie odmierzały każdą mijającą sekundę.
1: W to mi graj,
0: powtarzał obieży świat, oglądając wszystko po kolei. Nad kominkiem spostrzegł zawieszoną kartkę z regulaminem codziennych zajęć. Regulamin zawierał, począwszy od godziny 8, kiedy pan Fok wstawał, aż do godziny 11:30, kiedy opuszczał dom, udając się do klubu, szczegółowy wykaz posług, a więc podanie herbaty i grzanek o 8:23, wody do golenia o 9:37, ułożenie fryzury o 9:50 i tak dalej, i tak dalej. Podobnie między 11:30 a północą, godziną, o której systematyczny gentleman szedł na spoczynek, wszystko było w najmniejszych szczegółach przewidziane, wykazane i uporządkowane. Obieży świat z wielką satysfakcją wczytał się w ten plan i nie omieszkał wyryć sobie w pamięci wszystkich kolejnych paragrafów. Jeśli chodzi o garderobę pana Foga, była ona w imponującym stanie. Cudownie zaopatrzona i przystosowana do wszelkich okazji. Spodnie, surduty i kamizelki miały numery porządkowe, spisane w osobnym rejestrze, który przejrzyście wykazywał datę wydania i zwrotu każdej sztuki. W ten sposób zawsze można było odczytać, w jakim dniu, stosownie do pory roku, dana część ubioru winna być noszona. Takiej samej reglamentacji podlegało obuwie. Jednym słowem, dom, który w czasach znakomitego, ale roztargnionego Sheridana najprawdopodobniej przedstawiał żałosny widok, stał się za rządów Phileasa Foga siedzibą idealnie wygodną i pod każdym względem dostatnią. Nie dostrzegłbyś jednak w tym domu żadnego księgozbioru. Zresztą nie miałby on tutaj racji bytu, bo klub Reforma oddawał do dyspozycji pana Foga aż dwie biblioteki. Jedną poświęconą literaturze pięknej i drugą zagadnieniom prawa i polityki. W sypialni znajdowała się kasa ogniotrwała, średniej wielkości, ale dostatecznie solidna, żeby bezpiecznie chronić swą zawartość przed ogniem i włamaniem. W całym domu nie było broni, przyborów myśliwskich czy wojennych. Wszystko to świadczyło o upodobaniach najzupełniej pokojowych. Obejrzawszy siedzibę jak najskrupulatniej, obieży świat zatarł ręce. Jego szeroka twarz rozpromieniła się i powtórzył jeszcze raz. W to mi graj, żyć tu nie umierać. Będziemy, widzę, pasowali do siebie z jaśnie panem jak ulał. Człowiek sympatyczny, zasiedziały, istny automat. Ano, będę służył automatowi. Wcale mi to nie przeszkadza.
2: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.